palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

Wracamy tempo. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

podłodze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Który Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
6: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
5: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
7: Zapraszamy cały październik. Mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
5: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów, jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem, mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
8: Zwiedzaj z nami Opolskie.
6: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
5: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa, dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny skorowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
8: To warto wiedzieć o Opolskim.
7: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynników wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko kultywują, ale również się z tego cieszą.
5: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiane albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub po wrodzie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarz, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa. Niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodze niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
2: To jest coś bardzo wyjątkowego, coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
5: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowej jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
8: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
9: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności, a czas pokaże, co będzie dalej.
5: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
7: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Oto tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Mamy wyjątkową wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i Opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
5: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
10: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara.
5: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji, a w niej powiemy o opolskich lamach.
11: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie.
5: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
12: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12.30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
5: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale o Opolskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
0: Tym żyje Opole.
10: Jest to 24. edycja, oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko od swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują Polskie Lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
5: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15:00. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17:00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18:00 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów, W mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z Kina Meduza w Opolu.
11: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i dlatego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
5: Mówił Rafał Muścicki z Kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, James Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
13: Co słychać w Opolu?
12: Piątek 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że Zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwu tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
13: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
12: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12.30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej. Także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert.
5: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane, w związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o bonusie, na który mogą liczyć studenci z Opola.
8: Edukacja w Opolu.
14: Miasto Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
15: Zacznę od jak najlepszych życzeń dla studentów, którzy przyjechali na studia, którzy studiują i są z Opola i oczywiście wszystkich, którzy pracują na opolskich uczelniach, szczególnie dla kadry naukowej, ale nie tylko. Życząc dobrego, udanego roku, mam nadzieję, że tym, co za chwilę się stanie, troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, żeby perspektywa, nadzieja, plany, wszystko było w jeszcze lepszych kolorach niż do tej pory. Dla nas to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość Opola i regionu i wspólnie mamy inicjatywy, które tą przyszłość regionu i Opola piszą. Jedną z takich jest program stypendialny, który za chwilkę przedstawimy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze parę słów powiem o historii tego programu stypendialnego, o jego uzasadnieniu. Nazywając wsparcia w akademikach, tak, które trafi do studentów obu uczelni. Patrząc na to, co się dzieje w kraju, jak Państwo wiecie, najważniejszym wyzwaniem jest depopulacja. Wyzwaniem, który ma nieco inny charakter niż do tej pory ta depopulacja miała w województwie opolskim, bo dla nas nie jest to pojęcie nowe. Do tej pory martwiliśmy się migracjami czy odpływem ludzi z regionu. Dzisiaj źródłem depopulacji w całym kraju jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń. To ma swoje konsekwencje, oczywiście konsekwencje nie dzisiaj, ale za parę lat, natomiast chcemy do tego się przygotować. Jako miasto wzmocnić też pozycję miasta w regionie i nie tylko. Stąd propozycja programu, który ma zachęcić do studiowania w Opolu. Ma zmniejszyć koszty tego studiowania. Uczelnie są miejscami, w których istnieje duża liczba miejsc pracy, ważnych miejsc pracy. To są miejsca, które generują, też przyciągają do Opola młodych ludzi, stąd pomysł wsparcia właśnie uczelni w taki sposób, żeby zachęcać do studiowania w Opolu, obniżając koszty tego studiowania. Jak Państwo słyszycie, czytacie, w dużych ośrodkach akademickich koszt wynajęcia mieszkania to jest często 3-4 tysiące złotych i więcej, w zależności oczywiście też od standardu tego mieszkania. Jest problem z dostępem do akademików. U nas jest nieco inaczej i chcemy to jeszcze bardziej pokazać, że u nas jest po prostu lepiej, mniej kosztowo, a jednocześnie mamy fantastyczne, bardzo dobre warunki i życia, i też jakości kształcenia, co widać po uczelniach, po wynikach, jakie one uzyskują. Stąd właśnie ten kierunek. Dlaczego wiąże się to z depopulacją? No, niewiele jest, oprócz rynku pracy jako takiego, niewiele jest atutów, które Opole ma takie szczególne w stosunku do innych miast podobnej wielkości. Tym atutem są uczelnie, stąd decyzja o wsparciu kierunkowego, wsparciu finansowym w taki sposób. To jest kwota około, szacujemy, 5 milionów złotych. W przyszłym roku, w tym roku to jest kwota 1,5 miliona złotych, które trafią, bo krótszy jest okres. Co nam to da? Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola. Takie są przeciętne z informacji, które mam, które rozkładają się, wynikają z lat doświadczeń. Czyli można założyć, że z tych 18 tysięcy studentów około 2,5 tysiąca osób to są te osoby, które zostaną w Opolu, które przyjadą na studia, zostaną, potem będą mieszkańcami miasta. Jeżeli rozłożymy to na 5 lat, to rocznie to jest około 500 osób. Czy jest to duża kwota, duża liczba, czy to jest to kwota, czy to jest, przepraszam, liczba mała? W Opolu urodziło się około 1100 dzieci rocznie. Teraz rodzi się około 600 dzieci rocznie. Po tym spadku demograficznym, który odczuwamy w mieście, to jak zestawimy te dwie liczby, to jest porównywalna liczba studentów, którzy zostaną w Opolu z liczbą dzieci, które się urodzą. Więc jest to niebagatelna liczba. Stąd jeszcze raz podkreślam zasadność tego programu. Rozgadałem się, ale chciałem w szczegółach troszeczkę więcej przedstawić, żeby jeszcze raz uzasadnić sensowność tego programu. Przyszłość Opola zależy od tego, czy zatrzymamy studentów uczelni, ilu z nich zatrzymamy i kogo przyciągniemy do Opola, do mieszkania w mieście, co wynika z tych warunków depopulacyjnych, ale nie tylko tych warunków, nie tylko z tego. Stąd ta nasza duża determinacja, stąd złożona propozycja uczelniom i bardzo sensowne rozmowy, przygotowanie programów, które za chwilkę podpiszemy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować obu panom rektorom obecnym, całemu ich zespołowi współpracowników. Jeszcze raz życzyć udanego roku akademickiego i podkreślić wielką wagę, jaką uczelnie wkładają w rozwój miasta Opola i całego regionu. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Opole opolskie bez Politechniki i Uniwersytetu.
14: Mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
16: Szanowni Państwo, ja może zacznę od ludzkich, prostych podziękowań. Już w tej chwili w imieniu studentów, w imieniu naszej młodszej części społeczności akademickiej już są w tej chwili wdzięczni władzom miasta za pomysły i za zrealizowanie tego pomysłu, bo sam pomysł jest często pozostaje w fazie tylko.

0: miejscem wybieranym przez studentów jest możliwość uzyskania dopłat do zamieszkania. Jakość uczelni nie podlega kwestii, prawda, panie rektorze? Jakość studiowania i oferty edukacyjnej. Zatem staramy się, aby ta oferta kierowana do młodych ludzi była wieloaspektowa. I ten pomysł zrealizowany władz miasta Opola jest jednym z tych elementów, które sobie bardzo cenimy, dlatego że to działanie, pan prezydent użył tutaj liczb, ja też użyję liczb, sprawi, że około w perspektywie 5 lat studiów lub też 6 blisko 3000 młodych osób będzie beneficjentami tego programu. A to już jest realna liczba osób, które inaczej patrzą na miasto Opole jako na miejsce, które dba o nich od pierwszego dnia studiowania w Opolu.
1: Mówi prorektor Politechniki Opolskiej dr Grzegorz Robak.
2: Szanowni Państwo, ja też oczywiście zacznę od podziękowań tutaj kierowanych na ręce pana prezydenta. Panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za inicjatywę. Wiemy, że jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu program wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o skalę kraju. Jest to kolejna inicjatywa, w której miasto wspiera nasze uczelnie, natomiast jest ona niezwykle ważna w kontekście depopulacji, o której tu już była mowa, w kontekście też dropoutu, w którym mierzymy się, to ten aspekt finansowy odgrywa w tym dropoucie bardzo dużą rolę, więc liczymy, że dzięki tego typu programowi uda nam się zatrzymać tych studentów w naszym mieście, na naszych uczelniach. Ja też posłużę się tutaj liczbami. Z naszych analiz wynika, że 89 absolwentów naszej uczelni pozostaje w naszym regionie, w mieście i generalnie w naszym regionie, więc to jest bardzo duży procent, ale co więcej, że z tego wzrostu, który obecnie notujemy już od paru lat, jeżeli chodzi o liczbę studentów, największy wzrost jest wśród kandydatów spoza naszego regionu, czyli spoza Opolszczyzny. To też pokazuje, że przyciąga nas, nasza oferta, którą mamy, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, przyciąga kandydatów, przyszłych, później mieszkańców, pracowników, którzy będą tutaj już w naszym regionie. Także bardzo się cieszymy. Program, tak jak tutaj rektor wspomniał, od momentu podpisania już będzie dzisiaj otwarta jakby rekrutacja dla kandydatów.
1: Mówi wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
3: Cóż tu jeszcze dodać? Ja myślę, że to, co pan prezydent już podkreślał, Opole jest miastem akademickim. To oznacza, że zupełnie inny obraz by się rysował, gdyby uczelni nie było, albo gdyby ich pozycja słabła. Całe szczęście są bardzo dobre uczelnie i mają dosyć silną, albo bardzo silną pozycję regionalną, czyli chyba nie skłamię, jak powiem, że ponad 40% studentów to są studenci z województwa opolskiego, ale również 40% to są osoby spoza województwa opolskiego, czyli z tych sąsiednich województw, co oznacza, że ta siła rażenia pozytywnego jest bardzo wysoka i chcemy tą pozycję regionalnego lidera edukacyjnego wzmacniać poprzez to, żeby zachęcać do studiowania w Opolu i temu między innymi służy ten program. Dla nas też bardzo ważny jest rynek pracy i te inwestycje, które do Opola trafiają, one trafiają właśnie dlatego, że mamy absolwentów naszych uczelni, którzy potrafią ten zapotrzebowanie zagranicznych, nie tylko zagranicznych, ale inwestycji zewnętrznych w Opolu zasilić. I to się uzupełnia, to się napędza. Czyli mamy studentów, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy mogą tu znajdować pracę i zostawać najdłużej. Więc tutaj jest ten aspekt depopulacyjny bardzo silny, wzajemnie się wzmacniający. Też dziękuję tutaj zespołowi z naszej strony, który w szybkim tempie przygotował wspólnie z uczelniami ten program i jego detale, tak żeby można było ruszyć już teraz. A ważne jest, żeby ruszyć już teraz, dlatego że w chwili obecnej ten rok i kolejny rok albo 2 lata to jest jeszcze wyż demograficzny, który trafia na uczelnię, więc jest pewna nadmiarowość, ale potem spodziewamy się spadku, więc my musimy działać wyprzedzająco, żeby już ten efekt zachęty funkcjonował w tej przestrzeni informacyjnej, tak żeby już osoby, które z naszego województwa czy spoza naszego województwa, jak podejmowały decyzję, no to podejmą jedyną słuszną, czyli trafią do Opola.
0: Jeżeli chodzi o

0: istotę programu to nie ma różnic pomiędzy uczelniami, bo zasady są identyczne. Na to się umówiliśmy i to realizujemy. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. A to oznacza, że na przykład laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. To oznacza, że dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80% kwoty, którą co miesiąc płaci student za miejsce w akademiku. I odpowiednio dla osób, które uzyskują nieco niższe średnie, ale ciągle są to bardzo dobrzy studenci, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, tu już inżynier to precyzyjnie opowie, ale z pewnością są to atrakcyjne rozwiązania. Ta zniżka ogólnie oscyluje pomiędzy 20 a 80% dopłaty do miejsca w akademiku, zgodnie z regulaminem. Myślę, że na obu uczelniach ta wysokość zniżki jest bardzo, bardzo porównywalna, bo ona jest zgodna z zasadami programu. My wiemy, że mamy już w tej chwili grupę relatywnie nieliczną, ale mamy już kilku laureatów i finalistów. Nie wiemy, ilu z nich już zadeklarowało, czy zadeklaruje chęć mieszkania w akademiku. Na te deklaracje czekamy, ale to są osoby, które będą w pełni zwolnione. Natomiast przewidujemy, że w skali roku akademickiego około 400 osób będzie mogło się o taką zniżkę ubiegać. Przy czym walorem tego programu w kształcie, w jakim zostanie podpisane to nasze porozumienie, jest to, że my weryfikujemy jakość studiowania tych osób co semestr. To znaczy, że my naprawdę dbamy o to, żeby to stypendium, przepraszam, ta dopłata, tak, ta dopłata, bo mówimy o dopłacie, trafiała do osób, które są najlepszymi studentami.
1: Ja tylko dodam tutaj jakby w uzupełnieniu, bo rzeczywiście ten system wypracowany w tym porozumieniu jest bliźniaczy na naszych uczelniach, natomiast tam jest proporcja dostępności miejsc, jakie oferujemy na naszych uczelniach. Uniwersytet ma więcej miejsc w akademiku, więc ta proporcja finansowa jest większa po stronie uniwersytetu. Natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, my szacujemy, że około 30% studentów obecnie zamieszkujących w akademiku z tego programu ulgi będzie mogła skorzystać, czyli to jest około 200 studentów. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu tych właśnie kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o nabór do tego programu, to jeszcze jest opcja dedykowana też dla sportowców.
2: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu opolskich publicznych uczelniach wyższych. Potrwają do wyczerpania miejsc.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Elo Radia Opole.
2: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zdrowiu psychicznym Opolan.
4: Zdrowe Opole.
2: Mieszkańcy Opola znów będą mogli konsultować się z psychologami. Rusza miesiąc zdrowia psychicznego w naszym mieście.
5: Agnieszka Bąkowska, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
2: Październik to miesiąc, w którym, no właśnie, Opolanie często mają okazję, żeby się spotkać z psychologiem za może niekoniecznie tak duże pieniądze, jak to często bywa, a nawet i za darmo. Miesiąc zdrowia psychicznego to nie tylko spotkania z psychologiem, ale także cały szereg wielu innych działań, które odbywają się na terenie całego miasta, prawda?
5: Zdecydowanie tak. Ten miesiąc jest realizowany w ramach kampanii o pomocy dla zdrowia psychicznego, który wspólnie właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Fundacją Spinacz oraz Wydziałem Polityki Społecznej realizujemy w ramach projektu, który jest finansowany z budżetu miasta Opola i dzięki temu mamy możliwość rozszerzenia tej oferty dostępności do psychologów, do różnego rodzaju zajęć i form spędzania czasu wolnego, które mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, profilaktyki tego zdrowia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, dlatego że kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas, a wybieramy zawsze październik, dlatego że 10 października właśnie świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. i od tego 4 lata temu wszystko się zaczęło. W tym roku też no, mamy blisko 40 różnego rodzaju warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też i specjalistów w szkołach, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. I tutaj no, ta oferta jest bardzo bogata, a kończymy 29 października w Stegu Arenie dużym wydarzeniem.
2: No, no tym dużym wydarzeniu to jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do tematu tych warsztatów, bo tak jak wspomniałaś, cała ta inicjatywa ruszyła 4 lata temu i okazało się, że zainteresowanie jest znacznie wyższe niż w ogóle przewidywali organizatorzy, prawda?
5: Tak, no my z roku na rok zwiększamy liczbę dostępnych właśnie warsztatów, zarówno tych, które dotyczą radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, kryzysami, trudnościami, ale też takimi, które pozwalają budować poczucie własnej wartości. Ta oferta jest konsultowana z młodzieżą i wynika też z tych potrzeb, które zostały 4 lata temu dostrzeżone w takich, powiedziałabym, kuluarowych, luźnych rozmowach właśnie pomiędzy nami, a przedstawicielami też różnych instytucji, nauczycieli, szkół i młodzieży. I co roku tak naprawdę ta kampania jest niewystarczająca, bo potrzeb jest coraz więcej, osób chętnych do korzystania z tej oferty również jest coraz więcej i to pokazuje, że to zdrowie psychiczne też nie jest nam obce i coraz odważniej, śmielej o tym dyskutujemy, rozmawiamy, ale też przyznajemy się do tego, że potrzebujemy skorzystać z oferty psychologa i tutaj między innymi w Solarisie, w centrum handlowym są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ten psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać, podejść i umówić się na konkretne spotkania. My również staramy się dbać w tym wszystkim o to, żeby psycholog był dostępny dla każdej grupy wiekowej, od dzieci, młodzieży, osoby dorosłe, również przez osoby starsze, bo w naszych domach dziennego pobytu też można z takim psychologiem porozmawiać.
2: Wróćmy do tematu tych grup wiekowych, bo z tego co pamiętam, jak ta kampania w ogóle startowała te 4 lata temu, to bardzo mocno zmagaliśmy się z niedoborem tych psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Czy te potrzeby dalej są tak wysokie, czy coś się pod tym kątem zmieniło?
5: Nadal są bardzo wysokie. Statystyki mówią o tym, że blisko 60% dzieci w wieku między 10 a 19 rokiem życia doświadczyło przynajmniej raz dłuższego okresu obniżonego nastroju. Jest to bardzo często związane z przewlekłym stresem też szkolnym. Zmieniło się też na plus to, że wszyscy jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, że takie problemy mogą wystąpić. Coraz śmielej i otwarci o tym mówimy i też dzieci, młodzież, ale też dorosłe osoby coraz chętniej z takiej porady specjalisty korzystają. No jest psycholog szkolny, mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy właśnie nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są różnego rodzaju fundacje, jak Fundacja Intra, Fundacja Promenada, czy my jako Fundacja Spinacz, które realizują działania w zakresie tego zdrowia psychicznego. My jako Spinacz bezpośrednio nie prowadzimy takiego działania, gdzie można spotkać się z psychologiem, umożliwiamy to właśnie poprzez różnego rodzaju warsztaty, ale już Fundacja Intra i Fundacja Promenada takie działania stacjonarne też prowadzą.
2: A jak wyglądają te warsztaty?
5: No bardzo różnorodnie, bo te warsztaty są dopasowane do grupy wiekowej i do możliwości grup. Są to warsztaty zarówno manualne, twórcze, artystyczne, gdzie można wyrazić jakieś swoje emocje w taki nieszablonowy sposób, ale są to również bardzo merytoryczne warsztaty psychologiczne, w których pracuje się nad swoimi i emocjami, i trudnościami, i sposobem radzenia sobie ze stresem, bo może czasem potrzebujemy zmodyfikować jakoś swoje nawyki albo dostać jakieś narzędzie, dzięki któremu z tymi trudnymi sytuacjami możemy sobie radzić, więc tych warsztatów jest bardzo dużo. Ta oferta też jest wzbogacona przez działania Wydziału Polityki Społecznej, który wraz z naszymi partnerami, a jest ich szereg, bo to są też w większości nasze miejskie jednostki, ale również organizacje pozarządowe, czy właśnie Centrum Solaris, które udostępnia swoje przestrzenie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Są też pokazy filmowe, dyskusje w tym temacie, są spotkania informacyjne dotyczące tego, gdzie możemy taką pomoc uzyskać i są też indywidualne spotkania z psychologiem.
2: Właśnie jeszcze wrócę do tego tematu warsztatów. Warsztaty kojarzą się z działaniami, które są podejmowane raczej w grupach. Czy Opolanie chętnie angażują się właśnie w takie tematy? Skoro jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to często kojarzy się właśnie z bardziej z rozmową, że tak powiem, face to face.
5: Tak, zdecydowanie są chętni. Szereg naszych warsztatów jest skierowany do dzieci i młodzieży. I tutaj mamy do czynienia z młodzieżą szkolną. Bierzemy zazwyczaj pod uwagę całe klasy, dlatego że to tam młodzież spędza najwięcej czasu, to z tą grupą najczęściej rozmawia i tam najczęściej pojawiają się różnego rodzaju też trudności, jak chociażby hejt, z którym młodzież się zmaga i trzeba sobie z nim poradzić, więc szereg z tych warsztatów jest skierowany po prostu do zorganizowanych grup szkolnych i specjalistów pracujących też z młodzieżą, bo zakończyliśmy teraz cykl 6 warsztatów w szkołach, który był realizowany, gdzie spotykaliśmy się po prostu z nauczycielami i to z nimi dyskutowaliśmy o tym, jak to zdrowie psychiczne młodych też polepsza. Ale oprócz tego faktycznie mamy bardzo dużo wydarzeń otwartych, na które zapraszamy mieszkańców i tutaj te grupy, one nie są inwazyjne, tak? Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami. I tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
2: Wspomniałaś o hejcie internetowym. To jak wiemy w ostatnich latach jest coś, co przez wiele mediów jest wymienianych jako właśnie jeden z głównych źródeł problemów wśród młodzieży. Jak sobie z tym radzić?
5: Przede wszystkim nie bać się o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwracać uwagę, ale też nie nakręcać tej spirali hejtu, odpowiadając na to atakiem na stronę hejterską, bo jak wiemy, atak rodzi atak i mimo tego, że mówi się o tym, że najlepszą obroną jest atak, to nie jest to dobre rozwiązanie. Należy skonsultować się z nauczycielami, zgłosić to w szkole, zgłosić to swoim rodzicom przede wszystkim i my jako osoby dorosłe powinniśmy być po prostu uważni na to, z czym ta młodzież nasza ze szkoły przychodzi i o czym z nami rozmawia. Szerzej o tym będziemy na pewno mówić podczas finału kampanii 29 października w Stegu Arenie, gdzie no myślę, że mogę to zdradzić, będzie dużo właśnie o radzeniu sobie z hejtem, z presją młodzieńczą, presją społeczną i tutaj naszą gwiazdą, gościem specjalnym będzie Martyna Wojciechowska, która w ramach Fundacji Unaweza będzie też mówiła między innymi o działaniach związanych z programem Młode Głowy.
2: Martyna Wojciechowska to gwiazda, która no, w wielu miejscach była i wiele widziała i zapewne w wielu kontekstach będzie w stanie podjąć ten temat.
5: Zależało nam na tym, żeby właśnie Martyna Wojciechowska zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tego finału, dlatego że my z samą Fundacją Unaweza współpracujemy tak naprawdę od początku tej kampanii. Ich raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży no, pokazują zatrważające dane, że ten hejt, ale też presja, właśnie różnego rodzaju trudności i kryzys zdrowia psychicznego dotyka tych młodych i my bardzo często jako dorośli stoimy trochę obok, nie dostrzegając tego problemu. Oni ten problem dostrzegli, fundacja robi fantastyczne rzeczy, prowadzi program profilaktyczny w szkołach, współpracuje z różnego rodzaju też specjalistami. Zależy nam na tym, żeby właśnie z jednej strony Martyna Wojciechowska opowiedziała o tym programie Fundacji Unaweza, a z drugiej strony przez to właśnie, że jest to osoba rozpoznawalna, medialna i na pewno z tym hejtem wielokrotnie też się spotkała i wielokrotnie spotkała się z presją. Ma też na swoim koncie dużo dużo trudnych wydarzeń, ale też motywacyjnych zasobów i o tym byśmy chcieli, żeby podzieliła się właśnie z młodzieżą, z studentami, ze specjalistami w Stegu Arenie 29 października.
2: To takie otwarte spotkanie, ale podejrzewam, że w tej Stegu Arenie będzie też wielu wystawców, którzy gdzieś tam swoje oferty będą proponować, właśnie związane z tym zdrowiem psychicznym też, prawda?
5: Tak, bo będzie konferencja, tam się odbywała, to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, że finałem kampanii o zdrowiu psychicznym jest konferencja i tam oprócz Martyny Wojciechowskiej będzie trzech jeszcze też wybitnych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy będą różne tematy poruszali, szczegółowo będziemy o tym w najbliższym czasie też informować, a oprócz tego będą odbywały się targi zdrowia psychicznego, gdzie organizacje pozarządowe zarówno z Opola, województwa, ale również całej Polski będą mieli swoje takie stanowiska, swoje punkty, będzie można do nich podejść, zapoznać się z ofertą, będzie można chociażby pobrać ulotkę, jeśli ktoś nie chce korzystać ze wsparcia tutaj w Opolu, bo z różnych powodów się na przykład wstydzi, to będzie miał możliwość zapoznania się z tą ofertą szeroką, ogólno nawet polską, a my ze swojej strony będziemy oczywiście też promować wydawany corocznie informacje o zdrowiu psychicznym tutaj w naszym mieście.
2: To wszystko też będzie dostępne w Centrum Aktywizacji Społecznej?
5: Oczywiście, jak najbardziej też będzie to dostępne tutaj.
2: Skumulowana informacja na temat tego, gdzie, kiedy, jakie spotkania z kim będą się odbywać, to też gdzieś fajnie by było znaleźć, będzie dostępne w internecie, czy na ulotkach, na plakatach?
5: Już jest dostępne zarówno na ulotkach i na plakatach w różnych punktach naszego miasta, ale przede wszystkim też dostępne jest w internecie na stronie miasta www.opole.pl. Tam jest cała zakładka Miesiąc Zdrowia Psychicznego, na stronie Wydziału Polityki Społecznej, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i oczywiście Centrum Aktywizacji Społecznej i Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz. Też na naszych social mediach to jest dostępne i staramy się to na bieżąco też aktualizować.
2: Oficjalna inauguracja 10 października, no i w tym tygodniu po tym 10, co będzie się działo w Centrum Aktywizacji Społecznej?
5: Mamy warsztaty dotyczące budowania swojej wartości, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy też takie manualne warsztaty, gdzie będziemy tworzyć kamieniczki dobrych myśli, ale przede wszystkim mamy w przyszłym tygodniu też warsztaty dotyczące komunikacji bez przemocy, czyli jak słuchać, żeby, jak rozmawiać, żeby nas słuchano. A oprócz tego wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej mamy też prawny aspekt hejtu i cyberprzemocy, taką konferencję skierowaną do młodych, gdzie głównie poświęcimy właśnie uwagę temu hejtowi.
2: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania z psychologami potrwają do końca października.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
8: Tak, a co?
7: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
8: Już robię drugą.
7: Na komputer.
8: Już biorę pożyczkę.
7: Na co?
8: Na komputer, moje ty szczęście.
9: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Alior Bank albo nic.
9: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
12: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kolejnej edycji konkursu Opole bez barier.
0: To warto wiedzieć o Opolu.
12: Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa z Opola znów będą mogły powalczyć o tytuł przyjaznych dla niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął nabór kandydatów do nagrody imienia Adama Pieszczuka. Mówi Mateusz Sprygiel z Urzędu Miasta.
13: Szanowni Państwo, od dzisiaj rusza 9. edycja konkursu imienia Adama Pieszczuka Opole bez barier. Konkurs jest cyklicznie organizowany w naszym mieście od 2018 roku. Wcześniej pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Od 2024 nosi imię zmarłego radnego i zasłużonego dla miasta Opola Adama Pieszczuka. Jest to niezwykle ważnie społecznie dla nas konkurs w mieście Opolu. Obecnie w Polsce mieszka ponad 4 miliony osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w mieście Opolu ponad 12% wszystkich mieszkańców to osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie badania i dane statystyczne pokazują, że ponad 30% naszego społeczeństwa to są osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji. Są to osoby, które poruszają się za pomocą sprzętu ortopedycznego, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, a także osoby niskorosłe. Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności i właśnie w ramach tego konkursu chcemy pokazać te dobre praktyki, ale także je nagrodzić. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne. Musimy pamiętać, że dostępność rozpoczyna się wtedy, gdy ktoś zauważa daną barierę i nie odwraca się do niej, od niej, ale dostosowuje dane miejsce, usługę, sposób komunikacji, miejsce pracy. I takie właśnie miejsca chcemy w ramach konkursu nagrodzić. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy 7 kategorii konkursowych, między innymi usługi publiczne, sport i rekreacja, kultura i sztuka, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia dzisiejszego do 30 października w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada na Itaka Arena podczas spotkania z samorzecznikami, które organizujemy w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w konkursie.
14: Piotr Mielec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Szanowni Państwo, minęło już 9 lat, od kiedy nie ma z nami Adama. Im więcej tego czasu upływa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że Adam Pieszczuk był wizjonerem, pomimo że wtedy o tym nie wiedział. Ja pamiętam na przestrzeni lat jego liczne pomysły, które już zostały wdrożone i z powodzeniem działają w mieście Opolu. Mam tutaj na myśli windę jeszcze za czasów pana prezydenta Zembaczyńskiego. Adam Pieszczuk walczył tutaj o windę, tutaj dochodziło do widowiskowych scen w ratuszu nawet. Ta winda jest, pan prezydent Wiśniewski w momencie, kiedy tylko został wybrany na pierwszą kadencję, jedną z pierwszych decyzji było to, że winda w ratuszu ma być i ona dzisiaj jest, to jest zupełnie coś normalnego i urządzenie, które służy każdemu, kto przychodzi do ratusza. Adam Pieszczuk domagał się zorganizowanego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj ten transport doskonale działa, na przestrzeni lat zmieniał się. Najpierw te zadania realizowały na zlecenie miasta firmy zewnętrzne. Dzisiaj samo miasto realizuje z powodzeniem tą usługę w bardzo dobrych warunkach, bardzo dobrym profesjonalnym sprzętem. Adam walczył również o opiekę taką wytchnieniową dla osób, które opiekują się osobami z cięższymi niepełnosprawnościami. I to się również zaczyna dziać w naszym mieście. Pamiętam, jak Adam niczym gospodarz przemierzał ulice miasta, sprawdzał, gdzie jest za wysoki krawężnik, co można poprawić. I on nas tego wszystkiego uczył. My tych rzeczy nie widzieliśmy ze swojego poziomu. Czasem nawet myśleliśmy, że może trochę wymyśla, przesadza. Ale dzisiaj to są już standardy, my o tych standardach mówimy. Tworzymy je również jako miasto Opole, z tego się bardzo cieszę. I ten konkurs właśnie imienia Adama Pieszczuka jest po to, aby promować te właśnie właściwe zachowania, postępowanie takie, gdzie patrzymy na potrzeby innych osób, czy osób z niepełnosprawnościami, czy ze specjalnymi potrzebami. Możemy sobie na to pozwolić, bogacimy się jako społeczeństwo, jako samorząd, więc na te aspekty coraz mocniej zwracamy uwagę po to, aby nawzajem sobie ułatwiać życie, bo o to chodzi i żebyśmy żyli w przyjaznym mieście. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe do tego, aby składać tutaj wnioski, aplikacje do tego konkursu. Dzisiaj przed konferencją prasową nawet tutaj rozmawialiśmy wspólnie o tym, jak można by było ten konkurs ulepszyć w przyszłości, co my potem jako miasto możemy również dać laureatom konkursu, tak żeby oni również czuli się dowartościowani i zauważeni, aby te ich dobre działania, inicjatywy były jeszcze bardziej w mieście zauważane.
12: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
15: Mamy ustawę o dostępności. Niestety pan Adam Pieszczuk nie dożył czasu, kiedy ta ustawa została podjęta, ale właśnie dzięki takim ludziom jak on tą ustawę w naszym kraju mamy. W naszym mieście nie było ustawy, a już bardzo aktywnie działały środowiska osób z niepełnosprawnością, między innymi też organizacja, która była powołana, stowarzyszenie, na czele której stał pan Adam Pieszczuk. I rzeczywiście wiele barier w naszym mieście zostało usuniętych. Mamy coraz więcej obiektów użyteczności publicznych z dostępnością. Mamy w mieście Wydział Dostępności. Pracujemy nad prostym językiem. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ale chciałam powiedzieć, że najbardziej podoba mi się to, że z roku na rok mamy coraz więcej kategorii w tym konkursie i chciałabym mieszkańców miasta Opola w tym roku zachęcić do tego, żeby zwrócili uwagę na kategorie usługi różne. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, który reprezentuję, w tej chwili pracuje nad zbudowaniem takiego katalogu usług, które w naszym mieście są już realizowane na rzecz osób zależnych. Jednocześnie też badamy potrzeby wśród mieszkańców miasta Opola w tym zakresie. Dużo się dzisiaj mówi o deinstytucjonalizacji, a więc musimy zrobić wszystko, żeby osoby zależne, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze jak najdłużej mogły pozostać w swoim środowisku. A żeby to było możliwe, musimy do nich dotrzeć z różnego rodzaju usługami. I naprawdę w tej chwili już bardzo dużo usług w naszym mieście jest. Opieka wytchnieniowa, o której też tutaj dzisiaj była mowa, asystent osoby z niepełnosprawnością, usługi, które są świadczone w miejscu zamieszkania i poprawiają jakość życia osób zależnych i ich opiekunów. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę na kategorie usługi różne.
12: Mówi Władysław Sztefic, prezes Wojewódzkiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem.
16: Reprezentuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i jest mi niezmiernie miło, że tego typu imprezy w mieście Opolu organizuje się. Organizuje się po to, aby nie tylko jednostki sprawne, ale powiedzmy jednostki takie potrzebujące pomocy były na równi, miały możliwość integracyjnego życia i samodzielnego życia, maksymalnie samodzielnego życia. Krótko mówiąc, konkurs Adama Pieszczuka wywołuje dyskusję na temat likwidacji barier, które istnieją i które będą zawsze istnieć, bo wraz z postępem technologicznym tworzą się nowe bariery, ale także twórzmy dostępność, bo z kolei nowa technologia pozwala nam na dostępność i na to, żeby te współczesne osiągnięcia techniki pozwalały żyć nam sprawniej, wygodniej. Proszę Państwa, Adam Pieszczuk, symbol pracy społecznej, osoba z niepełnosprawnością, która swoje życie poświęciła na rzecz pomocy innym. A więc bierzmy także przykład z tej osoby i pomagajmy innym, bo pomoc to jest wspaniała rzecz. Pomoc to jest to, że potrafimy wspólnie integracyjnie żyć, że potrafimy wspólnie cieszyć się.
12: Zgłoszenie kandydatur do tegorocznego konkursu Opole bez barier można nadsyłać do ratusza do końca października. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
17: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu powstaje magazyn, który pomoże usprawnić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Justyna Rudzka o szczegółach.
18: Ma to być hala przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych podczas powodzi, wichur, pożarów, śnieżyc, awarii prądu, wody i gazu, a także podczas ewakuacji mieszkańców. Magazyn ma być w znacznym stopniu niezależny energetycznie. W razie potrzeby będzie mógł też służyć jako miejsce zbiórki ludności.
17: Obiekt powstaje przy ulicy Technologicznej. O sprawie pisze portal Czas na Opole. Z kolei opolski ratusz informuje, Urząd Stanu Cywilnego w Opolu dokonał 3 pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. 2 dokumenty dotyczyły małżeństw kobiet, 1 małżeństwa mężczyzn. W całym kraju takich transkrypcji dokonano już ponad 500. Wracamy do inwestycji w mieście. Do końca roku ma potrwać rozbudowa ulicy Bończyka oraz Czystej wraz z włączeniem do Wrocławskiej, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Spotkania z psychologami będą odbywać się do końca miesiąca. Są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe.
19: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami.
17: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Psycholodzy będą dostępni m.in. w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie asystentów osobistych. Do 25 października trwa w Opolu nabór wniosków do programu asystencji osobistej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, pocztą lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentek i studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi rektor Uniwersytetu profesor Jacek Lipok.
20: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, zniżka może sięgać nawet 80%.
17: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu uczelniach, potrwają do wyczerpania miejsc. Z kolei nowy wiadukt w Gogolinie powstanie później niż zakładano. Mowa o dwupoziomowym wiadukcie nad linią kolejową, którego budowa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2029. Marszałek województwa poinformował, że wykonawca jest gotowy, ale nie ma zielonego światła od kolei. Wiadukt ma wyprowadzić ruch z centrum Gogolina. A w Opolu rozbudowa ulicy Dobisa jest zakończona, czyli oficjalnie w mieście o jedną drogę z nawierzchnią gruntową mniej. To teraz kryminalna historia z Ozimka, gdzie dwie osoby odpowiedzą za kradzież pieniędzy i sprzętów liturgicznych z kościoła. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Zatrzymani to 56-latek i 47-letnia kobieta. Grozi im 8 lat więzienia. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Na koniec opolski ZUS i zachęta dla studentów, którzy pracowali w wakacje, do sprawdzenia stanu ubezpieczenia zdrowotnego, bo może trzeba je będzie odzyskać.
21: Jeśli po wakacyjnej pracy wracasz na uczelnię, to warto sprawdzić swoją sytuację ubezpieczeniową, bo jeśli jesteś studentem, nie ukończyłeś 26 lat, to możesz ponownie zostać zgłoszony jako członek rodziny.
17: Mówi Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. To, podkreślam, ważne dla studentów, którzy pracowali w wakacje.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
12: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o sprawach ważnych dla wszystkich Opolan, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania innym źródłem ciepła niż ogrzewanie miejskie.
0: Eksperci radzą mieszkańcom opolskiego.
12: Opolscy strażacy wystosowali apel do mieszkańców. Chodzi o oczyszczenie kominów przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Nieoczyszczone przewody kominowe co roku są przyczyną po pierwsze zatruć czadem, a po drugie pożarów sadzy.
22: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Na opolskich osiedlach pojawiły się informacje, że już powoli trzeba odkręcać kaloryfery. Rusza sezon grzewczy, no ale to w blokach mieszkalnych to jest jedna kwestia, ale wielu Opolan ma w swoich domach piece oraz junkersy na gaz. No i właśnie tutaj pojawia się zagrożenie zatrucia czadem. Po raz kolejny pojawia się apel strażaków, żeby zrobić porządek przed tym sezonem grzewczym. Przede wszystkim z kominami, prawda?
22: Tak, zgadza się. No, sezon grzewczy rozpoczynający się statystycznie od 1 października jest takim elementem przełomowym w każdym roku, dlatego że wtedy mocno przypominamy na temat właśnie konserwacji swoich ciągów kominowych, ale i również wentylacyjnych. Tutaj niezbędna jest pomoc kominiarzy, którzy sprawnie i przede wszystkim z odpowiednią procedurą dokonają tej konserwacji tych ciągów kominowych i wentylacyjnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że o to należy dbać cały rok. To, że sezon się zaczyna i przeczyścimy kominy, to nie znaczy, że w trakcie sezonu nie należy o niego również zadbać. Jest to oczywiście związane tym, jakim paliwem opalamy w naszych kotłach, czy to jest paliwo stałe, jakiej jakości, czy paliwo płynne, czy paliwo gazowe, już wcześniej tutaj wspomniane. Natomiast najczęściej mówimy tutaj o paliwie stałym i o popularnie nazywanych kopciuchach. Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować do naszych kominów, oblepiając je, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno zagrożeń. Te pożary sadzy w kominie bardzo często przemieszczają się czy przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu, albo i całego obiektu, więc tutaj zarówno straty, jak i osoby poszkodowane również corocznie są odnotowywane z tego typu pożarów. Ale kolejnym zagrożeniem to tlenek węgla. Tlenek węgla powstaje w momencie, kiedy mamy złożone spalanie, najczęściej związane z brakiem tlenu z powietrza oczywiście, a jest to bardzo często spowodowane zamykaniem albo niedrożnością kratek wentylacyjnych. Pan już tutaj wspomniał, pan redaktor, że na przykład w obiektach w blokach, czy w obiektach wielorodzinnych, nawet w samym mieście Opolu są kotły do ogrzewania wody użytkowej, popularnie nazywane junkersami, a to są po prostu kotły z funkcją spalania jakby nie zamknięto, tylko otwartą, czyli widać te płomienie. A więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli szczelnie zamkniemy taką łazienkę, no to nie doprowadzamy powietrza nowego i tak naprawdę nasze płuca, nasz organizm walczy razem z tym kotłem o tlen, który jest dostępny w danej kubaturze pomieszczenia. Niestety najczęściej tę walkę przegramy my. Ze względu na to, że zaczniemy się dusić, tracić przytomność, a kocioł nadal będzie próbował palić, próbować spalać płomień, powodując to, że nadal będzie brakować nam tego tlenu. I w momencie, kiedy tego tlenu nam zacznie brakować, będzie już dochodziło do emisji tlenku węgla. To trujący gaz, niewyczuwalny przez nasze organizmy, przez organizmy żadnych ssaków, więc jedynym elementem, który w porę jest w stanie nas ostrzec, to czujka tlenku węgla, która pokaże nam, że w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu znajduje się tlenek węgla i w porę nas ostrzeże, żebyśmy opuścili to pomieszczenie albo uratowali naszych bliskich. Kolejnym elementem jest to, że warto również zastosować czujkę dymową. To jest taki komplet, dzisiaj możemy powiedzieć tak po młodzieżowemu, must have, czyli trzeba go mieć. Modnie jest go mieć, a za chwilę będzie obowiązkowo go mieć. Już niewiele zostało do tego, aby wszyscy, którzy mają odpowiednie kotły, musieli mieć czujkę tlenku węgla, ale i również pożarową, ponieważ to ten komplet tych urządzeń rozstrzeży nas przed pożarem i występującym czadem, który jest niezwykle trudny do wykrycia, a niezwykle niebezpieczny dla naszych organizmów.
12: To jakie czujki najlepiej kupić, żeby to wszystko się dobrze spinało? Gdzie najlepiej na taki sprzęt polować? Podejrzewam, że są strony internetowe, na których możemy złej jakości urządzenia gdzieś tam kupić po tańszej cenie.
22: No przede wszystkim należy mieć pod uwagę to, aby miały certyfikaty CE. Wszelkie informacje na opakowaniu są zapisane, czy mają certyfikaty centralnego CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, bo tego typu urządzenia, a mówimy tu o czujkach, tego typu małych, które nie są wpinane w instalacje, jak w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, parkingach podziemnych. No oczywiście mówimy tu o autonomicznych czujkach tlenku węgla i pożarowych. Dlaczego autonomiczne? Dlatego, że to są czujki, które możemy zamontować u nas w mieszkaniach, u nas w domu, ponieważ są czujki, które są dedykowane na przykład do instalacji w budynkach użyteczności publicznej, a w domach prywatnych zastosujemy autonomiczną, czyli czujkę, która ma własne zasilanie i potrafi pracować samodzielnie, bez udziału zewnętrznej instalacji. Więc te czujki możemy kupić w każdym ogólnodostępnym markecie, na przykład budowlanym, oczywiście nie spożywczym, ale budowlanym. Możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. No to kwestie tylko jakiej marki, czy też instalacji. Na przykład tę czujkę wpinamy w instalację naszego inteligentnego domu, bo takie rozwiązania również już są. No i czujki pożarowe to już od 30 zł w górę, więc to naprawdę nie jest duży koszt. Biorąc pod uwagę to, że wydamy, nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
12: A skoro mówi pan, że będą obowiązkowe, to od kiedy?
22: No to przepisy mówią dla różnego rodzaju obiektów, więc tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć. Dla obiektów mieszkalnych to jest jeszcze kilka lat, natomiast dla budynków użyteczności publicznej, hoteli, ten obowiązek już jest, istnieje, więc cały czas mówimy, że nie warto czekać. Warto już teraz wyposażyć się w czujniki tlenku węgla i czujniki pożarowe, czujki pożarowe i czujki tlenku węgla, a jest to spowodowane tym, że czad czy też pożary nie występują tylko w sezonie grzewczym. My od początku roku, od 1 stycznia 2026 roku odnotowaliśmy ponad 330 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. Ponad 50 osób poszkodowanych, dwie ofiary śmiertelne. Od końca sezonu 215 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. On również występuje i w sezonie letnim, wtedy kiedy tylko tą wodę dogrzewamy, ale nadal ten tlenek węgla może wystąpić. To nie jest tylko powiedziane, że w momencie, kiedy zasłonimy wszystkie kratki wentylacyjne, ten tlenek będzie powstawał, bo on może również powstać w wyniku awarii urządzenia, czyli ta emisja będzie występować, a my nawet nie będziemy świadomi tego, że jesteśmy podtruwani, czy też zatruwani tym niebezpiecznym gazem. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim charakterze jakby dany obiekt występuje. Ale tak jak mówimy, modą jest dzisiaj to, aby mieć tego typu czujki, dlatego że one ratują życie. My coraz więcej odbieramy zgłoszeń związanych z tym, że uruchamiają się te czujki, że ludzie ewakuują się z pomieszczeń, że strażacy przyjeżdżają i potwierdzają, że faktycznie istnieje ten gaz w tej danej kubaturze pomieszczenia i bardzo dobrze wtedy ludzie robią, że opuszczają obiekt, wentylują go po to, żeby zapobiec tragedii, która mogłaby ich dosięgnąć, gdyby tego urządzenia nie mieli.
1: Można powiedzieć, że średnio ponad jedna interwencja dziennie w naszym województwie w związku z tlenkiem węgla. A jak jest w przypadku pożaru kominów?
22: No to jest niestety plaga związana z warunkami pogodowymi. Im niższe temperatury, im bardziej jesteśmy w sezonie grzewczym, tym więcej tego typu pożarów odnotowujemy. A to jest pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Konserwacja tych kominów powinna być w systemie ciągłym, czyli nie tylko przed sezonem, ale i również w trakcie. I jest to ściśle powiązane z paliwem, co jest rozpisane w rozporządzeniu o czasookresie dozoru tego typu ciągów kominowych czy wentylacyjnych. Warto tu mieć cały czas dobry kontakt z kominiarzem, zapraszać go i to jemu zlecać tą najbrudniejszą robotę po to, abyśmy my byli bezpieczni. Jeżeli mówimy tutaj o systemach kominowych związanych na przykład z opalaniem gazem, no to tu ta sytuacja praktycznie nie wystąpi. Ona najczęściej będzie występować w kotłach, które mamy opalane paliwem stałym, a głównie mówimy tutaj o kotłach typu takiego, w którym opalamy węglem lub też drewnem, bo to też jest zależne od tego, jaką jakością drewna palimy, czy wilgotnym, czy suchym, jakim tym drewnem palimy, to znaczy czy drewnem liściastym, czy drewnem iglastym. Stąd różnego rodzaju substancje dostają się do komina i one powodują potem zalepienie tego komina, albo i również pożar wewnątrz tego komina. A biorąc pod uwagę to, że komin nie jest miejscem przewidzianym do spalania, a dochodzi do temperatur rzędu kilkuset stopni Celsjusza, no to najczęściej dochodzi do rozszczelnienia tego komina. A to już jest prosta droga do tragedii, ze względu na to, że odnotowujemy tego typu przypadki rokrocznie i nie są to sporadyczne przypadki, gdzie właśnie pożar komina przeistacza się w pożar poddasza, pożar dachu, czy też całego mieszkania.
1: W blokach mieszkalnych, jak się mieszka, to spółdzielnie mieszkaniowe wysyłają ludzi na kontrolę wentylacji średnio co pół roku. Czemu ludzie zapominają o tym w domkach jednorodzinnych?
22: Ponieważ tutaj spółdzielnia dba o tych ludzi, a każdy z nas zgodnie zarówno z przepisami, jak i również no, powinniśmy mieć to na względzie, że tego typu niebezpieczeństwa są związane z wentylacją. To znaczy, że było odpowiednie spalanie albo żebyśmy my się czuli dobrze, to niestety musimy mieć stały dopływ świeżego powietrza. Dzisiaj w dobie na przykład nowego budownictwa, gdzie bardzo mocno stawiamy na to, aby te budynki były takie samowystarczalne, żeby one były idealnie ocieplone, aby no, jakby nie wpuszczać za dużo w cudzysłowie powiedzianego lewego powietrza, no to w tym momencie musimy my dbać o tą wentylację po to, żeby zapewnić sobie świeże powietrze i wymianę tego powietrza, abyśmy byli przede wszystkim zdrowi, a z drugiej strony bezpieczni, bo mówimy tutaj w budynkach jednorodzinnych najczęściej, w kotłowni mamy odpowiednie kotły do spalania i tam w momencie zainstalowania czy też montażu tego typu urządzeń nie ma możliwości odbioru przez kominiarza czy uprawnione osoby, które montują ten kocioł, ażeby nie było po prostu wentylacji zapewnionej, ponieważ no, to jest element niezbędny do tego, żeby ten kocioł mógł pracować sprawnie, bez awarii i nie realizować jakby niepewnego spalania, czyli prowadzić do niebezpieczeństwa związanego z tym, kto w tym budynku mieszka i przebywa. Więc na przykład przy nowego typu kotłach gazowych montowane są podwójne kominy po to, aby ta komora spalania była zamknięta. Zmieniono trochę technologię produkcji i tak naprawdę tego płomyka już nie widać. Powietrze dostaje się w kominie, w którym no, na bieżąco ten kocioł ma dostęp do świeżego powietrza po to, żebyśmy my nie musieli o tym pamiętać. Natomiast warto również poprosić serwisanta, aby raz w roku co najmniej sprawdził ten kocioł, czy on poprawnie działa, czy nie trzeba go wyczyścić, czy wszystkie elementy są sprawne, abyśmy mieli spokojną głowę na najbliższy sezon grzewczy.
1: A kotły na pelet?
22: To są kotły na paliwo stałe, więc musimy je tak samo dozorować jak kotły węglowe, więc no tutaj należy również zaprosić kominiarza, zaprosić serwisanta, jeżeli ten kocioł nie był przeglądany przez jakiś tam okres czasu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo związane z obsadzeniem sadzy, ponieważ jest to trochę inna forma spalania w dużo mniejszej temperaturze, natomiast zawsze warto mieć to na względzie i to po prostu sprawdzić.
1: Mówił Łukasz Nowak z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zatem, po wszystkim co omówiliśmy, warto umówić się z kominiarzem. W samym Opolu na jego wizytę czeka się od 2 do 3 dni roboczych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o opolskim akwaparku, którego budowa jest coraz bliżej rozpoczęcia. Porozmawiam też o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia prowadzonej w opolskich szkołach.
2: Tym żyje Opole!
1: Na początek wieści z opolskiego ratusza. Urzędnicy otworzyli oferty przetargowe związane z budową nowego akwaparku. Chęć podjęcia się inwestycji zgłosiły 3 firmy. O szczegółach Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
3: Ja bym zaczął od tego, dlaczego ten przetarg tyle trwa, ponieważ na etapie postępowania przetargowego było mnóstwo pytań potencjalnych wykonawcy, na które trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do nich i to w przypadku tak dużych inwestycji zawsze ten etap nieco wydłuża. Tak też było w tym przypadku. Generalnie wpłynęły 3 oferty. Najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto. Najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane pod wieloma względami. Dopiero kiedy ta analiza się zakończy, wówczas będą podejmowane decyzje co dalej. Trudno powiedzieć, ile to potrwa. W zależności od inwestycji trwa to kilka dni, czasami kilka tygodni. Natomiast no, mówimy o dużej inwestycji, bardzo istotnej też z punktu widzenia tego, że mieszkańcy na nie po prostu czekają, ale zależy nam też na czasie, aby to wszystko było wykonane jak najszybciej. Także jak tylko te analizy się zakończą, wówczas przekażemy Państwu informację, co dalej. W przypadku tak dużych inwestycji chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne. Ja przypomnę, że na Opolszczyźnie nie ma podobnego obiektu, ale też firm, które budują tego typu obiekty jest niewiele. My mamy na koncie w mieście kilka dużych, wartych podobną kwotę inwestycji, ale generalnie one wszystkie dotyczyły jakby jednej branży. Najczęściej była to branża drogowa, więc każdy mniej więcej wie, z czym to się je. W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować i na które pytania należy znaleźć odpowiedź, prawda? Więc tutaj te pytania dotyczyły głównie tych technikaliów. Jak powiedziałem, zależy na tym, żeby to było jak najszybciej i w momencie, w którym byśmy podpisali umowę, wówczas 30 miesięcy będzie trwała ta inwestycja. Dlaczego 30 miesięcy? Ponieważ mówimy o obiekcie, który będzie bardzo duży. Sama jego kubatura jest olbrzymia, tego cały teren wokół, plus zjeżdżalnie, saunaria, baseny, niecki, płytsze, głębsze, sztuczne fale. To wszystko wszystko sprawia, że wykonanie tego będzie wiązało się z dużym wyzwaniem technologicznym, ale też logistycznym. Nie da się tego typu obiektów zrobić w Trymigadu. Tego oczywiście będą dochodziły też kwestie odbiorów, bo tak jak powiedziałem, tutaj miesza się z tobą wiele branży, które muszą być przede wszystkim dobrze zbadane, no bo mamy do czynienia z prądem, wodą, bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, które będą z tego korzystały. No tutaj musi być to wszystko wykonane perfekcyjnie, muszą być wszystkie odbiory techniczne i też takie związane z bezpieczeństwem dokonane. Także te 30 miesięcy to jest ten czas, który dajemy wykonawcy na wykonanie tych prac, od momentu oczywiście podpisania umowy. Teren już jest od kilkunastu tygodni wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Jest już oznaczony jako teren praktycznie budowy, więc to, co tam widzimy, wkrótce mamy nadzieję, zamieni się w piękny akwapark, który będzie przyciągał wzrok i stanie się takim symbolem ulicy Oleskiej 51, jak przez dekadę stadion Odropole. Tam są generalnie budynki klubowe, mamy tą trybunę, która się znajduje w stronę ulicy Kłusocińskiego. Tam pewne modyfikacje będą względem tego obiektu, natomiast on generalnie będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany. Pozostanie z niego naprawdę niewielka część.
12: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Akwapark w Opolu będzie pierwszym takim obiektem w naszym województwie. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 2000 osób. Teraz pomówmy o zdrowym odżywianiu.
2: Zdrowe Opole.
12: Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
4: Zofia Warmuzek.
5: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie rozpisuję, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat, co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
6: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
12: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
6: Mhm, jasne.
5: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
6: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
12: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
5: Tak, zdecydowanie.
6: Na pewno.
5: No, właśnie.

0: słodyczy znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
1: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
0: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec, rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienia tego.
2: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałatę, no to ja często jem na przykład sałatę i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
0: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego się na nie taki nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
2: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to to może wybrać to drugie danie. I
0: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
2: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może tu właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że w sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem i na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, które wybrałam.
0: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już wolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło, mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
2: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku, w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak
0: takie
2: mi się...
0: bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
2: batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
0: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
3: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
5: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. To już 10 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, internetowe narzędzie służące do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, cieszy się popularnością. Do najczęściej zgłaszanych spraw należą przypadki przekraczania prędkości, wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania. W Sławicach mniej będzie za to przypadków nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na ulicy Opolskiej jest już gotowe nowe przejście dla pieszych. Powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej nr 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
6: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przychodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też, że wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
5: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, niemodliwym.

0: Nie czy Tarnowi Opolskim. Trwa też różowy październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na Krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska-Kuźnia-Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina-Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
1: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
0: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
2: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5 tysięcy złotych w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
0: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
3: Edukacja w Opolu.
5: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk Wody, Łyk Supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej nr 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
6: Zofia Armuzak, dzień dobry.
7: Dzień dobry, Anna Kudyba. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
8: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
7: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
8: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
7: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
8: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów, czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale
7: po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To
8: tak,
7: jest
8: dokładnie.
7: Ważne. No
8: dokładnie.
7: I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, no bo się głównie z niej składamy.
8: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
9: No. Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Jana Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców z naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki tej udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIKOPOL. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz Kompas Jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
5: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
10: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły, i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie, co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice, z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
11: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także seniorami. seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Będzie więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie, w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
5: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
11: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, których próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać, więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów, nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w jedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to, co modne, się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
5: Mówi wiceprezes Zarządu Wodociągów i Kanalizacji Sebastian Paroń.
12: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę. To tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
5: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
3: Zdrowe Opole.
5: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
13: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak, powiedzmy, dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone szczególnie w przychodni przy ulicy Walińskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
5: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi wszystkich tych budynków?
13: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Walińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
5: No dobrze, te koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
13: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
5: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zdrowiu psychicznym młodzieży.
14: Temat specjalny. Tylko u nas.
13: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem. Opolska młodzież najczęściej pada ofiarą hejtu w internecie. Niestety nastolatkowie rzadko sięgają w takich sytuacjach po pomoc dorosłych.
15: Tomasz Gawlik, psycholog, bardzo mi miło.
13: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
15: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników, czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak? Co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
13: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
15: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
13: Jak te formy hejtu się zmieniają?
15: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej. Młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo. No i to tamten hejt się odbywa. Czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych. No i myślę, że to są takie główne, o których młodzi młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
13: Są też formy nieoczywiste. W serialu Dojrzewanie na przykład mocno to ukazał, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
15: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
13: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
15: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
13: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
15: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak? Czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą. No a później są takie metody, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić na komunikatorach czy na stronach internetowych. Są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
13: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
15: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
16: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
13: No i z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
16: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. A dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast w internecie tego nie widać, tak?
13: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
16: Jasne, to się dzieje z automatu. Mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
13: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
16: Jak najbardziej. Na pewno jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast nad kibicami nie zapanujemy. Panujemy, tak? Nie pokażemy jednemu, drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu, takowe. Natomiast w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, tacy jak m.in. nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnionym popełnianych błędach, często wulgarnych oczywiście.
13: Takie osoby właśnie, jak na przykład sędziowie piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
16: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. Natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobię. Robiłem dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
13: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że któryś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
16: Jak najbardziej. No kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi. Z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, no bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
13: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
16: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. Niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
13: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
16: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, to że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
17: Joanna Rożniewska, Opolska, kurator oświaty.
13: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
17: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek. To jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
13: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
17: Tego się nie da określić. Znaczy, nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to, jak rozmawiają między sobą, w codzienności przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
13: A czy spotkała się Pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, podczas czasie sama stała się oprawcą?
17: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już boty często, to już są zaczepki, które z komentarzy złapie więcej poplecznictwa. Często wydaje się, że to jest ktoś, a tak naprawdę no to właśnie jest ten sztuczny świat, który stworzyliśmy i on też powtarza nasze mechanizmy językowe.
13: Dzięki takim konferencjom, jaka odbyła się w opolskim ratuszu, osoby zaangażowane w pomoc mogą poznawać coraz nowsze odmiany przemocy werbalnej, dzięki czemu lepiej przygotują się do ich zwalczania.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
13: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
14: Aktywnie w Opolu.
13: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
18: Wracamy po 100 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań, z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
13: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
19: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszam wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
13: Przywrócenie systemu miejskich rowerów było pomysłem m.in. Rady Miasta, o czym powiedział miejski radny Tobiasz Gajda.
20: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, wpisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie. Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą Poznań. Wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny. Elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
21: Przemysław Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieję, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
22: Daniel Janukowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane Smart City. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji i funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy, nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola. Także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
13: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
0: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rower. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również rowerów przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów.
13: To teraz przedstawmy wszystko w telegraficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
2: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
13: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
2: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUEZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dębonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę halup, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
13: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
2: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, plac teatralny, Soskowskiego Skaut, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
13: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry, żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu?
2: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione. Ja jestem dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no nie przekonywał mnie. Możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikacji i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej najbardziej popularnej był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym, i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
13: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
2: Tak, dokładnie. Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z kart.
13: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
2: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
13: Pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
2: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
13: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
2: Nie, nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
13: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
12: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
3: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
4: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
3: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
5: Zapraszamy. Cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
3: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów. Jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem. Mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
23: Zwiedzaj z nami Opolskie.
4: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie, tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
3: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka Ogrodu Dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa, dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
23: To warto wiedzieć o Opolskim.
1: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynników wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko kultywują, ale również się z tego cieszą.
3: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub powrozie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród

0: Gdzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowane w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
1: To jest coś bardzo wyjątkowego, coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
0: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowej jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
3: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności, a czas pokaże, co będzie dalej.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
4: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Bo to tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Mamy wyjątkową wystawę, wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma

0: Polnarach, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
1: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
2: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara.
1: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji, a w niej powiemy o opolskich lamach.
4: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie.
1: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
5: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
1: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale o Polskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
6: Tym żyje Opole.
2: Jest to 24. edycja, oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom, Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko w swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują Polskie Lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
1: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Polskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów, W mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z Kina Meduza w Opolu.
4: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i dlatego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
1: Mówił Rafał Muścicki z Kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, Lames Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się m.in. Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu. Jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
6: Co słychać w Opolu?
5: Piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. I jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej. Zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów. Wiadomo, koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie 3 światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
7: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
5: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka, 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej, także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert.
1: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane, w związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o bonusie, na który mogą liczyć studenci z Opola.
12: Edukacja w Opolu.
11: Miasto Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
13: Zacznę od jak najlepszych życzeń dla studentów, którzy przyjechali na studia, którzy studiują i są z Opola i oczywiście wszystkich, którzy pracują na opolskich uczelniach, szczególnie dla kadry naukowej, ale nie tylko. Życząc dobrego, udanego roku. Mam nadzieję, że tym, co za chwilę się stanie, troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, żeby perspektywa, nadzieja, plany, wszystko było w jeszcze lepszych kolorach niż do tej pory. Dla nas to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość Opola i regionu i wspólnie mamy inicjatywy, które tą przyszłość regionu i Opola piszą. Jedną z takich jest program stypendialny, który za chwilkę przedstawimy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze parę słów powiem o historii tego programu stypendialnego, o jego uzasadnieniu. Nazywając wsparcia w akademikach, tak, które trafi do studentów obu uczelni. Patrząc na to, co się dzieje w kraju, jak Państwo wiecie, najważniejszym wyzwaniem jest depopulacja. Wyzwaniem, który ma nieco inny charakter niż do tej pory ta depopulacja miała w województwie opolskim, bo dla nas nie jest to pojęcie nowe. Do tej pory martwiliśmy się migracjami czy odpływem ludzi z regionu. Dzisiaj źródłem depopulacji w całym kraju jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń. To ma swoje konsekwencje, oczywiście konsekwencje nie dzisiaj, ale za parę lat, natomiast my chcemy do tego się przygotować. Jako miasto wzmocnić też pozycję miasta w regionie i nie tylko. Stąd propozycja programu, który ma zachęcić do studiowania w Opolu. Ma zmniejszyć koszty tego studiowania. Uczelnie są miejscami, w których istnieje duża liczba miejsc pracy, ważnych miejsc pracy. To są miejsca, które generują, też przyciągają do Opola młodych ludzi. Stąd pomysł wsparcia właśnie uczelni. W taki sposób, żeby zachęcać do studiowania w Opolu, obniżając koszty tego studiowania. Jak Państwo słyszycie, czytacie, w dużych ośrodkach akademickich koszt wynajęcia mieszkania to jest często 3-4 tysiące złotych i więcej, w zależności oczywiście też od standardu tego mieszkania. Jest problem z dostępem do akademików. U nas jest nieco inaczej i chcemy to jeszcze bardziej pokazać, że u nas jest po prostu lepiej, mniej kosztowo, a jednocześnie mamy fantastyczne, bardzo dobre warunki i życia, i też jakości kształcenia, co widać po uczelniach, po wynikach, jakie one uzyskują. Stąd właśnie ten kierunek. Dlaczego wiąże się to z depopulacją? No, niewiele jest, oprócz rynku pracy jako takiego, niewiele jest atutów, które Opole ma takie szczególne w stosunku do innych miast podobnej wielkości. Tym atutem są uczelnie, stąd decyzja o wsparciu kierunkowego, wsparciu finansowym w taki sposób. To jest kwota około, szacujemy, 5 milionów złotych. W przyszłym roku, w tym roku, to jest kwota 1,5 miliona złotych, które trafią, bo krótszy jest okres. Co nam to da? Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola. Takie są przeciętne z informacji, które mam, które rozkładają się, wynikają z lat doświadczeń. Czyli można założyć, że z tych 18 tysięcy studentów około 2,5 tysiąca osób to są te osoby, które zostaną w Opolu, które przyjadą na studia, zostaną, potem będą mieszkańcami miasta. Jeżeli rozłożymy to na 5 lat, to rocznie to jest około 500 osób. Czy jest to duża kwota, duża liczba, czy to jest to kwota, czy to jest, przepraszam, liczba mała? W Opolu urodziło się około 1100 dzieci rocznie. Teraz rodzi się około 600 dzieci rocznie. Po tym spadku demograficznym, który odczuwamy w mieście, to jak zestawimy te dwie liczby, to jest porównywalna liczba studentów, którzy zostaną w Opolu, z liczbą dzieci, które się urodzą. Więc jest to niebagatelna liczba. Stąd jeszcze raz podkreślam zasadność tego programu. Rozgadałem się, ale chciałem w szczegółach troszeczkę więcej przedstawić, żeby jeszcze raz uzasadnić sensowność tego programu. Przyszłość Opola zależy od tego, czy zatrzymamy studentów uczelni, ilu z nich zatrzymamy i kogo przyciągniemy do Opola, do mieszkania w mieście, co wynika z tych warunków depopulacyjnych, ale nie tylko tych warunków, nie tylko z tego. Stąd ta nasza duża determinacja, stąd złożona propozycja uczelniom i bardzo sensowne rozmowy, przygotowanie programów, które za chwilkę podpiszemy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować obu panom rektorom obecnym, całemu ich zespołowi współpracowników. Jeszcze raz życzyć udanego roku akademickiego i podkreślić wielką wagę, jaką uczelnie wkładają w rozwój miasta Opola i całego regionu. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Opole opolskie bez Politechniki i Uniwersytetu.
11: Mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
0: Szanowni Państwo, ja może zacznę od ludzkich, prostych podziękowań. Już w tej chwili w imieniu studentów, w imieniu naszej młodszej części społeczności akademickiej już są w tej chwili wdzięczni władzom miasta za pomysły i za zrealizowanie tego pomysłu, bo sam pomysł jest, często pozostaje w fazie tylko zamiarów, a ten pomysł został zrealizowany i to jest ważne, bo to jest pewna sprawczość działań, która została po raz kolejny udokumentowana i udowodniona. Dowody się pojawią już począwszy od najbliższych dniach, bo nasze akademiki, które zyskają mieszkańców, którzy będą mogli mieszkać, korzystając z dotacji, korzystając ze wsparcia miasta Opola, to jest dla nich ważne. My także prowadzimy analizy tego, kto u nas mieszka, w jakich warunkach, jakich warunków oczekuje i zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą motywacją do tego, aby Opole było miejscem wybieranym przez studentów, jest możliwość uzyskania dopłat do zamieszkania. Jakość uczelni nie podlega kwestii, prawda, panie rektorze? Jakość studiowania i oferty edukacyjnej. Zatem staramy się, aby ta oferta kierowana do młodych ludzi była wieloaspektowa. I ten pomysł zrealizowany władz miasta Opola jest jednym z tych elementów, które sobie bardzo cenimy, dlatego że to działanie, pan prezydent użył tutaj liczb, ja też użyję liczb, sprawi, że około w perspektywie 5 lat studiów lub też 6, blisko 3000 młodych osób będzie beneficjentami tego programu. A to już jest realna liczba osób, które inaczej patrzą na miasto Opole jako na miejsce, które dba o nich od pierwszego dnia studiowania w Opolu.
11: Mówi prorektor Politechniki Opolskiej dr Grzegorz Robak.
14: Szanowni Państwo, ja też oczywiście zacznę od podziękowań tutaj kierowanych na ręce pana prezydenta. Panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za inicjatywę. Wiemy, że jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu program wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o skalę kraju. Jest to kolejna inicjatywa, w której miasto wspiera nasze uczelnie, natomiast jest ona niezwykle ważna w kontekście depopulacji, o której tu już była mowa, w kontekście też dropoutu, z którym mierzymy się, to ten aspekt finansowy odgrywa w tym dropoucie bardzo dużą rolę, więc liczymy, że dzięki tego typu programowi uda nam się zatrzymać tych studentów w naszym mieście, na naszych uczelniach. Ja też posłużę się tutaj liczbami. Z naszych analiz wynika, że 89 absolwentów naszej uczelni pozostaje w naszym regionie, w mieście i generalnie w naszym regionie, więc to jest bardzo duży procent, ale co więcej, że z tego wzrostu, który obecnie notujemy już od paru lat, jeżeli chodzi o liczbę studentów, największy wzrost jest wśród kandydatów spoza naszego regionu, czyli spoza Opolszczyzny. To też pokazuje, że przyciąga nas, nasza oferta, którą mamy, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, przyciąga kandydatów, przyszłych, później mieszkańców, pracowników, którzy będą tutaj już w naszym regionie. Także bardzo się cieszymy. Program, tak jak tutaj rektor wspomniał, od momentu podpisania już będzie dzisiaj otwarta jakby rekrutacja dla kandydatów.
11: Mówi wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
15: Cóż tu jeszcze dodać? Ja myślę, że to, co pan prezydent już podkreślał, Opole jest miastem akademickim. To oznacza, że zupełnie inny obraz by się rysował, gdyby uczelni nie było, albo gdyby ich pozycja słabła. Całe szczęście są bardzo dobre uczelnie i mają dosyć silną, albo bardzo silną pozycję regionalną, czyli chyba nie skłamię, jak powiem, że ponad 40% studentów to są studenci z województwa opolskiego, ale również 40% to są osoby spoza województwa opolskiego, czyli z tych sąsiednich województw, co oznacza, że ta siła rażenia pozytywnego jest bardzo wysoka i chcemy tą pozycję regionalnego lidera edukacyjnego wzmacniać poprzez to, żeby zachęcać do studiowania w Opolu i temu między innymi służy ten program. Dla nas też bardzo ważny jest rynek pracy i te inwestycje, które do Opola trafiają, one trafiają właśnie dlatego, że mamy absolwentów naszych uczelni, którzy potrafią ten zapotrzebowanie zagranicznych inwestycji, zagranicznych, nie tylko zagranicznych, ale inwestycji zewnętrznych w Opolu zasilić. I to się uzupełnia, to się napędza. Czyli mamy studentów, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy mogą tu znajdować pracę i zostawać najdłużej. Więc tutaj jest ten aspekt depopulacyjny bardzo silny, wzajemnie się wzmacniający. Też dziękuję tutaj zespołowi z naszej strony, który w szybkim tempie przygotował wspólnie z uczelniami ten program i jego detale, tak żeby można było ruszyć już teraz. A ważne jest, żeby ruszyć już teraz, dlatego że w chwili obecnej ten rok i kolejny rok albo dwa lata to jest jeszcze wyż demograficzny, który trafia na uczelnię, więc jest pewna nadmiarowość, ale potem spodziewamy się spadku, więc my musimy działać wyprzedzająco, żeby już ten efekt zachęty funkcjonował w tej przestrzeni informacyjnej, tak żeby już osoby, które z naszego województwa czy spoza naszego województwa, jak podejmowały decyzję, no to podejmą jedyną słuszną, czyli trafią do Opola.
0: Jeżeli chodzi o istotę programu, to nie ma różnic pomiędzy uczelniami, bo zasady są identyczne. Na to się umówiliśmy i to realizujemy. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. A to oznacza, że na przykład laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. To oznacza, że dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80% kwoty, którą co miesiąc płaci student za miejsce w akademiku. I odpowiednio dla osób, które uzyskują nieco niższe średnie, ale ciągle są to bardzo dobrzy studenci, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, tu już inżynier to precyzyjnie opowie, ale z pewnością są to atrakcyjne rozwiązania. Ta zniżka ogólnie oscyluje pomiędzy 20-80% dopłaty do miejsca w akademiku, zgodnie z regulaminem. Myślę, że na uczelniach ta wysokość zniżki jest bardzo, bardzo porównywalna, bo ona jest zgodna z zasadami programu. My wiemy, że mamy już w tej chwili grupę relatywnie nieliczną, ale mamy już kilku laureatów i finalistów. Nie wiemy, ilu z nich już zadeklarowało, czy zadeklaruje chęć mieszkania w akademiku. Na te deklaracje czekamy, ale to są osoby, które będą w pełni zwolnione. Natomiast przewidujemy, że w skali roku akademickiego około 400 osób będzie mogło się o taką zniżkę ubiegać. Przy czym walorem tego programu w kształcie, w jakim zostanie podpisane to nasze porozumienie, jest to, że my weryfikujemy jakość studiowania tych osób co semestr. To znaczy, że my naprawdę dbamy o to, żeby to stypendium, przepraszam, ta dopłata, tak, ta dopłata, bo mówimy o dopłacie, trafiała do osób, które są najlepszymi studentami.
14: Ja tylko dodam tutaj jakby w uzupełnieniu, bo rzeczywiście ten system wypracowany w tym porozumieniu jest bliźniaczy na naszych uczelniach, natomiast tam jest proporcja dostępności miejsc, jakie oferujemy na naszych uczelniach. Uniwersytet ma więcej miejsc w akademiku, więc ta proporcja finansowa jest większa po stronie uniwersytetu. Natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, my szacujemy, że około 30% studentów obecnie zamieszkujących w akademiku z tego programu ulgi będzie mogła skorzystać, czyli to jest około 200 studentów. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu tych właśnie kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o nabór do tego programu, to jeszcze jest opcja dedykowana też dla sportowców.
11: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu opolskich publicznych uczelniach wyższych. Potrwają do wyczerpania miejsc.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zdrowiu psychicznym Opolan.
12: Zdrowe Opole.
11: Mieszkańcy Opola znów będą mogli konsultować się z psychologami. Rusza miesiąc zdrowia psychicznego w naszym mieście.
16: Agnieszka Bąkowska, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
11: Październik to miesiąc, w którym, no właśnie, Opolanie często mają okazję, żeby się spotkać z psychologiem za może niekoniecznie tak duże pieniądze, jak to często bywa, a nawet i za darmo. Miesiąc zdrowia psychicznego to nie tylko spotkanie z psychologiem, ale także cały szereg wielu innych działań, które odbywają się na terenie całego miasta, prawda?
16: Zdecydowanie tak. Ten miesiąc jest realizowany w ramach kampanii o pomocy dla zdrowia psychicznego, który wspólnie właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Fundacją Spinacz oraz Wydziałem Polityki Społecznej realizujemy w ramach projektu, który jest finansowany z budżetu miasta Opola. I dzięki temu mamy możliwość rozszerzenia tej oferty dostępności do psychologów, do różnego rodzaju zajęć i form spędzania czasu wolnego, które mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, profilaktyki tego zdrowia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, dlatego że kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas, a wybieramy zawsze październik, dlatego że 10 października właśnie świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i od tego 4 lata temu wszystko się zaczęło. W tym roku też mamy blisko 40 różnego rodzaju warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też i specjalistów w szkołach, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. I tutaj ta oferta jest bardzo bogata, a kończymy 29 października w Stegu Arenie dużym wydarzeniem.
11: No, o tym dużym wydarzeniu to jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do tematu tych warsztatów, bo tak jak wspomniałaś, cała ta inicjatywa ruszyła 4 lata temu i okazało się, że zainteresowanie jest znacznie wyższe niż w ogóle przewidywali organizatorzy, prawda?
16: Tak, my z roku na rok zwiększamy liczbę dostępnych właśnie warsztatów, zarówno tych, które dotyczą radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, kryzysami, trudnościami, ale też takimi, które pozwalają budować poczucie własnej wartości. Ta oferta jest konsultowana z młodzieżą i wynika też z tych potrzeb, które zostały 4 lata temu dostrzeżone w takich, powiedziałabym, kuluarowych, luźnych rozmowach właśnie pomiędzy nami, a przedstawicielami też różnych instytucji, nauczycieli, szkół i młodzieży. I co roku tak naprawdę ta kampania jest niewystarczająca, bo potrzeb jest coraz więcej, osób chętnych do korzystania z tej oferty również jest coraz więcej i to pokazuje, że to zdrowie psychiczne też nie jest nam obce i coraz odważniej, śmielej o tym dyskutujemy, rozmawiamy, ale też przyznajemy się do tego, że potrzebujemy skorzystać z oferty psychologa i tutaj między innymi w Solarisie, w centrum handlowym są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ten psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać, podejść i umówić się na konkretne spotkania. My również staramy się dbać w tym wszystkim o to, żeby psycholog był dostępny dla każdej grupy wiekowej, od dzieci, młodzieży, osoby dorosłe, również przez osoby starsze, bo w naszych domach dziennego pobytu też można z takim psychologiem porozmawiać.
11: Wróćmy do tematu tych grup wiekowych, bo z tego co pamiętam, jak ta kampania w ogóle startowała te 4 lata temu, to bardzo mocno zmagaliśmy się z niedoborem tych psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Czy te potrzeby dalej są tak wysokie, czy coś się pod tym kątem zmieniło?
16: Nadal są bardzo wysokie. Statystyki mówią o tym, że blisko 60% dzieci w wieku między 10 a 19 rokiem życia doświadczyło przynajmniej raz dłuższego okresu obniżonego nastroju. Jest to bardzo często związane z przewlekłym stresem też szkolnym. Zmieniło się też na plus to, że wszyscy jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, że takie problemy mogą wystąpić. Coraz śmielej i otwarciej o tym mówimy i też dzieci, młodzież, ale też dorosłe osoby coraz chętniej z takiej porady specjalisty korzystają. No jest psycholog szkolny, mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy właśnie nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są różnego rodzaju fundacje, jak Fundacja Intra, Fundacja Promenada, czy my jako Fundacja Spinacz, które realizują działania w zakresie tego zdrowia psychicznego. My jako Spinacz bezpośrednio nie prowadzimy takiego działania, gdzie można spotkać się z psychologiem, umożliwiamy to właśnie poprzez różnego rodzaju warsztaty, ale już Fundacja Intra i Fundacja Promenada takie działania stacjonarne też prowadzą.
11: A jak wyglądają te warsztaty?
16: Bardzo różnorodnie, bo te warsztaty są dopasowane do grupy wiekowej i do możliwości grup. Są to warsztaty zarówno manualne, twórcze, artystyczne, gdzie można wyrazić jakieś swoje emocje w taki nieszablonowy sposób, ale są to również bardzo merytoryczne warsztaty psychologiczne, które, w których pracuje się nad swoimi i emocjami, i trudnościami, i sposobem radzenia sobie ze stresem, bo może czasem potrzebujemy zmodyfikować jakoś swoje nawyki albo dostać jakieś narzędzie, dzięki któremu z tymi trudnymi sytuacjami możemy sobie radzić, więc tych warsztatów jest bardzo dużo. Ta oferta też jest wzbogacona przez działania Wydziału Polityki Społecznej, który wraz z naszymi partnerami, a jest ich szereg, bo to są też w większości nasze miejskie jednostki, ale również organizacje pozarządowe, czy właśnie Centrum Solaris, które udostępnia swoje przestrzenie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Są też pokazy filmowe, dyskusje w tym temacie, są spotkania informacyjne dotyczące tego, gdzie możemy taką pomoc uzyskać i są też indywidualne spotkania z psychologiem.
11: Właśnie jeszcze wrócę do tego tematu warsztatów. Warsztaty kojarzą się z działaniami, które są podejmowane raczej w grupach. Czy Opolanie chętnie angażują się właśnie w takie tematy? Skoro jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to często kojarzy się właśnie z bardziej z rozmową, że tak powiem, face to face.
16: Tak, zdecydowanie są chętni. Szereg naszych warsztatów jest skierowany do dzieci i młodzieży. I tutaj mamy do czynienia z młodzieżą szkolną. Bierzemy zazwyczaj pod uwagę całe klasy, dlatego że to tam młodzież spędza najwięcej czasu. To z tą grupą najczęściej rozmawia i tam najczęściej pojawiają się różnego rodzaju też trudności, jak chociażby hejt, z którym młodzież się zmaga i trzeba sobie z nim poradzić, więc szereg z tych warsztatów jest skierowany po prostu do zorganizowanych grup szkolnych i specjalistów pracujących też z młodzieżą, bo zakończyliśmy teraz cykl 6 warsztatów w szkołach, który był realizowany, gdzie spotykaliśmy się po prostu z nauczycielami i to z nimi dyskutowaliśmy o tym, jak to zdrowie psychiczne młodych też polepszać, ale oprócz tego faktycznie mamy bardzo dużo wydarzeń otwartych, na które zapraszamy mieszkańców i tutaj te grupy, one nie są inwazyjne, tak? Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami i tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
11: Wspomniałaś o hejcie internetowym, to jak wiemy w ostatnich latach jest coś, co przez wiele mediów jest wymienianych jako właśnie jeden z głównych źródeł problemów wśród młodzieży. Jak sobie z tym radzić?
16: Przede wszystkim nie bać się o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwracać uwagę, ale też nie nakręcać tej spirali hejtu, odpowiadając na to atakiem na stronę hejterską, bo jak wiemy, atak rodzi atak i mimo tego, że mówi się o tym, że najlepszą obroną jest atak, to nie jest to dobre rozwiązanie. Należy skonsultować się z nauczycielami, zgłosić to w szkole, zgłosić to swoim rodzicom przede wszystkim i my jako osoby dorosłe powinniśmy być po prostu uważni na to, z czym ta młodzież nasza ze szkoły przychodzi i o czym z nami rozmawia. Szerzej o tym będziemy na pewno mówić podczas finału kampanii 29 października w Stegu Arenie, gdzie no myślę, że mogę to zdradzić, będzie dużo właśnie o radzeniu sobie z hejtem, z presją młodzieńczą, presją społeczną i tutaj naszą gwiazdą, gościem specjalnym będzie Martyna Wojciechowska, która w ramach Fundacji Unaweza będzie też mówiła między innymi o działaniach związanych z programem Młode Głowy.
11: Martyna Wojciechowska to gwiazda, która no, w wielu miejscach była i wiele widziała i zapewne w wielu kontekstach będzie w stanie podjąć ten temat.
16: Zależało nam na tym, żeby właśnie Martyna Wojciechowska zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tego finału, dlatego że my z samą Fundacją Unaweza współpracujemy tak naprawdę od początku tej kampanii. Ich raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży no, pokazują zatrważające dane, że ten hejt, ale też presja właśnie różnego rodzaju trudności i kryzys zdrowia psychicznego dotyka tych młodych i my bardzo często jako dorośli stoimy trochę obok, nie dostrzegając tego problemu. Oni ten problem dostrzegli, fundacja robi fantastyczne rzeczy, prowadzi program profilaktyczny w szkołach, współpracuje z różnego rodzaju też specjalistami. Zależy nam na tym, żeby właśnie z jednej strony Martyna Wojciechowska opowiedziała o tym programie Fundacji Unaweza, a z drugiej strony przez to właśnie, że jest to osoba rozpoznawalna, medialna i na pewno z tym hejtem wielokrotnie też się spotkała i wielokrotnie spotkała się z presją. Ma też na swoim koncie dużo trudnych wydarzeń, ale też motywacyjnych zasobów i o tym byśmy chcieli, żeby podzieliła się właśnie z młodzieżą, z studentami, ze specjalistami w Stegu Arenie 29 października.
11: To takie otwarte spotkanie, ale podejrzewam, że w tej Stegu Arenie będzie też wielu wystawców, którzy gdzieś tam swoje oferty będą proponować, właśnie związane z tym zdrowiem psychicznym też, prawda?
16: Tak, bo będzie konferencja, tam się odbywała, to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, że finałem kampanii o zdrowiu psychicznym jest konferencja i tam oprócz Martyny Wojciechowskiej będzie 3 jeszcze też wybitnych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy będą różne tematy poruszali, szczegółowo będziemy o tym w najbliższym czasie też informować, a oprócz tego będą odbywały się targi zdrowia psychicznego, gdzie organizacje pozarządowe zarówno z Opola, województwa, ale również całej Polski będą mieli swoje takie stanowiska, swoje punkty, będzie można do nich podejść, zapoznać się z ofertą, będzie można chociażby pobrać ulotkę, jeśli ktoś nie chce korzystać ze wsparcia tutaj w Opolu, bo z różnych powodów się na przykład wstydzi, to będzie miał możliwość zapoznania się z tą ofertą szeroką, ogólno nawet polską, a my ze swojej strony będziemy oczywiście też promować wydawany corocznie informator o zdrowiu psychicznym tutaj w naszym mieście.
11: To wszystko też będzie dostępne w Centrum Aktywizacji Społecznej?
16: Oczywiście, jak najbardziej też będzie to dostępne tutaj.
11: Skumulowana informacja na temat tego, gdzie, kiedy, jakie spotkania z kim będą się odbywać, to też gdzieś fajnie by było znaleźć, będzie dostępne w internecie, czy na ulotkach, na plakatach?
16: Już jest dostępne zarówno na ulotkach i na plakatach w różnych punktach naszego miasta, ale przede wszystkim też dostępne jest w internecie na stronie miasta www.opole.pl. Tam jest cała zakładka Miesiąc Zdrowia Psychicznego, na stronie Wydziału Polityki Społecznej, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i oczywiście Centrum Aktywizacji Społecznej i Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz. Też na naszych social mediach to jest dostępne i staramy się to na bieżąco też aktualizować.
11: Oficjalna inauguracja 10 października, no i w tym tygodniu po tym 10, co będzie się działo w Centrum Aktywizacji Społecznej?
16: Mamy warsztaty dotyczące budowania swojej wartości, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy też takie manualne warsztaty, gdzie będziemy tworzyć kamieniczki dobrych myśli, ale przede wszystkim mamy w przyszłym tygodniu też warsztaty dotyczące komunikacji bez przemocy, czyli jak słuchać, żeby, jak rozmawiać, żeby nas słuchano. A oprócz tego wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej mamy też prawne aspekty hejtu i cyberprzemocy, taką konferencję skierowaną do młodych, gdzie głównie poświęcimy właśnie uwagę temu hejtowi.
11: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania z psychologami potrwają do końca października.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
11: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kolejnej edycji konkursu Opole bez barier.
12: To warto wiedzieć o Opolu.
11: Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa z Opola znów będą mogły powalczyć o tytuł przyjaznych dla niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął nabór kandydatów do nagrody imienia Adama Pieszczuka. Mówi Mateusz Springer z Urzędu Miasta.
17: Szanowni Państwo, od dzisiaj rusza 9. edycja konkursu imienia Adama Pieszczuka Opole bez barier. Konkurs jest cyklicznie organizowany w naszym mieście od 2018 roku. Wcześniej pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Od 2024 nosi imię zmarłego radnego i zasłużonego dla miasta Opola Adama Pieszczuka. Jest to niezwykle ważnie społecznie dla nas konkurs w mieście Opolu. Obecnie w Polsce mieszka ponad 4 miliony osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w mieście Opolu ponad 12% wszystkich mieszkańców to osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie badania i dane statystyczne pokazują, że ponad 30% naszego społeczeństwa to są osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji. Są to osoby, które poruszają się za pomocą sprzętu ortopedycznego, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, a także osoby niskorosłe. Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności i właśnie w ramach tego konkursu chcemy pokazać te dobre praktyki, ale także je nagrodzić. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne. Musimy pamiętać, że dostępność rozpoczyna się wtedy, gdy ktoś zauważa daną barierę i nie odwraca się do niej, od niej, ale dostosowuje dane miejsce, usługę, sposób komunikacji, miejsce pracy. I takie właśnie miejsca chcemy w ramach konkursu nagrodzić. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy 7 kategorii konkursowych, między innymi usługi publiczne, sport i rekreacja, kultura i sztuka, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia dzisiejszego do 30 października w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada na Itaka Arena podczas spotkania z samorzecznikami, które organizujemy w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w konkursie.
18: Piotr Mielec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Szanowni Państwo, minęło już 9 lat, od kiedy nie ma z nami Adama. Im więcej tego czasu upływa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że Adam Pieszczuk był wizjonerem, pomimo że wtedy o tym nie wiedział. Ja pamiętam na przestrzeni lat jego liczne pomysły, które już zostały wdrożone i z powodzeniem działają w mieście Opolu. Mam tutaj na myśli windę jeszcze za czasów pana prezydenta Zembaczyńskiego. Adam Pieszczuk walczył tutaj o windę, tutaj dochodziło do widowiskowych scen w ratuszu nawet. Ta winda jest, pan prezydent Wiśniewski w momencie, kiedy tylko został wybrany na pierwszą kadencję, jedną z pierwszych decyzji było to, że winda w ratuszu ma być i ona dzisiaj jest. To jest zupełnie coś normalnego i urządzenie, które służy każdemu, kto przychodzi do ratusza. Adam Pieszczuk domagał się zorganizowanego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj ten transport doskonale działa, na przestrzeni lat zmieniał się. Najpierw te zadania realizowały na zlecenie miasta firmy zewnętrzne. Dzisiaj samo miasto realizuje z powodzeniem tą usługę w bardzo dobrych warunkach, bardzo dobrym profesjonalnym sprzętem. Adam walczył również o opiekę taką wytchnieniową dla osób, które opiekują się osobami z cięższymi niepełnosprawnościami. I to się również zaczyna dziać w naszym mieście. Pamiętam, jak Adam niczym gospodarz przemierzał ulice miasta, sprawdzał, gdzie jest za wysoki krawężnik, co można poprawić. I on nas tego wszystkiego uczył. My tych rzeczy nie widzieliśmy ze swojego poziomu. Czasem nawet myśleliśmy, że może trochę wymyśla, przesadza. Ale dzisiaj to są już standardy, my o tych standardach mówimy, tworzymy je również jako miasto Opole, z tego się bardzo cieszę. I ten konkurs właśnie imienia Adama Pieszczuka jest po to, aby promować te właśnie właściwe zachowania, postępowanie takie, gdzie patrzymy na potrzeby innych osób, czy osób z niepełnosprawnościami, czy ze specjalnymi potrzebami. Możemy sobie na to pozwolić, bogacimy się jako społeczeństwo, jako samorząd, więc na te aspekty coraz mocniej zwracamy uwagę po to, aby nawzajem sobie ułatwiać życie, bo o to chodzi i żebyśmy żyli w przyjaznym mieście. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe do tego, aby składać tutaj wnioski, aplikacje do tego konkursu. Dzisiaj przed konferencją prasową nawet tutaj rozmawialiśmy wspólnie o tym, jak można by było ten konkurs ulepszyć w przyszłości, co my potem jako miasto możemy również dać laureatom konkursu, tak żeby oni również czuli się dowartościowani i zauważeni, aby te ich dobre działania, inicjatywy były jeszcze bardziej w mieście zauważane.
11: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
19: Mamy ustawę o dostępności. Niestety pan Adam Pieszczuk nie dożył czasu, kiedy ta ustawa została podjęta, ale właśnie dzięki takim ludziom jak on tą ustawę w naszym kraju mamy. W naszym mieście nie było ustawy, a już bardzo aktywnie działały środowiska osób z niepełnosprawnością, między innymi też organizacja, która była powołana, stowarzyszenie, na czele której stał pan Adam Pieszczuk. I rzeczywiście wiele barier w naszym mieście zostało usuniętych. Mamy coraz więcej obiektów użyteczności publicznych z dostępnością. Mamy w mieście Wydział Dostępności. Pracujemy nad prostym językiem. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ale chciałam powiedzieć, że najbardziej podoba mi się to, że z roku na rok mamy coraz więcej kategorii w tym konkursie i chciałabym mieszkańców miasta Opola w tym roku zachęcić do tego, żeby zwrócili uwagę na kategorie usługi różne. Miejski

0: musimy do nich dotrzeć z różnego rodzaju usługami. I naprawdę w tej chwili już bardzo dużo usług w naszym mieście jest. Opieka wytchnieniowa, o której też tutaj dzisiaj była mowa, asystent osoby z niepełnosprawnością, usługi, które są świadczone w miejscu zamieszkania i poprawiają jakość życia osób zależnych i ich opiekunów. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę na kategorie usługi różne.
1: Mówi Władysław Sztefic, prezes Wojewódzkiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem.
2: Reprezentuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. I jest mi niezmiernie miło, że tego typu imprezy w mieście Opolu organizuje się. Organizuje się po to, aby nie tylko jednostki sprawne, ale powiedzmy jednostki takie potrzebujące pomocy były na równi, miały możliwość integracyjnego życia i samodzielnego życia, maksymalnie samodzielnego życia. Krótko mówiąc, konkurs Adama Pieszczuka wywołuje dyskusję na temat likwidacji barier, które istnieją i które będą zawsze istnieć, bo wraz z postępem technologicznym tworzą się nowe bariery, ale także twórzmy dostępność, bo z kolei nowa technologia pozwala nam na dostępność i na to, żeby te współczesne osiągnięcia techniki pozwalały żyć nam sprawniej, wygodniej. Proszę Państwa, Adam Pieszczuk, symbol pracy społecznej, osoba z niepełnosprawnością, która swoje życie poświęciła na rzecz pomocy innym. A więc bierzmy także przykład z tej osoby i pomagajmy innym, bo pomoc to jest wspaniała rzecz. Pomoc to jest to, że potrafimy wspólnie integracyjnie żyć, że potrafimy wspólnie cieszyć się.
1: Zgłoszenie kandydatur do tegorocznego konkursu Opole bez barier można nadsyłać do ratusza do końca października. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
4: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu powstaje magazyn, który pomoże usprawnić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Justyna Rudzka o szczegółach.
5: Ma to być hala przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych podczas powodzi, wichur, pożarów, śnieżyc, awarii prądu, wody i gazu, a także podczas ewakuacji mieszkańców. Magazyn ma być w znacznym stopniu niezależny energetycznie. W razie potrzeby będzie mógł też służyć jako miejsce zbiórki ludności.
4: Obiekt powstaje przy ulicy Technologicznej. O sprawie pisze portal Czas na Opole. Z kolei opolski ratusz informuje, Urząd Stanu Cywilnego w Opolu dokonał 3 pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. 2 dokumenty dotyczyły małżeństw kobiet, 1 małżeństwa mężczyzn. W całym kraju takich transkrypcji dokonano już ponad 500. Wracamy do inwestycji w mieście. Do końca roku ma potrwać rozbudowa ulicy Bończyka oraz Czystej wraz z włączeniem do Wrocławskiej, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Spotkania z psychologami będą odbywać się do końca miesiąca. Są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe.
6: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami.
4: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Psycholodzy będą dostępni m.in. w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie asystentów osobistych. Do 25 października trwa w Opolu nabór wniosków do programu asystencji osobistej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, pocztą lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentek i studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi rektor Uniwersytetu profesor Jacek Lipok.
7: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, zniżka może sięgać nawet 80%.
4: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu uczelniach, potrwają do wyczerpania miejsc. Z kolei nowy wiadukt w Gogolinie powstanie później niż zakładano. Mowa o dwupoziomowym wiadukcie nad linią kolejową, którego budowa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2029. Marszałek województwa poinformował, że wykonawca jest gotowy, ale nie ma zielonego światła od kolei. Wiadukt ma wyprowadzić ruch z centrum Gogolina. A w Opolu rozbudowa ulicy Dobisa jest zakończona, czyli oficjalnie w mieście o jedną drogę z nawierzchnią gruntową mniej. To teraz kryminalna historia z Ozimka, gdzie 2 osoby odpowiedzą za kradzież pieniędzy i sprzętów liturgicznych z kościoła. Straty oszacowano na ponad 4 tysiące złotych.

0: Zatrzymani to 56-latek i 47-letnia kobieta. Grozi im 8 lat więzienia. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Na koniec o polski ZUS i zachęta dla studentów, którzy pracowali w wakacje, do sprawdzenia stanu ubezpieczenia zdrowotnego, bo może trzeba je będzie odzyskać.
1: Jeśli po wakacyjnej pracy wracasz na uczelnię, to warto sprawdzić swoją sytuację ubezpieczeniową, bo jeśli jesteś studentem, nie ukończyłeś 26 lat, to możesz ponownie zostać zgłoszony jako członek rodziny.
0: Mówi Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. To, podkreślam, ważne dla studentów, którzy pracowali w wakacje.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o sprawach ważnych dla wszystkich Opolan, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania innym źródłem ciepła niż ogrzewanie miejskie.
2: Eksperci radzą mieszkańcom opolskiego.
4: Opolscy strażacy wystosowali apel do mieszkańców. Chodzi o oczyszczenie kominów przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Nieoczyszczone przewody kominowe co roku są przyczyną po pierwsze zatruć czadem, a po drugie pożarów sadzy.
5: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Na opolskich osiedlach pojawiły się informacje, że już powoli trzeba odkręcać kaloryfery. Rusza sezon grzewczy, no ale to w blokach mieszkalnych to jest jedna kwestia, ale wielu Opolan ma w swoich domach piece oraz junkersy na gaz. No i właśnie tutaj pojawia się zagrożenie zatrucia czadem. Po raz kolejny pojawia się apel strażaków, żeby zrobić porządek przed tym sezonem grzewczym. Przede wszystkim z kominami, prawda?
5: Tak, zgadza się. No, sezon grzewczy rozpoczynający się statystycznie od 1 października jest takim elementem przełomowym w każdym roku, dlatego że wtedy mocno przypominamy na temat właśnie konserwacji swoich ciągów kominowych, ale i również wentylacyjnych. Tutaj niezbędna jest pomoc kominiarzy, którzy no, sprawnie i przede wszystkim z odpowiednią procedurą dokonają tej konserwacji tych ciągów kominowych i wentylacyjnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że o to należy dbać cały rok. To, że sezon się zaczyna i przeczyścimy kominy, to nie znaczy, że w trakcie sezonu nie należy o niego również zadbać. Jest to oczywiście związane tym, jakim paliwem opalamy w naszych kotłach, czy to jest paliwo stałe, jakiej jakości, czy paliwo płynne, czy paliwo gazowe, już wcześniej tutaj wspomniane. Natomiast najczęściej mówimy tutaj o paliwie stałym i o popularnie nazywanych kopciuchach. Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować do naszych kominów, oblepiając je, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno z zagrożeń. Te pożary sadzy w kominie bardzo często przemieszczają się czy przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu, więc tutaj zarówno straty, jak i osoby poszkodowane również corocznie są notowywane z tego typu pożarów. Ale kolejnym zagrożeniem to tlenek węgla. Tlenek węgla powstaje w momencie, kiedy mamy złożone spalanie, najczęściej związane z brakiem tlenu z powietrza oczywiście, a jest to bardzo często spowodowane zamykaniem albo niedrożnością kratek wentylacyjnych. Pan już tutaj wspomniał, pan redaktor, że na przykład w obiektach w blokach czy w obiektach wielorodzinnych, nawet w samym mieście Opolu są kotły do ogrzewania wody użytkowej, popularnie nazywane junkersami, a to są po prostu kotły z funkcją spalania jakby nie zamknięto, tylko otwarto, czyli widać to płomienie, a więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli szczelnie zamkniemy taką łazienkę, no to nie doprowadzamy powietrza nowego i tak naprawdę nasze płuca, nasz organizm walczy razem z tym kotłem o tlen, który jest dostępny w danej kubaturze pomieszczenia. Niestety najczęściej tę walkę przegramy my. Ze względu na to, że zaczniemy się dusić, tracić przytomność, a kocioł nadal będzie próbował palić, próbować spalać płomień, powodując to, że nadal będzie brakować nam tego tlenu. I w momencie, kiedy tego tlenu nam zacznie brakować, będzie już dochodziło do emisji tlenku węgla. To trujący gaz, niewyczuwalny przez nasze organizmy, przez organizmy żadnych ssaków, więc jedynym elementem, który w porę jest w stanie nas ostrzec, to czujka tlenku węgla, która pokaże nam, że w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu znajduje się tlenek węgla i w porę nas ostrzeże, żebyśmy opuścili to pomieszczenie albo uratowali naszych bliskich. Kolejnym elementem jest to, że Warto również zastosować czujkę dymową. To jest taki komplet, dzisiaj możemy powiedzieć tak po młodzieżowym, must have, czyli trzeba go mieć. Modnie jest go mieć, a za chwilę będzie obowiązkowo go mieć. Już niewiele zostało do tego, aby wszyscy, którzy mają odpowiednie kotły, musieli mieć czujkę tlenku węgla, ale i również pożarową, ponieważ to ten komplet tych urządzeń rozstrzeży nas przed pożarem i występującym czadem, który jest niezwykle trudny do wykrycia, a niezwykle niebezpieczny dla naszych organizmów.
4: To jakie czujki najlepiej kupić, żeby to wszystko się dobrze spinało? Gdzie najlepiej na taki sprzęt polować? Podejrzewam, że są strony internetowe, na których możemy złej jakości urządzenia gdzieś tam kupić po tańszej cenie.
5: No przede wszystkim należy mieć pod uwagę to, aby miały certyfikaty CE. Wszelkie informacje na opakowaniu są zapisane, czy mają certyfikaty centralnego CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, bo tego typu urządzenia, a mówimy tu o czujkach tego typu małych, które nie są wpinane w instalacje, jak w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, parkingach podziemnych. No oczywiście mówimy tu o autonomicznych czujkach tlenku węgla i pożarowych. Dlaczego autonomiczne? Dlatego, że to są czujki, które możemy zamontować u nas w mieszkaniach, u nas w domu, ponieważ są czujki, które są dedykowane na przykład do instalacji w budynkach użyteczności publicznej, a w domach prywatnych zastosujemy autonomiczną, czyli czujkę, która ma własne zasilanie i potrafi pracować samodzielnie bez udziału zewnętrznej instalacji. Więc te czujki możemy kupić w każdym ogólnodostępnym markecie, na przykład budowlanym, oczywiście nie spożywczym, ale budowlanym. Możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. No to kwestie tylko jakiej marki, czy też instalacji. Na przykład tę czujkę wpinamy w instalację naszego inteligentnego domu, bo takie rozwiązania również już są. No i czujki pożarowe to już od 30 zł w górę, więc to naprawdę nie jest duży koszt. Biorąc pod uwagę to, że wydamy, nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
4: A skoro mówi Pan, że będą obowiązkowe, to od kiedy?
5: No to przepisy mówią dla różnego rodzaju obiektów, więc tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć. Dla obiektów mieszkalnych to jest jeszcze kilka lat, natomiast dla budynków użyteczności publicznej, hoteli, ten obowiązek już jest, istnieje, więc cały czas mówimy, że nie warto czekać. Warto już teraz wyposażyć się w czujniki tlenku węgla i czujniki pożarowe, czujki pożarowe i czujki tlenku węgla, a jest to spowodowane tym, że czad czy też pożary nie występują tylko w sezonie grzewczym. My od początku roku, od 1 stycznia 2026 roku odnotowaliśmy ponad 330 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. Ponad 50 osób poszkodowanych, dwie ofiary śmiertelne. Od końca sezonu 215 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. On również występuje i w sezonie letnim, wtedy kiedy tylko tą wodę dogrzewamy, ale nadal ten tlenek węgla może wystąpić. To nie jest tylko powiedziane, że w momencie, kiedy zasłonimy wszystkie kratki wentylacyjne, ten tlenek będzie powstawał, bo on może również powstać w wyniku awarii urządzenia, czyli ta emisja będzie występować, a my nawet nie będziemy świadomi tego, że jesteśmy podtruwani, czy też zatruwani tym niebezpiecznym gazem. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim charakterze jakby dany obiekt występuje. Ale tak jak mówimy, modą jest dzisiaj to, aby mieć tego typu czujki, dlatego że one ratują życie. My coraz więcej odbieramy zgłoszeń związanych z tym, że uruchamiają się te czujki, że ludzie ewakuują się z pomieszczeń, że strażacy przyjeżdżają i potwierdzają, że faktycznie istnieje ten gaz w tej danej kubaturze pomieszczenia i bardzo dobrze wtedy ludzie robią, że opuszczają obiekt, wentylują go po to, żeby zapobiec tragedii, która mogłaby ich dosięgnąć, gdyby tego urządzenia nie mieli.
4: Można powiedzieć, że średnio ponad jedna interwencja dziennie w naszym województwie w związku z tlenkiem węgla. A jak jest w przypadku pożaru kominów?
5: No to jest niestety plaga związana z warunkami pogodowymi. Im niższe temperatury, im bardziej jesteśmy w sezonie grzewczym, tym więcej tego typu pożarów odnotowujemy. A to jest pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Konserwacja tych kominów powinna być w systemie ciągłym, czyli nie tylko przed sezonem, ale i również w trakcie. I jest to ściśle powiązane z paliwem, co jest rozpisane w rozporządzeniu o czasookresie dozoru tego typu ciągów kominowych czy wentylacyjnych. Warto tu mieć cały czas dobry kontakt z kominiarzem, zapraszać go i to jemu zlecać tą najbrudniejszą robotę po to, abyśmy my byli bezpieczni. Jeżeli mówimy tutaj o systemach kominowych związanych na przykład z opalaniem gazem, no to tu ta sytuacja praktycznie nie wystąpi. Ona najczęściej będzie występować w kotłach, które mamy opalane paliwem stałym, a głównie mówimy tutaj o kotłach typu takiego, w którym opalamy węglem lub też drewnem, bo to też jest zależne od tego, jaką jakością drewna palimy, czy wilgotnym, czy suchym, jakim tym drewnem palimy, to znaczy czy drewnem liściastym, czy drewnem iglastym. Stąd różnego rodzaju substancje dostają się do komina i one powodują potem zalepienie tego komina albo i również pożar wewnątrz tego komina. A biorąc pod uwagę to, że komin nie jest miejscem przewidzianym do spalania, a dochodzi tam do temperatur rzędu kilkuset stopni Celsjusza, no to najczęściej dochodzi do rozszczelnienia tego komina. A to już jest prosta droga do tragedii ze względu na to, że odnotowujemy tego typu przypadki rokrocznie i nie są to sporadyczne przypadki, gdzie właśnie pożar komina przeistacza się w pożar poddasza, pożar dachu, czy też całego mieszkania.
4: W blokach mieszkalnych, jak się mieszka, to spółdzielnie mieszkaniowe wysyłają ludzi na kontrolę wentylacji średnio co pół roku. Czemu ludzie zapominają o tym w domkach jednorodzinnych?
5: Ponieważ tutaj spółdzielnia dba o tych ludzi, a każdy z nas zgodnie zarówno z przepisami, jak i również no, powinniśmy mieć to na względzie, że tego typu niebezpieczeństwa są związane z wentylacją. To znaczy, że było odpowiednie spalanie albo żebyśmy my się czuli dobrze, to niestety musimy mieć stały dopływ świeżego powietrza. Dzisiaj w dobie na przykład nowego budownictwa, gdzie bardzo mocno stawiamy na to, aby te budynki były takie samowystarczalne, żeby one były idealnie ocieplone, aby no, jakby nie wpuszczać za dużo w cudzysłowie powiedzianego lewego powietrza, no to w tym momencie musimy my dbać o tą wentylację po to, żeby zapewnić sobie świeże powietrze i wymianę tego powietrza, abyśmy byli przede wszystkim zdrowi, a z drugiej strony bezpieczni, bo mówimy tutaj w budynkach jednorodzinnych najczęściej, w kotłowni mamy odpowiednie kotły do spalania i tam w momencie zainstalowania czy też montażu tego typu urządzeń nie ma możliwości odbioru przez kominiarza czy uprawnione osoby, które montują ten kocioł, ażeby nie było po prostu wentylacji zapewnionej, ponieważ no, to jest element niezbędny do tego, żeby ten kocioł mógł pracować sprawnie, bez awarii i nie realizować jakby niepewnego spalania, czyli prowadzić do niebezpieczeństwa związanego z tym, kto w tym budynku mieszka i przebywa. Więc na przykład przy nowego typu kotłach gazowych montowane są podwójne kominy po to, aby ta komora spalania była zamknięta. Zmieniono trochę technologię produkcji i tak naprawdę tego płomyka już nie widać. Powietrze dostaje się w kominie, w którym no, na bieżąco ten kocioł ma dostęp do świeżego powietrza po to, żebyśmy my nie musieli o tym pamiętać. Natomiast warto również poprosić serwisanta, aby raz w roku co najmniej sprawdził ten kocioł, czy on poprawnie działa, czy nie trzeba go wyczyścić, czy wszystkie elementy są sprawne, abyśmy mieli spokojną głowę na najbliższy sezon grzewczy.
4: A kotły na pelet?
5: To są kotły na paliwo stałe, więc musimy je tak samo dozorować jak kotły węglowe, więc no tutaj należy również zaprosić kominiarza, zaprosić serwisanta, jeżeli ten kocioł nie był przeglądany przez jakiś tam okres czasu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo związane z obsadzeniem sadzy, ponieważ jest to trochę inna forma spalania, w dużo mniejszej temperaturze, natomiast zawsze warto mieć to na względzie i to po prostu sprawdzić.
4: Mówił Łukasz Nowak z Komendy Państwowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zatem, po wszystkim co omówiliśmy, warto umówić się z kominiarzem. W samym Opolu na jego wizytę czeka się od 2 do 3 dni roboczych.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Zawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Jest 10. Dziś imieniny u...
7: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
8: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo, bo rozorzyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was. After,
7: after w Melo Radio. 3, 2, 1,
8: let's go! O, poka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kashmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujcie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie, wbijajcie. A teraz Kiza i Bletka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj, głosuj.
0: To BPM Rave, róbcie głośniej.
2: Dziś każdy porusza.

0: Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melu Radio Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie.
1: Odpal się

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: Powtarzam, Melo Radia Avalon for Nothing. To dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secrets, jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Nadciąga Festiwal 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Daru, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl. 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group. Paul Vertigo z Pat Metheny Group. A z nim ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp Dues we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Po reklamie.
15: To jest Melo Radio. Odpal się z rana. After w Melo Radio.
16: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Pani pielęgniarka w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi. Zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu o niej się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosy. wskazówki znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

W afterze w Meloradiu Scooter The Logical Song. Byliśmy z wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer. To jest duet DJ-sko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy, my gramy.
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir. Walczył też Fisher, Losing It.

0: Ale jak to mówią, król może być tylko jeden.
1: Głosuj, głosuj.
0: Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets, to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After w Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14.18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group, Paul Vertigo z Pat Metheny Group, a z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumble Fod Tal, klawiszowiec Dream Theater, Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście After w Meloradiu. A żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z Afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, Opłaka się ma.

0: se salawi, baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał film z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał, ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo, można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy z Molasty Trips teraz, a potem Lumix Self-Aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

To promocja. Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo, podkręcone tempo i najlepszą muzę.

poczuj, co znaczy prawdziwy weekend. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: O reklamie.

A gdyby tak na języku polskim zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: με το ράδιο. Η βίντεο. Να τσουτίσκω χτες.
1: Zabrałabym męża na go-karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Ja nie mam nic.
3: Ty nie masz nic.
4: On nie ma nic.
2: To razem właśnie mamy tyle.
4: W sam raz tyle.
5: Żeby założyć wielką fabrykę.
6: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskidlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

w weekendowym Mellow Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs, DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu, właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One More Time.

0: Let me forget you, Warinery, Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
8: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny jazz fusion i Frank Gambale All Star Group. Paul Vertigo z Pat Metheny Group. A z nimi ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Goat Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater Derek Sherinian oraz basista Chica Corea Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie. Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już o 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Podcast Melo Radio. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: autopromocja. Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
16: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
15: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
17: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
3: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
9: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
17: Mm-hmm.
9: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
17: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
9: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
17: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds, Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melo Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską na konsolę.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Ja nie mam nic.
7: Ty nie masz nic.
8: On nie ma nic.
6: To razem właśnie mamy tyle,
8: w sam raz tyle,
9: żeby założyć wielką fabrykę!
10: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Filip Egnel będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące, no. Jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13, to cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
4: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Porekla.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, Dracula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radiu. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia. Kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia. To już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek. Wasted, Gnarly, Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Przeceny na urodziny. Rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny!
16: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
17: Tak, a co?
16: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
17: Już robię drugą.
16: Na komputer.
17: Już biorę pożyczkę.
16: Na co?
17: Na komputer. Moje ty szczęście.
18: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
19: Aliorbank albo nic.
18: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No, chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester Boniem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę Opoka, strzała.

0: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 15, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Meloradiu. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi. Na co tylko potrzebujecie siana, piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Mellow Radio.
1: I've been fighting.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj, melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha. Popołudnie.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
5: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
12: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki, Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Wygenerowano z AI.

0: Aplikacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
5: Bo nie mam żadnych objawów.
6: Bo nie mam czasu.
7: Bo boję się diagnozy.
8: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
9: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
4: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Melo Radio.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Tiki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobie Romeo na antenie Meloradia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: to niedziela, to Melo Radio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Melo Radio. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
10: Zabrali nam lato, proszę pana.
9: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Odkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
8: Autopromocja. To jest Meloradio.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: denne i w Kręcie. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
2: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
1: Pewne zwycięstwo.
2: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Nadciąga Festiwal 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja. Festiwaland on Air w Meloradio.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Kapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment. Zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz?
2: Mm-hmm.
1: Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
12: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pędzę, lecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na pierwszy.

0: Jonathan Cicera i I Can't Be The Only One. To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wezwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Καθημερινά Μελωράδιο. Η βίντεο. Να το τίλκο χτες.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ za to ma trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: tego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następny zakup za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
13: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
12: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

0: Melo Radio. Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Podejmij wyzwanie. Marlon Hofstad w Melo Radio i I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie. No, czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
1: Tak jest, siemano. Witam na antenie Melo Radio. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
0: Dokładnie, no to tak. I słuchaj, lecimy z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
1: No to lecimy z tematem.
0: No to proszę bardzo.
1: Dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradio, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
0: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
1: I jeszcze... I za to następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
0: Years and Years będzie teraz.
1: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was. Na 16 po 18. Tu Mila.
0: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. Noż ja was dobrze znam. Przy tym, co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: A cappuccino też za piątkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
5: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
5: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: 31 raz Opole staje się światową stolicą rytmu. Wytrawny Jazz Fusion i Frank Gambale All Star Group. Paul Vertigo z Pat Metheny Group. A z nim ikony polskiego jazzu Krzysztof Ścierański i Krzysztof Puma Piasecki. Gold Factory, czyli Marco Mineman, gitarzysta Guns N' Roses, Ron Bumblefoot Tal, klawiszowiec Dream Theater, Derek Sherinian oraz basista Chica Corea, Rick Fierabracci. Stardust, czyli Matt Starr z Mr. Big, Marco Mendoza z Whitesnake oraz Soren Andersen od Glenna Hughesa. Drumfest Opole. Poczuj tę energię.
8: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych, zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie.
17: To jest Melo Radio.

Don't Hurt Me w radiu, to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, no a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu. Kiedy, tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Melo Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Jauks i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kiciu! Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
13: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
14: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
13: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
14: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
13: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
19: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
20: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
21: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
22: Dobrze.
21: 15 zł.
22: Lepiej.
21: 20 zł.
22: Najlepiej. Na Orlenie?
21: Ciepło.
22: Z kuponami?
21: Cieplej.
22: W Orlen witaj.
23: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
24: Innowacyjne i
0: i konkurencyjna gospodarka w dobie zmian technologicznych i obronnych. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, możliwościach i szansach gospodarczych Opolszczyzny. Weź udział w 5. Regionalnym Kongresie Gospodarczym Edukacja i Rozwój, który odbędzie się 23 października w Silesia Centrum Dziedzictwa i Sztuki. Szczegółowy plan paneli, sylwetki prelegentów oraz rejestracja dostępne na www.opolskiedlabiznesu.pl. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of My Love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie. Nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz.

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencen, ten od Cen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Beautiful Now na Antenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No, z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo, jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o opolskim akwaparku, którego budowa jest coraz bliżej rozpoczęcia. Porozmawiam też o kampanii dotyczącej zdrowego żywienia prowadzonej w opolskich szkołach.
1: Tym żyje Opole.
0: Na początek wieści z opolskiego ratusza. Urzędnicy otworzyli oferty przetargowe związane z budową nowego akwaparku. Chęć podjęcia się inwestycji zgłosiły 3 firmy. O szczegółach Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
2: Ja bym zaczął od tego, dlaczego ten przetarg tyle trwa, ponieważ na etapie postępowania przetargowego było mnóstwo pytań potencjalnych wykonawcy, na które trzeba było odpowiedzieć, odnieść się do nich, i to w przypadku tak dużych inwestycji zawsze ten etap nieco wydłuża. Tak też było w tym przypadku. Generalnie wpłynęły 3 oferty, najtańsza z nich opiewa na 219 milionów złotych netto, najwyższa na 246 milionów złotych netto. Teraz te oferty będą przez nas analizowane pod wieloma względami. Dopiero kiedy ta analiza się zakończy, wówczas będą podejmowane decyzje, co dalej. Trudno powiedzieć, ile to potrwa, w zależności od inwestycji. Trwa to kilka dni, czasami kilka tygodni. Natomiast mówimy o dużej inwestycji, bardzo istotnej też z punktu widzenia tego, że mieszkańcy na nie po prostu czekają. Ale zależy nam też na czasie, aby to wszystko było wykonane jak najszybciej. Także jak tylko te analizy się zakończą, wówczas przekażę Państwu informację, co dalej. W przypadku tak dużych inwestycji chodzi przede wszystkim o kwestie techniczne. Ja przypomnę, że na Opolszczyźnie nie ma podobnego obiektu, ale też firm, które budują tego typu obiekty, jest niewiele. My mamy na koncie w mieście kilka dużych, wartych podobną kwotę inwestycji, ale generalnie one wszystkie dotyczyły jakby jednej branży. Najczęściej była to branża drogowa, więc każdy mniej więcej wie, z czym to się je. W przypadku obiektu takiego, jakim jest akwapark, tutaj wchodzi wiele zmiennych. Kwestie prądu, wody, źródeł odnawialnych i mnóstwa czynników, które należy dogłębnie przeanalizować i na które pytania należy znaleźć odpowiedź, prawda? Więc tutaj te pytania dotyczyły głównie tych technikaliów. Tak jak powiedziałem, zależy na tym, żeby to było jak najszybciej. W momencie, w którym byśmy podpisali umowę, wówczas 30 miesięcy będzie trwała ta inwestycja. Dlaczego 30 miesięcy? Ponieważ mówimy o obiekcie, który będzie bardzo duży. Sama jego kubatura jest olbrzymia, tego cały teren wokół, plus zjeżdżalnie, saunaria, baseny, niecki, płytsze, głębsze, sztuczne fale. To wszystko sprawia, że wykonanie tego będzie wiązało się z dużym wyzwaniem technologicznym, ale też logistycznym. Nie da się tego typu obiektów zrobić w trymiga. Do tego oczywiście będą dochodziły też kwestie odbiorów, bo tak jak powiedziałem, tutaj miesza się z tobą wiele branży, które muszą być przede wszystkim dobrze zbadane, no bo mamy do czynienia z prądem, wodą, bezpieczeństwem dzieci, osób starszych, które będą z tego korzystały. No tutaj musi być to wszystko wykonane perfekcyjnie, muszą być wszystkie odbiory techniczne i też takie związane z bezpieczeństwem dokonane. Także te 30 miesięcy to jest ten czas, który dajemy wykonawcy na wykonanie tych prac, od momentu oczywiście podpisania umowy. Teren już jest od kilkunastu tygodni wyłączony z jakiegokolwiek użytkowania. Jest już oznaczony jako teren praktycznie budowy, więc to, co tam widzimy, wkrótce mamy nadzieję zamieni się w piękny akwapark, który będzie przyciągał wzrok i stanie się takim symbolem ulicy Oleskiej 51, jak przez dekadę stadion Odropole. Tam są generalnie budynki klubowe, mamy tą trybunę, która się znajduje w stronę ulicy Kłusocińskiego. Tam pewne modyfikacje będą względem tego obiektu, natomiast on generalnie będzie bardzo, bardzo, bardzo mocno zmodyfikowany. Pozostanie z niego naprawdę niewielka część.
0: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Akwapark w Opolu będzie pierwszym takim obiektem w naszym województwie. Jednocześnie będzie mogło z niego korzystać do 2000 osób. Teraz pomówmy o zdrowym odżywianiu.
1: Zdrowe Opole.
0: Od początku roku szkolnego ze sklepików szkolnych zniknęły niezdrowe przekąski, a szkolne stołówki serwują zróżnicowane potrawy. W związku z tym w opolskich szkołach rozpoczęła się kampania Zdrowiej Wiedzieć – Zdrowie w szkolnej ławce. Dzięki niej uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia. Okazuje się, że młodzież ma już sporą wiedzę na ten temat, co udowodniły uczennice publicznej szkoły podstawowej nr 20 w Opolu.
3: Zofia Warmuzek.
4: Anna Kudyba, dzień dobry. W sumie jest tak, że u mnie to jest tak różnie, że zdbam się jakby, nie robię jakiejś wielkiej rozpiski na temat co dzisiaj jem, ale po prostu mniej więcej wiem, co dana rzecz, jak na przykład, czy jest węglowodanem, czy ma białko w sobie i po prostu przez to mogę wywnioskować, czy jest to w sumie zdrowe, czy nie. To jedzenie daje nam energię i daje nam właśnie energię do tego, żeby się uczyć i żeby siedzieć tutaj właśnie dłuższe godziny do na przykład 16.
3: No jeszcze ciężko czasami, bo mamy dosyć długo lekcje, ale właśnie jak ma się wartościowe posiłki w śniadaniówce, no i też na obiedzie, to naprawdę jest okej i da się nawet na tych ostatnich lekcjach jeszcze trochę skupić. Czasami, no rzeczywiście jest bardzo duża ochota na te napoje słodkie, jednak ja w moim domu staram się robić jakieś zamienniki, czyli na przykład używać nie cukru, tylko na przykład jakiegoś syropu daktylowego, takich zamienników, które smakują słodko i rzeczywiście mają taki trochę przedsmak tego słodkiego napoju, jednakże są zdrowsze i tak właściwie sobie czasami z tym radzę, jednak no niestety czasami gdzieś te napoje słodkie się pojawiają, jakieś słodycze.
5: Ale cytryna orzeźwia bardziej, tak?
3: Mhm, jasne.
4: W sumie to jeżeli byśmy sobie nie pozwolili, to w ograniczeniu chodzi o to, żeby totalnie nie ograniczać tego, bo jeszcze na przykład w wieku naszym to po prostu, jeżeli ktoś lubi słodycze i po prostu lubi je jeść, to jeśli chce je ograniczyć, to nie może ich do zera ograniczyć, ponieważ będzie ogromna ochota, żeby wrócić, bo to jest ciężka praca, żeby nagle przestać jeść słodycze.
3: No, więc ja myślę, że tutaj trzeba bardzo stopniowo działać tak, żeby po prostu nie ograniczać tego naraz, ponieważ i tak to wróci w jakimś stopniu, tylko na początku zaczynać powoli i tak stopniowo dochodzić do tego momentu, kiedy rzeczywiście już przestaniemy je jeść.
5: Czyli można powiedzieć, że słodycze, cukier uzależnia, tak?
4: Tak, zdecydowanie.
6: Tak, na pewno.
4: No, właśnie.
3: Uzależnia.
4: Tak, tak. Niekiedy jest tak, że no wiadomo, nie każdy ma jakieś inaczej, inne zasady, że je więcej, czy słodyczy, czy na przykład, czy mniej, ale w sumie w mojej klasie jest tak, że dużo osób właśnie stara się tą dietę jakoś tak, jakąś dobrą mieć dietę i po prostu zrównoważyć ją, żeby była zdrowa.
3: No u mnie tak samo raczej w klasie. Też zależy, bo często takie właśnie zasady wynosi się z domu, jak rodzice na to też patrzą i te jakieś są jakby nawyki w domu, jednakże raczej właśnie jest to i tak zdrowe jedzenie. Oczywiście czasami jakiś słodycz znajdzie się w śniadaniówce, jednak widzę, że raczej jedzą zdrowo, raczej tak świadomie.
5: Czyli poświęcacie przed wyjściem z domu czas, żeby przygotować sobie drugie śniadanie do szkoły, zamiast kupować coś po drodze?
3: Tak, dla mnie na przykład to jest przyjemność, bo bardzo lubię różne piec rzeczy gotować i właśnie takie przygotowanie sobie daje mi taką trochę motywację, żeby właśnie jeść zdrowo i iść do tej szkoły, żeby sobie zjeść coś dobrego, no i też jest to jakby przyjemność dla mnie samo zrobienie tego.
4: Tak, to prawda. Ja też sobie próbuję jakoś tak urozmaicać te śniadania, że wiadomo, mam kanapkę i w mojej śniadaniówce jest kanapka i w ogóle, ale też znajduje się jakieś rzeczy, które lubię, ale są zdrowe. Na przykład jakiś jogurt czy coś i po prostu lubię to, ale to nie jest za karę, że to jem, tylko po prostu to lubię. Jest to szynka, jak na przykład jest dobra sałata, bo niekiedy nie ma takiego sezonu na sałaty, no to ja często jem na przykład sałatę i szynką. Niekiedy znajdzie się też w sumie jakieś warzywa, ogórek czy coś.
3: Ja tak samo, jednak ja właśnie tak kanapki dosyć często biorę, jednak czasami właśnie jakieś takie jogurty, czasami właśnie dużo też biorę owoców, no i właśnie też chodzę na obiady w szkole, więc tego śniadania takie nie musi być już aż tak dużo, ponieważ obiady są bardzo dobre, starczy porcja, więc naprawdę jest się najedzonym. Początek roku, ale myślę, że z kwestią czasu rzeczywiście coś się zmieni, no a zawsze mamy przed surówkę na obiedzie, czyli zawsze jest jakieś warzywo. Mięso jest, ale rzeczywiście chyba dwa razy w tygodniu. No i też mamy teraz takie pozycje jak na przykład spaghetti wegetariańskie, czyli po prostu bez mięsa, ale spaghetti bardzo dużo dzieci lubi, więc no jakby jest potrawa.
4: Tak, i też jest w sumie w naszym jadłospisie jest też dużo są w ciągu dnia dwa dania do wyboru, więc jeśli komuś by nie pasowało, to może wybrać to drugie danie. I
3: tak, często na przykład jedno jest z mięsem, a drugie na przykład właśnie to są głównie warzywa.
4: Tak, bo niektórzy mogą na przykład nie przepadać za mięsem, a niektórym może to właśnie nie odpowiadać tu jedzenie na tej stołówce, bo wiadomo, każdy ma jakieś inne wymagania, ale jak ja widzę zmiany, to na razie jeszcze ich nie widzę, dlatego że W sumie nie wybieram wszystkich posiłków, jakie mam na tej stołówce, bo niektóre po prostu mi nie smakują, a nie chcę marnować jedzenia, jeżeli wiem, że nie zjem, tylko po prostu chcę kupić ten obiad, który wiem, że zjem i na razie są w sumie te same potrawy, jakie były rok temu, jakie, które wybrałam.
3: No, ale pewnie są jakieś zmiany, bo teraz muszą być zmiany, więc pewnie są. Dla mnie czasami ja już przedwolę sobie wziąć więcej z domu, niż właśnie wydawać pieniądze w tych sklepikach, no bo jednak... Jakoś nie wiem, nie czuję potrzeby wydawania na nie pieniędzy, a właśnie, no ogólnie się za bardzo nie zmieniło, mocno jakoś, ale rzeczywiście niektórych produktów nie ma.
4: Tak, no i jeszcze odnośnie tych słodkich napoi, to jest tak, że w sumie w sklepiku, w sumie mamy też automat, w którym były te słodkie napoje i w sumie słodkie przekąski też były, ale teraz się zmieniło, że w naszych automatach już nie ma takich słodkich przekąsek, tylko są takie bardziej zdrowe chyba, tak
3: takie
4: mi się...
3: bardziej na słono, a i też są takie bardziej zdrowe, na przykład jakieś...
4: Batonik na przykład taki, który jest zdrowszy niż na przykład załóżmy Snickers czy coś.
3: No, takie z mniejszą ilością po prostu cukru.
0: Mówiły Zofia Warmuzek i Anna Kudyba z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu. Kampania informacyjna dotycząca zdrowego żywienia jest prowadzona we wszystkich szkołach w mieście. Teraz sprawdźmy, co w ostatnich dniach działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
6: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. To już 10 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, internetowe narzędzie służące do anonimowego wskazywania miejsc, w których dochodzi do naruszeń prawa, cieszy się popularnością. Do najczęściej zgłaszanych spraw należą przypadki przekraczania prędkości, wandalizmu czy nieprawidłowego parkowania. W Sławicach mniej będzie za to przypadków nieprawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Na ulicy Opolskiej jest już gotowe nowe przejście dla pieszych. Powstało jako zadanie z budżetu obywatelskiego. O przyszłorocznych inwestycjach wciąż możemy decydować. Głosowanie na stronie bo.opole.pl. Coraz bliżej budowa obwodnicy Strzelec Opolskich. Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na prace przygotowawcze, w tym opracowanie wariantów przebiegu nowej trasy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Trasa ma mieć około 9 km w ciągu drogi krajowej numer 94. A teraz inna liczba, 68. Tylu brakuje wciąż wolontariuszy Szlachetnej Paczki w województwie opolskim. Nabór wolontariuszy został przedłużony do 18 października. Poza czynieniem dobra, dlaczego warto się zgłosić, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna.
7: Ludzie, którzy przez ten wolontariat przechodzą, naprawdę umieją więcej. To jest w ogóle dobry wpis CV, wolontariat w Szlachetnej Paczce. I wiemy też od wolontariuszy, że działa i robi wrażenie.
6: Wolontariuszy brakuje m.in. w Dobrzeniu Wielkim, Niemodlinie czy Tarnowie Opolskim. Trwa też Różowy Październik, czyli miesiąc profilaktyki raka piersi. W październiku w województwie opolskim bezpłatne badania będą prowadzone w 5 placówkach stacjonarnych, a mammobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Uważajcie na zmienioną organizację ruchu przy skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Partyzancką, a chodzi o wyłączenie prawego pasa Wrocławskiej na całej długości budowanego prawoskrętu i dotychczasowego pasa do jazdy w prawo z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Wszystko potrwa około miesiąca. Na kilku odcinkach dróg krajowych województwa opolskiego mamy z kolei ruch wahadłowy związany z montażem elementów odblaskowych. Utrudnień trzeba spodziewać się na Krajowej 45 w Komornie, na drodze krajowej nr 94 Dębska-Kuźnia-Kotulin i na drodze nr 88 Brzezina-Sieroniowice. Prace mogą potrwać nawet do połowy listopada. A na początku listopada opolska Stegu Arena stanie się gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Reprezentacja Polski zmierzy się w grupie z Francją, Rumunią i Łotwą. Ten ostatni kraj stanie się rywalem Polaków w Opolu.
8: Jesteśmy zdecydowanie faworytem i tutaj nie będę ukrywał, bardzo mi zależy, żeby to zwycięstwo było pewne, żeby też młodzież dostała możliwość gry podczas tego meczu.
6: Mówił prezes Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmal. Mecz w Opolu 4 listopada. Nielegalna wytwórnia alkoholu zlikwidowana w Opolu. Zatrzymany został 66-latek. Małgorzata Mura.
9: Ponad 170 litrów gotowego trunku, aparaturę i składniki do produkcji alkoholu i 5000 zł w gotówce zabezpieczyli u mieszkańca Opola policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. Nad sprawą pracowali od jakiegoś czasu i w końcu namierzyli podejrzanego. 66-latek usłyszał zarzut produkcji alkoholu bez zezwolenia.
6: Grozi mu do 3 lat więzienia. Tymczasem na drogach województwa opolskiego pojawiły się właśnie kolejne ekologiczne radiowozy. 15 hybrydowych samochodów z neonowym oznakowaniem trafiło do komend powiatowych i komendy miejskiej w Opolu. Kosztowały ponad 2 300 000 zł. Sporo dorzucił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a także samorząd wojewódzki i samorządy lokalne. Na koniec standardy dostępności w samorządzie. W takim szkoleniu uczestniczą w ostatnich dniach pracownicy Urzędu Miasta Opola. Pisze Czas na Opole. Chodzi o to, by uwrażliwić urzędników na perspektywę osób ze szczególnymi potrzebami.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kampanii Łyk Wody, Łyk Supermocy, uruchomionej właśnie w opolskich szkołach. Porozmawiam też o planowanym remoncie opolskich przychodni lekarskich.
1: Edukacja w Opolu.
0: Na początek zajrzyjmy do opolskich szkół. Tam uczniowie będą edukowani w kwestii zdrowego żywienia. Centrum Zdrowia w Opolu uruchamia kampanię informacyjną pod hasłem Łyk Wody, Łyk Supermocy. Uczniowie dowiedzą się, dlaczego dobrze zrezygnować ze słodzonych napojów na rzecz czystej wody. Będą też pogadanki na temat nawyków żywieniowych i zdrowotnych. Kampania rozpoczęła się w szkole podstawowej numer 20, w której uczniowie wiedzą już, co jest dla nich zdrowe.
11: Zofia Ormuzek, dzień dobry.
12: Dzień dobry, Anna Kudyba. Codziennie mamy wpływ na to, jak się czujemy, ile mamy energii i jak wykonujemy powierzone nam zadania w ciągu dnia. Dużo czynników ma na to wpływ.
13: Na przykład woda, która jest w sumie jednym z naszych budulców naszego ciała, daje nam energię i dużo nawodnienia.
14: Ważne jest też jedzenie. Nasza dieta powinna być zróżnicowana i powinniśmy ograniczać te takie niezdrowe rzeczy. Oczywiście nie trzeba ich od razu odcinać, jednak należy je kontrolować. Ważne jest też, aby właśnie regularnie jeść posiłki, ponieważ one nam dają energię, dzięki nim możemy rosnąć, no i dobrze się rozwijać, no i też mamy dobre samopoczucie.
13: Ważne jest również to, co w sumie mamy na talerzu i co jemy. Musimy zwracać uwagę na to, czy są tam węglowodany, czy białko. I w sumie, jeżeli mamy ochotę na coś słodkiego, to nie zalecam od razu rezygnować z tego, tylko bardziej ograniczyć to do minimalności, ale jeżeli byśmy to ograniczyli, to nasz mózg przesyłałby informację, że bardzo byśmy tego chcieli i po prostu sięgnęlibyśmy po te słodycze, a tak możemy po prostu ich mieć mniej.
14: No i też bardzo ważny jest sport. On tak naprawdę też nam po prostu pomaga i fizycznie, i psychicznie, ponieważ po całym dniu w szkole, kiedy siedzimy i się uczymy i mało się ruszamy, po prostu możemy zrobić coś, co sprawi nam przyjemność i właśnie da tak się trochę, ten mózg tak się trochę odczepi od tej nauki, trochę o tym zapomni, ale jednocześnie nasze ciało się rozrusza i będzie takie gotowe na nowe dni, na dalszą pracę.
13: Od razu nie trzeba zaczynać od takich mocno ekstremalnych sportów czy wykańczających, takich jak piłka nożna czy koszykówka. Można zacząć od takich najprostszych, takich jak na przykład bieganie czy rower, ale
14: po prostu, żeby wybrać jakiś sport. To tak, jest dokładnie. Ważne. No dokładnie. I żeby jeść zdrowo, oczywiście pić wodę, bo jest najważniejsza tak naprawdę w naszym ciele, no bo się głównie z niej składamy.
13: Tak, i w sumie, jeżeli mamy ochotę też na słodkie napoje, które nie są zbyt zdrowe, to trzeba je ograniczyć, ale jeżeli po prostu bardzo mamy ochotę, to po prostu się ich napić.
15: No. Rusak Michał, dyrektor szkoły PSP 20 w Opolu im. Jana Dobrego. My jako szkoła dowiedzieliśmy się o akcji Łyk Wody, Łyk Supermocy od jednego rodziców z naszej szkoły, pani Jowity, która spotkała się ze mną i poinformowała w ogóle o takiej akcji. My jako szkoła się bardzo chętnie zaangażowaliśmy w to, ponieważ dobrostan uczniów i ich zdrowie jest dla nas dużym priorytetem. Już teraz dowiedzieliśmy się, że dzięki udziału w tej akcji będziemy mieli zamontowaną fontannę z wodą do picia, dzięki również współpracy z WIKOPO. Także to już jest sama plus. Natomiast dodatkowo my również angażujemy się na wiele innych aspektach. Mamy teraz kompas jutra, który nowa podstawa edukacji zdrowotnej, świetnie się to wpisuje. No i jako szkoła też również dbamy o ofertę sportową. Mamy rozwinięte zajęcia SKS, warsztaty prowadzimy, zapraszamy gości. Także właściwie idealnie się to nasza współpraca tutaj wpisuje w tę akcję. Tyle, dziękuję.
0: Mówi prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski.
16: Szanowni Państwo, jak przed chwilą słyszeliśmy, szczególnie z ust uczennic, ich poziom edukacji w zakresie zdrowia szeroko rozumianego, czyli nawodnienia, diety i ruchu, jest w mojej ocenie bardzo wysoki. Pozwólcie Państwo, że zrobię małą prywatę, jeśli chodzi o zawód, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Fizjoterapeuty. To jako fizjoterapeuta jestem niezwykle zadowolony i usatysfakcjonowany, że słyszę takie treści z ust uczennic, które przed chwilą tutaj wystąpiły i jednocześnie cieszy mnie ten obrazek, który jest przed szkołą. Panie dyrektorze, gratuluję tych stojaków, że zrobił pan to i jest tyle rowerów, czyli tylu uczniów przyjeżdża do szkoły, korzystając z tej właśnie co przed chwilą koleżanki powiedziały, uczennice z tej najprostszej formy ruchu. Z naszej strony, już mówiąc całkowicie poważnie, jako Centrum Zdrowia, mamy wiele różnych działań dotyczących właśnie tej profilaktyki zdrowia, program właśnie otyłość, ale też filmiki, które Państwu bardzo zalecamy z zakresu diety, które są na naszej stronie internetowej. Też przygotowujemy program razem z Wydziałem Oświaty Miasta, Urzędu Miasta, dotyczący właśnie tych aspektów takiej informacji z zakresu profilaktyki zdrowia związanego właśnie przede wszystkim z ruchem i z dietą. Otyłość, epidemia, ale patrząc na te obrazki, o których przed chwilą powiedziałem, czyli te rowery, świadomość uczniów, no jest bardzo budująca i daje naprawdę nadzieję na to, że ci młodzi ludzie wkroczą w swoje dojrzałe życie dobrze wyedukowani, świadomi i myślę, że już z odpowiednimi nawykami zdrowotnymi. W związku z tym my powinniśmy mieć coraz mniej pracy i osobiście z tego się będę bardzo cieszył. Dziękuję.
17: Jowita Halubczak-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju w Centrum Zdrowia w Opolu. Na początku chciałam bardzo serdecznie podziękować, że Państwo dzisiaj są z nami. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu na tematy i rozmowy na temat naszego zdrowia. Oczywiście jesteśmy wszyscy świadomi i Państwo również, że w ostatnim czasie coraz więcej mówimy o profilaktyce, prawda? Wiele instytucji, wiele podmiotów podejmuje się działań mających na celu zapobieganie czy wczesne wykrywanie chorób, a także ograniczanie skutków powikłań tych schorzeń. W nowym projekcie, który my tutaj oferujemy, który chcemy zapoczątkować, będziemy się skupiać przede wszystkim na edukacji. Nasza kampania, dlaczego właściwie kampania Zdrowiej Wiedzieć? Zdrowiej, bo przecież mówimy o zdrowiu. Natomiast dlaczego wiedzieć? Uważamy, jesteśmy świadomi tego i uważamy, że wiedza jest podstawą do świadomego budowania wizerunku zdrowia i dbania o nasze zdrowie, zarówno nasze jednostek, zdrowie naszych jednostek, natomiast również w społeczeństwie. Poruszymy tematy zdrowia fizycznego, ale także zdrowia psychicznego, czyli palące się tematy, które wokół nas tak naprawdę bytują. Będziemy się skupiać i będziemy realizować to poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, spotkania z młodzieżą, ale także z seniorami, a także nie zabraknie konkursów, drobnych konkursów, które zaangażują uczniów, młodzież i dzieci w dbanie i budowanie prawidłowych nawyków zdrowego stylu życia. Także bardzo serdecznie dziękujemy już naszym partnerom. Pierwszy partner oczywiście jest z nami dzisiaj na spotkaniu, czyli WIK, ale oczywiście będziemy budować taką społeczność partnerów, którzy są świadomi, że zdrowie jest naszym wspólnym dobrem. Dziękuję bardzo. Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Więcej informacji będzie oczywiście na naszych mediach społecznościowych. To, co mogę zdradzić na dzień dzisiejszy, to proszę sobie już też termin 16 października zarezerwować, bo będzie kolejne wydarzenie, gdzie będzie można się troszeczkę więcej dowiedzieć o zdrowiu, o chorobie otyłościowej, czyli problemach, które dotyczą właściwie dużej części naszego społeczeństwa i zwłaszcza naszego młodego pokolenia również, co jest bardzo pilnym tematem w czasach obecnych, prawda? Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie, w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, zarówno z dietetykami, zarówno z specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy gotowe materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
5: A jaka jest świadomość dzieciaków na ten moment?
17: Nie jestem pedagogiem, żeby udzielać takiej informacji, natomiast mogę się wypowiedzieć jako mama, tak? Jako mama dzieci, które próbuje gdzieś tam poprowadzić tą ścieżką zdrowia. I jeżeli obserwuję własne moje dzieci, tak naprawdę na przykład pierwsze lata życia, jeżeli nie dawałam słonych napojów dzieciom i nie miały kontaktu z, można powiedzieć, taką powszechnie obecną reklamą, dzieciom wystarczała woda, zwykła woda pitna. Natomiast kiedy wkroczyły w świat żłobka, przedszkola, koleżanek, społeczeństwo, te nawyki zaczęły się poprzez to środowisko zmieniać, więc ja głęboko wierzę, że my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie zmieniać te nawyki, tak? Jesteśmy w stanie zmieniać promocję produktów, nie będę określać tutaj konkretnych produktów, ale wszyscy pewnie domyślamy się, o jakie produkty chodzi. Możemy zawsze promować nawet cenowo zdrowsze produkty kosztem zwiększenia na przykład cen. cen tych produktów nie do końca dobrych dla naszego zdrowia. Także jeżeli będziemy odpowiedzialnie działać jako społeczeństwo na różnych filarach, bo nie da się tego naprawić tak naprawdę działając w pojedynkę, ani działając z punktu jednego podmiotu czy jednej instytucji. Musi to być działanie globalne i musi być moda na zdrowie przede wszystkim, tak? Bo wiemy, że to co modne się w świecie przyjmuje. Więc chodzi o tą modę i budowanie wizerunku zdrowych nawyków.
0: Mówi wiceprezes zarządu wodociągów i kanalizacji Sebastian Paroń.
18: Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu od lat włącza się w promocję zdrowego nawyku picia wody kranowej prosto z kranu. Mamy markę wody kranowej Opolanka. Naszym zadaniem jest promocja spożycia tej wody, ponieważ ta woda jest zdrowa, ekologiczna, tania. Nie ma żadnych minusów, są same plusy. Spółka ma szeroki wachlarz działań. Natomiast jeśli chodzi o młodzież szkolną, placówki oświatowe w Opolu, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać wodę. To tą naszą wodę oczywiście sieciową, natomiast nadzór jakościowy nad tą wodą jest w rękach wodociągów i kanalizacji. Do tej pory spółka zamontowała tych zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola. Jest system kolejkowy, że tak powiem, zgłasza się, mamy listę i sukcesywnie każda ze szkół może być wyposażona w taki zdrój wodny.
0: Zdroje wodne to nie wszystko. Kampania informacyjna dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych będzie prowadzona we wszystkich szkołach, które zechcą do niej przystąpić.
1: Zdrowe Opole.
0: Zostajemy przy temacie zdrowia. Opolanie będą się leczyć w bardziej komfortowych warunkach. 3 przychodnie lekarskie podlegające Centrum Zdrowia w Opolu przejdą remonty. Mowa o przychodniach przy ulicy Kościuszki, Waryńskiego i Licealnej.
16: Tomasz Halski, prezes Centrum Zdrowia w Opolu. Przede wszystkim chcemy tak zwane nasze placówki, czyli których jesteśmy właścicielem, czyli Kościuszki, przy ulicy Kościuszki, przy ulicy Waryńskiego i przy ulicy Licealnej. No, jest najwyższy czas, żeby wizerunkowo zrobić jednolity wygląd tych przychodni. To jest tak powiedzmy dla oka, ale przede wszystkim dla duszy i dla finansów trzeba zrobić modernizację, jeśli chodzi o ciepło, tak? Czyli będzie izolacja budynków z zewnątrz oraz dodatkowo jeszcze tam, gdzie jest to możliwe technicznie, będą zamieszczone szczególnie w przychodni przy ulicy Walińskiego i przy ulicy i Licealnej będzie umieszczona fotowoltaika.
5: No i jak to wpłynie, prawda, na koszta obsługi całych wszystkich tych budynków?
16: W bardzo dużym stopniu, szczególnie jeśli chodzi o poradnie przy ulicy Walińskiego, ponieważ ocena izolacji tego budynku pokazała, że jest naprawdę budynek mało energooszczędny, mówiąc delikatnie. W związku z tym jest to po prostu konieczność wynikająca również z rachunków. Także absolutnie to jest konieczne i każdy z tych budynków dawno, mnóstwo lat temu był w jakiś tam sposób dostosowywany, a przecież wiemy, że te wymogi, ale i też rozsądek wskazuje na to, że taką termomodernizację trzeba zrobić jak najszybciej.
5: No dobrze, koszta to jedna sprawa, a jak to odczują pacjenci?
16: Pacjenci oczywiście odczują to, po pierwsze, będzie im przyjemnie wchodzić, będą wchodzić do ładnego budynku, będą wchodzić do budynku, który będzie też prawidłowo ocieplany, bo to też jest przecież ważne, ocieplany, ale izolowany, czyli również latem będzie w tym budynku chłodniej, tak jak powinno być. No i na pewno, jeśli spółka będzie mogła przekazywać środki już te bieżące na inne działania, na przykład na zakup nowego jakiegoś aparatu, czy zatrudnienia nowego lekarza, czy pielęgniarki, no to wydaje mi się, że to będzie na pewno z korzyścią dla pacjenta.
0: Mówił prezes Centrum Zdrowia w Opolu Tomasz Halski. Obecnie trwa przetarg, w którym zostanie wybrany wykonawca przebudowy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace remontowe ruszą jeszcze w tym roku.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o zdrowiu psychicznym młodzieży.
1: Temat specjalny, tylko u nas.
0: Opolski ratusz ugościł uczniów, pedagogów i psychologów. To podczas konferencji Słowa mają moc, której przewodnim tematem była walka z hejtem. Opolska młodzież najczęściej pada ofiarą hejtu w internecie. Niestety nastolatkowie rzadko sięgają w takich sytuacjach po pomoc dorosłych.
19: Tomasz Gawlik, psycholog, bardzo mi miło.
5: Tutaj debata na temat hejtu. Jakie hejt przynosi konsekwencje dla młodzieży? No, mówi się wieloma zgłoskami, ale takie najbardziej podstawowe?
19: No na pewno konsekwencje długotrwałego hejtu, no to może być u młodego człowieka gorsze samopoczucie, może to być poczucie samotności, jakiegoś wyalienowania, jeżeli ten hejt jest ze strony rówieśników czy jakichś osób mu znanych, na przykład z klasy, no to powoduje potem takie odrzucenie od grupy, tak? Co też ma swoje konsekwencje w postaci potem właśnie obniżonego nastroju, gorszego samopoczucia, jakiegoś wycofania z innych aktywności.
5: Pan jako psycholog, jak często spotyka się z takimi przypadkami?
19: No myślę, że kilka razy w tygodniu w pracy gabinetowej słyszę od młodych ludzi, że takiego problemu doświadczyli. Myślę, że też często jakby problemem jest przemoc rówieśnicza taka na żywo, nie tylko w internecie, i ta na żywo też niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje. Natomiast no jednym z problemów, jednych z trudności, o których młodzi ludzie też opowiadają, no to jest właśnie ten hejt w przestrzeni internetowej. Czasami nie jest to główny problem, ale jest to jakaś składowa pojawiających się trudności u młodego człowieka.
5: Jak te formy hejtu się zmieniają?
19: No na pewno więcej jest tego życia teraz w przestrzeni internetowej, więcej tych relacji jest w przestrzeni internetowej. Młodzi ludzie komunikują się za pomocą komunikatorów ze sobą, trochę mniej czasu może spędzają ze sobą na żywo, no i to tamten hejt się odbywa. Czasami to są jakieś grupy na Messengerze czy WhatsAppie, czasami to są jakieś komentarze pod zdjęciami czy pod relacjami na mediach społecznościowych. No i myślę, że to są takie główne, o których młodzi ludzie mówią, że jakieś obrażanie na tych grupach, czy jakieś komentarze pod relacjami.
5: Są też formy nieoczywiste. W serialu Dojrzewanie na przykład mocno to ukazał, że formą hejtu może być na przykład seria emotikonek, gdzie tekst de facto nie jest jednoznaczny.
19: No tak, jak wiemy, język też ewoluuje i przekaz też ewoluuje w przestrzeni internetowej. Często jest to przekaz niewerbalny, tylko wizualny. Jeżeli też mamy do czynienia na przykład ze sztuczną inteligencją, w której można przerobić czyjeś zdjęcie na obraźliwe, no to też będzie forma przemocy, tak? I bardzo dotkliwa dla niektórych osób.
5: Jakie sygnały powinny zwrócić uwagę rodziców, że coś jest na rzecz, że coś jest nie tak?
19: No jakaś zmiana funkcjonowania młodego człowieka. Jeżeli zaczyna funkcjonować on gorzej albo ma jakieś problemy z nastrojem, ze snem, mniej chętnie bierze udział w aktywnościach, które dotychczas lubił, no to by były takie sygnały, które powinny rodzica zaalarmować, że coś się dzieje i zachęcić do rozmowy z dzieckiem.
5: A czy dzieci mają jakieś narzędzia, żeby przed tym hejtem się bronić?
19: Mają. Myślę, że jak każdy człowiek mają, to znaczy mogą no, w pierwszej kolejności porozmawiać z kimś o tym, tak, czy ze sobą nawzajem w grupie rówieśniczej, czy z osobą dorosłą. No a później są takie metody, no, o których my też podpowiadamy, żeby po prostu na to reagować, żeby o tym powiedzieć, żeby to zgłosić na komunikatorach czy na stronach internetowych. Są możliwości do tego, żeby jakiś komentarz zgłosić jako mowa nienawiści, czy jako hejt, jako treści obraźliwe, i z tego też trzeba po prostu korzystać, tak? Blokować osoby hejtujące albo wychodzić z grup, w których ten hejt po prostu jest.
5: Czy on jest coraz bardziej powszechny, czy to jest zjawisko stałe?
19: Myślę, że im więcej czasu spędzanego w przestrzeni internetowej, tym jakby jest tego więcej, tak? Bo jeżeli ktoś głównie relacje swoje opiera w formie takiego kontaktu rzeczywistego, no to też rzadziej będzie spotykał się z hejtem w przestrzeni internetowej, więc wszystko też zależy od tego, ile kto czasu spędza w przestrzeni internetowej.
20: Nazywam się Grzegorz Pawlak, mam 19 lat, jestem przewodniczącym zespołu szkół elektrycznych w Opolu, prywatnie sędzią piłkarskim.
5: No i ze strony, z punktu widzenia młodzieży, jak ten hejt się objawia?
20: Czy przede wszystkim są to słowa, często za mocne, często wulgarne, często powodujące skrajne emocje, przede wszystkim negatywne emocje. A dzisiejszym hejtem, który najczęściej się pojawia, z którym mamy styczność, jest hejt w internecie. Ludzie są anonimowi, myślą, że są anonimowi, bo oczywiście anonimowi nie są i pozwalają sobie na rzeczy, na które w świecie realnym nie pozwoliliby sobie ze względu na tą wizję tej drugiej osoby, też zobaczenie jej emocji. Natomiast w internecie tego nie widać, tak?
5: Czy to zawsze są ludzie, czy to mogą być na przykład internetowe boty? Ofiara hejtu nie wie, że tak naprawdę po drugiej stronie nie ma nikogo, tylko to się dzieje jakby z automatu.
20: Jasne, to się dzieje z automatu. Mogą to być internetowe boty, natomiast te internetowe boty muszą być przez kogoś zaprogramowane, tak? One dostały jakieś zadanie, jakiegoś taska do spełnienia, między innymi na przykład hejt, tak? Powodujący bardzo często wyższe wyświetlenia, jakieś odwiedziny strony i tak dalej. Dzisiaj marketingowcy bardzo często stosują bardzo agresywne sztuczki marketingu, aby przyciągnąć do siebie uwagę. No jest to oczywiście bardzo, bardzo niszczące.
5: Wspomniałeś o tym, że jesteś sędzią piłkarskim. Obrywa ci się?
20: Jak najbardziej. Na pewno jest to takie środowisko, gdzie spotyka się bardzo duża, bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Mówię tutaj o kibicach. Zarówno również piłkarzach. O ile nad piłkarzami, czy nad strefami technicznymi w postaci kierowników drużyn, czy trenerów jesteśmy w stanie zapanować, natomiast nad kibicami nie zapanujemy. Panujemy, tak? Nie pokażemy jednemu drugiemu kartki i nie odeślemy, że tak powiem, do domu, bo nie mamy do tego prawa. Właśnie to z tamtej strony bardzo często pojawia się największy hejt. O ile na murawach jest tego coraz mniej, też ze względu na wprowadzone przepisy, które chronią teraz sędziów piłkarskich i jest to przestępstwo, będzie ścigane z urzędu, takowe. Natomiast w internecie nadal pojawia się wiele takich rzeczy od tych sędziów najbardziej pro, czyli Liga Mistrzów, tacy jak m.in. nasz polski Szymon Marciniak, po sędziów B-klasy, gdzie jeżeli wypłynie jakieś wideo, które jest kontrowersyjne, nie zawsze widzimy na nim wszystko, cały proces decyzyjny, który w naszej głowie powstał, pojawia się fala komentarzy o sprzedawaniu meczy, o popełnionych błędach, często wulgarnych oczywiście.
5: Takie osoby właśnie, jak na przykład sędziowie piłkarscy, jest taki stereotyp, że tak często padają ofiarami hejtu, że się na to uodparniają, że spływa po nich jak po kaczce. Czy jest to prawda?
20: Jak najbardziej. Ja bardzo często słyszę, już potrafię się wyłączyć, że tak powiem, skupić się tylko i wyłącznie na tym, co się dzieje na boisku. Nie biorę tego do siebie, bo pojawia się to na tyle często, że po prostu wziąłbym to za bardzo do siebie, zaczął o tym myśleć, po prostu pewne rzeczy oczywiście analizuję, przyjmuję konstruktywną krytykę, jeżeli się z czymś zgadzam, próbuję tych błędów później nie popełniać, bo błędy oczywiście się zdarzają, jak każdemu. Natomiast powinniśmy to bardziej okazywać w takich normalnych słowach, niewulgarnych, nieobrażających, wtedy może sędziowie bardziej by patrzyli na to pod kątem swojej samooceny, samokrytyki, a nie pomyślenia, on mnie obraża, więc w sumie ja wszystko zrobię. Robiłem dobrze, bo on nie ma prawa mnie obrażać.
5: Jako przewodniczący zespołu szkół elektrycznych spotkałeś się z tym, że ktoś z twoich kolegów, koleżanek stał się ofiarą internetowego hejtu?
20: Jak najbardziej. Kilku w szkołach. Szkoła to jest takie środowisko, które generuje bardzo dużo rozmaitych ludzi. Z jednej, z drugiej strony strefy społecznej. Każdy ma jakieś inne zainteresowania, każdy ma jakieś inne wartości i jeżeli następuje zderzenie, ten konflikt, pojawia się często hejt. Natomiast zarówno szkoła, zespół pedagogów od razu takie rzeczy stłumia w zarodku, jak i również my jako samorząd staramy się zawsze tym ludziom pomóc, być może rozwiązać ten konflikt wewnętrznie, tylko jako uczniowie, żeby nie powodowało to jakichś konsekwencji, bo tak jak mówię, zawsze każdy może popełnić błąd, jeżeli to nie jest przesada, to też możemy jako samorząd, jako uczniowie pomóc takiej osobie.
5: A czy ofiara takiej nagonki zawsze ma odwagę, żeby to zgłosić?
20: Oczywiście, że nie ma i właśnie kwestia jest tego typu, że uczniowie bardzo często boją się zgłosić to osobie dorosłej, pedagogom, nauczycielowi, rodzicowi. Bardzo często rozmawiają o tym ze swoimi przyjaciółmi, kolegami, drugą połówką, niejako wyżalając się. I teraz nasza w tym rola, aby móc umieć pomóc tej osobie, aby, że tak powiem, troszeczkę bardziej ją pocieszyć, podnieść na duchu. niekoniecznie zawsze musi to być pomoc psychologiczna. Jeżeli to jest na niskim poziomie hejtu, ta osoba też jest uodporniona, to zwykłe dobre słowo, wsparcie w tej sytuacji bardzo często pomaga.
5: Czy jest coś takiego jak niski poziom hejtu?
20: Nie ma czegoś takiego jak niski poziom hejtu, bardziej jego niski poziom częstotliwości tego hejtu, tak? Jeżeli tam raz ktoś powie, tak jak mówię, każdy może popełnić błąd moim zdaniem, każdemu może się wymsknąć w nerwach i tak dalej. Jeżeli potem ta osoba przeprosi, widać tą skruchę, no to, że tak powiem, widać, że nie popełni tego błędu w przyszłości.
2: Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty.
5: Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, zarówno jako dyrektorka szkoły, jak i w tym momencie kurator oświaty. No i jakie działania podejmują szkoły z punktu widzenia dyrektora, no i z punktu widzenia kuratora? Jaka jest skala problemu hejtu w województwie opolskim?
2: Ja na pewno mogę powiedzieć o tym, jak to wygląda w placówkach i jak to wygląda wśród młodzieży, ale dodałabym, że to jest jedno z miejsc, w którym żyje młody człowiek. To jest właśnie środowisko szkolne, ale jeszcze jest dom, jeszcze są grupy rówieśnicze i jeśli ktokolwiek oczekuje, że szkoła ten problem rozwiąże jako instytucja, no to się tak nie da. To, co dzisiaj jest najważniejsze w tym spotkaniu, to, że młodzi ludzie sami ten temat podejmują i to jest dla mnie najbardziej istotne, że wspólnie, również w ich zaangażowaniu, czyli jakby ich potrzebami, możliwościami i pomysłami na to, jak można pracować z młodymi ludźmi, mówiąc o tym języku, żeby nie był przemocowy, o tym, jak mogą funkcjonować w sieci, żeby się nie tylko od hejtu uchronić, ale samemu też nie dać się w niego, krótko mówiąc, wkręcić, czy nie być jego autorem, to jest chyba ta największa wartość dzisiejszego spotkania. Dawniej się mówiło nic o nas bez nas i cieszyć się możemy, że to właśnie to zaangażowanie młodych ludzi dzisiaj się pokazuje. To również mierzenie się z takimi zjawiskami jak sztuczna inteligencja, języki modelowania, życie we wszystkich portalach, które powinny być moim zdaniem odpowiedzialne za to, co się w ich sieciach dzieje, a nie zrzucać tego tylko i wyłącznie na użytkowników. To na pewno są takie wyzwania, co do których no jeszcze nawet chyba nie mamy wyobrażenia, jak można je rozwiązać.
5: A w skali województwa jaka może być skala tych zjawisk?
2: Tego się nie da określić. Znaczy, nie da się zbadać, nawet gdybyśmy przeankietowali wszystkich nastolatków, który z nich na przykład poczuł się ofiarą hejtu. To są szkolne, bardzo często ankiety, które pomagają budować program profilaktyczny. To są informacje zwrotne od młodych ludzi, czy prośba o pomoc, kiedy sami już sobie z tym problemem nie potrafią poradzić. Szkolny psycholog, pedagog, wychowawca. To nie jest mierzalne. To nie jest mierzalne, natomiast to, jak używamy języka, to nie tylko szkoła, to również ta świadomość młodych ludzi, którą należy budować, że to, jak rozmawiają między sobą w codzienności, przenosi się również na ich zachowania wobec innych ludzi w tym właśnie języku, który może być zwulgaryzowany, może być przemocowy, może nie być empatyczny.
5: A czy spotkała się Pani z efektem domina, że osoba, która gdzieś tam była spokojna i stała się ofiarą hejtu, podczasie sama stała się oprawcą?
2: Jest to prawdopodobne, tak jak w każdych sytuacjach doświadczeń życiowych, jakiejś traumy, ale też powiedziałabym tak, na pewno naszą rolą, rolą dorosłych jest zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jak i w różnego rodzaju środowiskach, w których młodzi ludzie żyją również. Zwracanie uwagi na to, że od nich ten język zależy, tak? Że to są te emocje, które sami dostają, to nie są te emocje, które powinni oddawać. Bardzo banalne pewnie stwierdzenie. Natomiast jeszcze raz mówię, proszę pamiętać, że dzisiaj, zwłaszcza w tym świecie portali społecznościowych, social mediów, to jednak są już boty często, to już są zaczepki, które z komentarzy złapie więcej poplecznictwa. Często wydaje się, że to jest ktoś, a tak naprawdę no to właśnie jest ten sztuczny świat, który stworzyliśmy i on też powtarza nasze mechanizmy językowe.
5: Dzięki takim konferencjom, jaka odbyła się w opolskim ratuszu, osoby zaangażowane w pomoc mogą poznawać coraz nowsze odmiany przemocy werbalnej, dzięki czemu lepiej przygotują się do ich zwalczania.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka.
0: W tej części programu pomówię o nowej alternatywie dla samochodów, która pojawiła się, tudzież wróciła na ulicę Opola. Zapraszam.
1: Aktywnie w Opolu.
0: Rowery miejskie po kilkuletniej przerwie znów pojawiły się na ulicach Opola. Dostarczyła je firma Orange Polska, która była w stanie zagwarantować 100 klasycznych i 100 elektrycznych jednośladów. O szczegółach prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
4: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012. Byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Cała grupa pracowała z panią prezydent Stelnicką nad przygotowaniem rozwiązań z panem naczelnikiem Zawadzkim. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Mówiłem, połowa rowerów elektrycznych, więc to zupełnie nowe doznanie, jeżeli chodzi o ten system. Myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola, że będzie ponownie w wizerunku miasta. Także dobrego korzystania. O, tak bym to podsumował.
0: Teraz Opolanie będą mieli 2 miesiące, żeby przyzwyczaić się do nowego systemu miejskich rowerów, z którego będą mogli korzystać przynajmniej przez 2 lata. Mówi wiceprezydent Opola Małgorzata Stelnicka.
21: Okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące, bo startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie, a pełne lata takiej funkcjonalności systemu to będą lata kolejne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby przetestowali. Właśnie mamy 2 formuły, czyli dla tych, którzy preferują standard, mamy rowery zwykłe, ale ci, którzy chcą skorzystać z nieco nowszych rozwiązań albo z uwagi na swój stan zdrowia, czy choćby nawet inną chęć skorzystania z innej formuły, zapraszamy do korzystania z roweru elektrycznego.

0: z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Pracowaliśmy także ze świętej pamięci radnym Jackiem Kasprzykiem, który także był bardzo aktywny i także wiele jego cennych uwag na etapie przetargowym zostało wdrożonych, więc też z tego miejsca dziękuję także i Jackowi za ten jego wkład. On też był orędownikiem wielkim rowerów w naszym mieście, więc dzisiaj nowe otwarcie. Jasne, oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą. Poznań, wiem, że jego działacze walczą o rower miejski, a Opole ma to szczęście, że rower do Opola wraca w tej nowej, atrakcyjnej formule pół na pół, rower elektryczny i tradycyjny. Dziękuję.
1: Przewodniczący Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek radnych prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i naszego klubu Koalicji Obywatelskiej. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rower elektryczny to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta i też pozwoli może wypchnąć ten rynek hulajnóg z naszego miasta. Mam takie nadzieję, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
2: Daniel Jankowicz, Orange Polska. Ja reprezentuję dział, który Orange Polska wdraża rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego internetu rzeczy, IoT. I w ramach tych rozwiązań również realizujemy typowe rozwiązania dla miast, gmin, tak zwane Smart City. Rowery to jest jedno z rozwiązań, które rzeczywiście cieszy się największą popularnością, ale realizujemy również podobne projekty jak zdalne odczyty wodomierzy czy modernizacja i zarządzanie osiedleniem miejskim, które mają wspólną cechę, gdzie tą technologię można wykorzystać do tego, żeby w miastach żyło się lepiej, ale też żeby dokonać pewnych oszczędności czy pewnych reorganizacji funkcjonowania miast. Rowery miejskie realizujemy wspólnie z firmą Ruwi od samego początku. Tutaj pan prezydent wspomniał rzeczywiście ten okres w Opolu, gdzie te rowery kiedyś były i ja go bardzo dobrze pamiętam. Ja tutaj rzeczywiście osobiście byłem, rozmawiałem z przedstawicielami miasta i zastanawiałem się nad tym, co zrobić, żeby te rowery w dalszym ciągu funkcjonowały w Opolu. Wtedy się nie udało, ale wyciągając pewne pozytywy, można powiedzieć, że w tym czasie rynek poszedł do przodu, technologie się zmieniły i dzięki temu Opole dzisiaj mogło skorzystać z tej zmiany i ten system, który oferujemy dzisiaj w Opolu, rzeczywiście to jest system, można powiedzieć, najnowszy, jaki funkcjonuje. Bardzo fajnie podzielony na rowery klasyczne, rowery elektryczne. Tutaj jest ze mną dzisiaj pan Dariusz Kopczyński z firmy Ruwi, który za chwilkę kilka słów technicznie o tych rowerach powie. Natomiast ta zmiana systemu spowodowała, że dzisiaj mamy system znacznie bardziej elastyczny dla użytkowników, ale również bardziej elastyczny dla miasta w kontekście zaplanowania tego, jak ma funkcjonować, gdzie ma funkcjonować. Możemy reagować na bieżąco, możemy dokonywać doświadczeń po każdym sezonie funkcjonowania tego systemu, tak żeby być może w kolejnym sezonie troszkę inaczej zorganizować jego pracę, bardziej efektywnie, czy jeszcze lepiej dla mieszkańców. Także z mojej perspektywy, nawet osobistej i z moich doświadczeń tutaj z rozmowami z państwem, to jest również moja osobista satysfakcja, że dzisiaj rowery właśnie nasze trafiają do Opola. Także wszystkiego dobrego wszystkim, bezpiecznej jazdy. Wydaje mi się, że u podstaw problemu z tamtym systemem chyba była generalnie jego jakość. Mam wrażenie, że doszliśmy wtedy do takiego wniosku z władzami miasta, że jakość tego rozwiązania po prostu zniechęciła użytkowników, szczególnie w końcowej fazie funkcjonowania. Mamy wrażenie, że te rowery wtedy doznały dosyć dużej degradacji, a jak coś jest niewygodne i niefajne, to po prostu ludziom nie chce się tego używać i to nie zachęca do tego, żeby z tego korzystać. Mam nadzieję, że przełamiemy ten wizerunek i że te rowery zagoszczą na dłużej w Opolu.
3: Jak będzie funkcjonować system wypożyczania rowerów? O tym opowiedział Dariusz Kopczyński z firmy Rowi.
4: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Tradycyjne rowery wyposażone w piastę wielobiegową, rowery elektryczne ze wspomaganiem elektrycznym. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję. możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie się

0: Rozbudowano dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rower. Wygląda sprawa następująco. Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Trzeba zasilić konto i wtedy możemy korzystać z aplikacji. Będzie możliwość wypożyczania również roweru przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów.
1: To teraz przedstawmy wszystko w telegrafie. W graficznym skrócie. Moim gościem jest Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. To przejdźmy do tych rowerów miejskich. Dlaczego przez tyle lat ich nie było?
2: Dlaczego? Dlatego, że generalnie rzecz biorąc ilość, wartość środków wydatkowanych na dofinansowanie tej działalności była na tyle duża, że w przeliczeniu na jedną osobę wypożyczającą no było to nieopłacalne, krótko mówiąc. No, dopłata do jednego wypożyczenia była duża. No, w tej chwili jakby radni i zarząd miasta zdecydował, że mimo wszystko spróbujemy jeszcze raz. Faktycznie może postawienie na rowery elektryczne spowoduje, że tych wypożyczeń, tych osób, które korzystają z tych rowerów, będzie więcej i może ta efektywność wydatkowania środków publicznych będzie lepsza. Ja mówię może, bo to się okaże.
1: Na jakich strumieniach ten ruch rowerowy może być największy? Gdzie najwięcej korków zniknie dzięki temu rozwiązaniu?
2: Wydaje mi się, że na pomiędzy osiedlem Armii Krajowej, czyli BUE-ZWM, a centrum oraz tutaj za Odrzem, czyli Dębonia, liczę troszkę na Chmielowice, te rozbudowane dzielnice, tam mamy kładkę Halubczoka, która faktycznie wygenerowała dosyć spory ruch rowerowy. No i też trzeba patrzeć na kampusy uczelni, czyli Soskowskiego, czyli Pruszkowska Politechnika, centrum pomiędzy różnymi budynkami Politechniki.
1: A czy te najbardziej oddalone dzielnice mają szansę? Na przykład Czarnowąsy?
2: Tak, oczywiście. Bierzemy je pod uwagę na listach tych miejsc postojowych. Są wyznaczone miejsca i faktycznie tam podejrzewam na pewno Czarnowąsy. Ja mam pewne wątpliwości co do jeszcze dalszych dzielnic typu Świerkle, typu Borki, ale też będziemy próbować. Mieszkańcy Metalchemu będą mieli miejsce postojowe. Dobrze, ja spróbuję je wymienić. Nie ukrywam, nie mam listy. Będę troszkę improwizował. Plac Wolności, stacja rowerowa, Plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, Most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Scout, Solidarności, Politechnika, Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
1: Pierwszy system rowerów miejskich to był Next Bike, później się zmienił na bardziej skomplikowany i wydaje mi się, że to mogło właśnie mieszkańców zniechęcić. Raz, że ten system był taki sobie, a dwa, że te rowery też dosyć ciężko chodziły. No i jakie tutaj braliście pod uwagę techniczne parametry, żeby to wszystko się zgadzało w tym trzecim rozwiązaniu?
2: Tak, zwracaliśmy uwagę na budowę roweru, bo faktycznie te rowery, które były u drugiego operatora w naszym mieście, były troszkę nietrafione. Jestem dużego wzrostu i naprawdę raz, dwa razy jechałem tym rowerem i no nie przekonywał mnie. Możliwości regulacyjne nie były takie, żeby wysoka osoba mogła z niego skorzystać. Poza tym nie można było wypożyczyć więcej niż jednego roweru. Tutaj mamy możliwość wypożyczenia dwóch rowerów na aplikację i ten rower jest dużo wygodniejszy. Faktycznie w parametrach przetargowych zawarliśmy takie warunki, żeby dla osoby w przedziale wzrostowym takiej siatki centylowej, najbardziej popularnej, był ten rower dostępny i faktycznie się wygodnie na nim jeździ i na elektrycznym, i na zwykłym mechanicznym. Ja jako wysoki człowiek dobrze się czuję.
1: Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, czy jak to będzie działać?
2: Tak, dokładnie. Przychodzimy z aplikacją, skanujemy kod QR, musimy mieć wpłacone jakieś środki, możemy mieć podpiętą kartę bankową, kartę kredytową i to też powoduje jakby charge'owanie z karty.
1: Jeżeli to wypożyczenie się przedłuży, to w tym momencie będzie nam, powiedzmy, ściągać z konta?
2: Dokładnie tak. Wartość umowy na 2 lata i ten sezon teraz po 2,5 roku, że tak powiem, to jest 2,1 miliona złotych. Generalnie powiem, dobra cena, ponieważ w przeliczeniu na rok porównywaliśmy właśnie ten ostatni przetarg. Mimo to, że są elektryczne rowery, jest taka sama cena w przeliczeniu na jeden sezon. Okay. O, może tak.
1: pojazdy mają zamontowane nadajniki GPS, żeby tutaj operator wiedział, gdzie one się znajdują?
2: Tak, dokładnie. Rowery czwartej generacji są wyposażone w odbiornik GPS, który siecią GSM transmituje lokalizację roweru. Po pierwsze dlatego, żeby operator faktycznie wiedział, gdzie te rowery są. Po drugie dlatego właśnie, że jak zdajemy ten rower poza stacją rowerową, to też operator musi wiedzieć, gdzie on się znajduje i ewentualny kolejny użytkownik, który będzie go wypożyczał, musi mieć go na mapie, czyli ta stała lokalizacja tego roweru jest potrzebna.
1: Czy ten system, właśnie ten konkretny, jest już wykorzystywany w jakichś polskich miastach, czy Opole jest pionierem?
2: Nie jesteśmy pionierem, ale chyba w 3 czy 4 miastach jest, nie powiem, które trzeba było zapytać operatora.
1: Mówił Tomasz Zawadzki z Urzędu Miasta. Na koniec przypomnę, że za pierwszych 20 minut wypożyczenia miejskich rowerów nie zapłacimy nic, a potem do końca pierwszej godziny tylko 2 zł. Potem każda kolejna godzina korzystania z nich będzie kosztować 4 zł. 200 rowerów będzie dostępnych w całym mieście. Jeżeli system się sprawdzi i zainteresowanie będzie wysokie, to ich dostawca przywiezie do Opola kolejnych 50 klasycznych i 50 elektrycznych jednośladów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

0: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Kiciu,
2: a?
1: Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapacz.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruściak. Witam i zachęcam do wysłuchania audycji. A dziś między innymi opowiemy o farmie dyniowej.
1: Już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy.
0: A także o wystawie pracy Bolesława Polnara w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
2: Zapraszamy. Cały październik mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też co ważne. Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci.
0: Jesień bez dyni? Trudno to sobie wyobrazić, ale czy wiedzieli Państwo, że dynia może mieć ponad 100 różnych odmian kolorów, kształtów, a nawet smaków? W Pruszkowie znajduje się niezwykły ogród dyniowy, w którym zgromadzono naprawdę imponującą kolekcję. Są tutaj dynie jadalne, ozdobne, a także tykwy. Niektóre przypominają te, które znamy ze sklepowych półek, inne wyglądają tak nietypowo, że trudno od razu zgadnąć, czym właściwie są. Pomysł na stworzenie ogrodu dyniowego pojawił się zupełnie przypadkowo. Pierwsze dynie właścicielki posiały razem z mamą, ponieważ dzieci potrzebowały ich do przedszkola. Kiedy okazało się, że trudno znaleźć ciekawe odmiany, postanowiły wyhodować je samodzielnie i tak niewielka uprawa zaczęła się rozrastać. Dzisiaj dynie zajmują kilka hektarów, a ich uprawa wymaga naprawdę dużo pracy. Wszystko odbywa się bez pestycydów, jest plewienie, zbieranie, mycie, a później także układanie wszystkich okazów. I tutaj warto powiedzieć jedną ważną rzecz. Dynia, wbrew powszechnemu przekonaniu, jest owocem. Mówi Anna Kurpierz, właścicielka farmy.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Dyniowy ogród składa się z 80 różnych odmian. Są to dynie jadalne, ozdobne, całkowicie przypadkowo. Dwie panie były bardzo mocno zainteresowane jedną dynią. To już od 6 lat tą dynię uprawiamy i po prostu tutaj naszą opolszczyznę troszkę ukoloryzujemy. Dużo pracy fizycznej, która już rozpoczęła się w maju, w momencie kiedy tą dynia została zasiana na polu. Następnie przetransportowana tutaj na nasz ogród. Na ogrodzie to jest na pewno takie 2 tygodnie pracy oraz przygotowanie wszystkich elementów każdego dnia. Jest to zespołowa praca. Pracuję przy tym ja, mój mąż, brat i nasi znajomi tak naprawdę w dużym stopniu również.
0: Mówiła Anna Kurpierz, właścicielka ogrodu dyniowego. A skoro już o dyniach mowa, to okazuje się, że Hokkaido, którą większość z nas zna przede wszystkim z zupy krem, to zaledwie początek. Są tutaj między innymi dynie Hubbard i Tristar, które mają słodki smak i świetnie nadają się do przygotowania zup z pomarańczą, cynamonem czy imbirem. Jest też Galaxy, niezwykle ciekawa odmiana o szaro-brązowej skórce i charakterystycznych wypustkach. Są również dynie makaronowe. Można je wykorzystać jako dodatek do zupy, ale świetnie smakują także po prostu z piekarnika z masłem i czosnkiem. A jaka dynia będzie najlepsza dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z tym owocem? Jak przekonuje właścicielka, Hokkaido może być dość intensywna i skrobiowa. Znacznie delikatniejsza jest dynia bananowa, lekka i łagodna w smaku. Co ciekawe, niektóre odmiany można jeść nawet na surowo. I właśnie to często najbardziej zaskakuje odwiedzających. Zaskoczeniem mogą być również tak zwane dynie ozdobne. Okazuje się bowiem, że część z nich wcale nie służy wyłącznie do dekoracji. Przykładem jest futsu, japońska odmiana o orzechowym smaku. Jest też kabocza, która ma ciemną, brunatno-szarą skórkę, a jej wnętrze jest żółte i przypomina w smaku kasztany jadalne. Takie dynie można wykorzystać nawet do przygotowania frytek. A co z tykwami? Tykwy należą do tej samej rodziny roślin, ale są niejadalne. Nie mają miąższu, za to po wysuszeniu pozostaje z nich twarda skorupa i właśnie dlatego wykorzystuje się je do tworzenia różnych przedmiotów, między innymi naczyń, lamp czy lampionów. Ogród dyniowy w Pruszkowie to jednak nie tylko uprawa i sprzedaż niezwykłych okazów, to również miejsce edukacji. Organizowane są tutaj warsztaty dla dzieci i rodzin. Najmłodsi mogą zobaczyć, jak wygląda nasionko dyni, dowiedzieć się, jak rośnie roślina, a także samodzielnie ozdabiać dynię. I chyba właśnie w tym tkwi największy urok tego miejsca, bo dynia, którą zwykle kojarzymy z jesienną zupą albo dekoracją przed domem, okazuje się niezwykle różnorodną rośliną. Ma dziesiątki kształtów, kolorów i smaków. Można ją piec, marynować, przygotowywać na słodko, jeść na surowo, a niektóre odmiany mogą nawet zaskoczyć smakiem przypominającym kasztany. Krótko mówiąc, jeśli wydawało się Państwu, że dobrze znają dynię, w ogrodzie dyniowym w Pruszkowie można się przekonać, że ta jesienna roślina ma jeszcze wiele tajemnic. Zachęcamy więc do udania się tam i przekonania się o tym na własnej skórze. A teraz przeniesiemy się do Raszowej w gminie Tarnów Opolski, bo można zobaczyć tam historię miejscowej tradycji na ścianach. W kilku punktach miejscowości powstały murale inspirowane jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów regionu – wodzeniem bera. Dla mieszkańców to znany element lokalnego dziedzictwa, dla osób, które pochodzą spoza Opolszczyzny, może być jednak czymś zupełnie nowym. I właśnie te różnice postanowiono wykorzystać, tworząc artystyczną opowieść o tradycji. Nie znajdziemy tutaj po prostu namalowanej sceny z korowodu, autorzy zdecydowali się na bardziej twórcze podejście. Poszczególne obrazy pokazują atmosferę i kolejne elementy związane z przygotowaniem oraz przebiegiem wodzenia niedźwiedzia, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
3: To warto wiedzieć o Opolskiem.
2: Pięknieje nam opolska wieś, co prawda pogoda jeszcze letnia, ale faktycznie pokazujemy jeden z ważniejszych dziedzictw województwa opolskiego, wodzenie niedźwiedzia. Jako województwo opolskie mamy jeden z najwyższych współczynnik wpisów właśnie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są pisanki, to są kwietne dywany, to są konne pielgrzymki. Wzór opolski, mamy tego bardzo dużo. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia, bardzo popularne na opolskich wsiach, więc cieszę się, że również na tym muralu będzie on widoczny, bo będzie też takim wizualnym efektem tego, że ludzie nie tylko o tym mówią, nie tylko to kultywują, ale również się z tego cieszą.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Wodzenie niedźwiedzia to jeden z charakterystycznych zwyczajów karnawałowych Górnego Śląska. Tradycja jest znana od wieków, a na Śląsku Opolskim wciąż można spotkać miejscowości, w których barwny korowód z niedźwiedziem przechodzi ulicami w ostatnich dniach karnawału. Dawniej zwyczaj miał przede wszystkim znaczenie obrzędowe. Niedźwiedź był symbolem siły, płodności i dostatku, a jego pojawienie się w gospodarstwie miało przynosić szczęście, urodzaj i pomyślność. W przeszłości w korowodzie wykorzystywano również żywe, oswojone niedźwiedzie. Z czasem zrezygnowano z tego zwyczaju, a ich miejsce zajęli przebierańcy. Niedźwiedź był najczęściej ubierany w słomiany albo futrzany kostium i prowadzony na łańcuchu lub powrozie. Sam niedźwiedź nie wędrował jednak samotnie. Towarzyszył mu cały korowód przebierańców. Wśród postaci pojawiali się m.in. kominiarze, diabeł, policjant, strażak, para młoda, lekarz, aptekarz czy muzycy. Skład grupy mógł się różnić w zależności od miejscowości. Przebierańcy odwiedzali kolejne gospodarstwa, niedźwiedź tańczył z gospodyniami, zaczepiał mieszkańców i był częścią zabawnych scen przygotowywanych podczas obchodów. Gospodarze w zamian za wizytę przekazywali uczestnikom pieniądze, jedzenie lub napoje. Wizyta niedźwiedzia miała też znaczenie symboliczne. Jego obecność w gospodarstwie miała zapewnić pomyślność i dobrobyt. Wierzono również, że dzięki udziałowi w obrzędzie można symbolicznie pozbyć się nieszczęść i oczyścić z przewinień. W niektórych miejscowościach obrzęd kończył się symboliczną śmiercią niedźwiedzia. Zwierzę traktowano jako uosobienie zła i wszystkiego, co niepożądane. Jego śmierć miała zamykać pewien etap i pozwalać rozpocząć kolejne z nadzieją na lepszy czas. Dzisiaj wodzenie niedźwiedzia ma przede wszystkim charakter kulturalny i społeczny. To okazja do wspólnej zabawy, spotkania mieszkańców i przekazywania lokalnych tradycji kolejnym pokoleniom. Zwyczaj jest nadal praktykowany w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym właśnie na naszym Śląsku Opolskim. Organizowanie korowodów wymaga zaangażowania mieszkańców, od przygotowania kostiumów i charakteryzacji po sam udział w obchodach. Wodzenie niedźwiedzia jest więc nie tylko karnawałową zabawą, to element dziedzictwa kulturowego regionu, który łączy dawną symbolikę z żywą lokalną tradycją. Na Śląsku Opolskim zwyczaj wodzenia niedźwiedzia został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Dzięki temu tradycja, która przez pokolenia była przekazywana przede wszystkim w lokalnych społecznościach, została oficjalnie uznana za ważny element dziedzictwa kulturowego regionu. Mówi Wiktoria Namyslik, twórczyni ludowa z Raszowej, autorka muralu.
4: To jest coś bardzo wyjątkowego, coś, co my powinniśmy cały czas właśnie pielęgnować, cały czas kultywować, żeby zachęcać młode pokolenia do tego. Stąd też nasz taki nacisk w Raszowej na to, żeby tą tradycję pokazywać, żeby się nią dzielić, żeby robić warsztaty, żeby uczyć dzieci, uczyć młodzież, jak to było, dlaczego to było, bo to jest też bardzo ważne, dlaczego to się wszystko działo. Nie jest to po prostu zabawa, ale jest też dużo wartości, które za tym idą.
0: Mówiła autorka muralu i twórczyni ludowa z Raszowej, Wiktoria Namyslik. Pomysł na przedstawienie tradycji w takiej formie pojawił się już podczas pracy nad projektem magisterskim. Inspiracją była potrzeba zachowania i pokazania zwyczaju, który dla mieszkańców Raszowy jest częścią codziennego dziedzictwa, a dla osób spoza regionu może być mniej znany. Powstały mural ma również pełnić funkcję edukacyjną. Dzięki niemu młodsze pokolenie może poznać elementy lokalnej kultury i dowiedzieć się więcej o zwyczajach kultywowanych w miejscowości. Malowidło znajduje się na ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej przy ulicy Ozimskiej 45 w Raszowej. A teraz przeniesiemy się jeszcze do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Tam można oglądać już pracę Bolesława Polnara w specjalnie poświęconej mu sali. Otwarcie przyciągnęło tłumy mieszkańców, a wśród gości znaleźli się także bliscy artysty, jego przyjaciele oraz przedstawiciele opolskiego świata kultury. Bolesław Polnar był grafikiem i malarzem związanym z Opolem. Choć od jego śmierci minęło już kilkanaście lat, jego twórczość wciąż jest obecna w pamięci mieszkańców i miłośników sztuki. Najważniejszym punktem nowej ekspozycji jest obraz Widmo Wolności. To monumentalne dzieło ma aż 10 metrów długości i zajmuje stałe miejsce w sali imienia artysty. Oprócz niego można zobaczyć autoportret Polnara oraz prace pokazujące różne obszary jego działalności artystycznej. Ekspozycja nie ogranicza się jednak tylko do malarstwa. Wśród prezentowanych prac znalazły się również projekty graficzne, okładki książek oraz publikacje, które artysta ilustrował. Dzięki temu wystawa pokazuje Polnara nie tylko jako malarza, ale również jako grafika i twórcę związanego z książką i kulturą wizualną, mówi dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
5: Wojewódzka Biblioteka Publiczna ma zaszczyt gościć tak wybitną postać, jaką jest Bolesław Polnar. Teraz możemy cały czas obcować z twórczością Bolesława Polnara przez najbliższy miesiąc na wystawie czasowej, a później cały czas w sali imienia Bolesława Polnara na początek Widmo Wolności. A czas pokaże, co będzie dalej.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Adam Drosik. W sumie w bibliotece zaprezentowano ponad 100 prac artysty. Część z nich można oglądać w sali, która pozostanie w pałacyku na stałe. Pozostałe dzieła zostały udostępnione na czas wystawy i można je oglądać do końca października. Tak duża prezentacja twórczości Bolesława Polnara jest możliwa przede wszystkim dzięki prywatnym zbiorom jego rodziny oraz innych osób, które zdecydowały się udostępnić swoje kolekcje, mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
2: Po 12 latach Bolesław Polnar ma stałe swoje miejsce w Opolu. Bo to tutaj w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej jest sala imienia Bolesława Polnara, gdzie na stałe osoby, które go znały, pamiętały, będą mogły przyjść, zastanowić się, podziwiać. Mamy wyjątkową wystawę Bolesława Polnara, największą w historii, 104 dzieła, rysunki, grafiki. Zapraszamy cały październik, mogą Państwo przychodzić tutaj do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i podziwiać te arcydzieła, ale też, co ważne, Bolesław Polnar ma swoją stałą wystawę, swoją salę, która jest upamiętnieniem jego dzieła, upamiętnieniem tej wielkiej postaci artystycznego świata Opola i Opolszczyzny. To jest taki hołd nas, ludzi kultury, nas, włodarzy tego regionu, za tą jego wspaniałą działalność. Myślę, że mało kto w domu nie ma Polnara, albo na okładce książki, albo w jakimś większym czy mniejszym arcydziele. Dzisiaj ten dzień, kiedy Bolesław Polnar zawitał na stałe do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
0: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. Nowa sala ma być miejscem, w którym twórczość Polnara będzie prezentowana także w przyszłości. To również sposób na zachowanie pamięci o artyście i pokazanie jego dorobku kolejnym pokoleniom. Podczas otwarcia wspominano Polnara nie tylko jako twórcę, ale także jako człowieka bardzo mocno zaangażowanego w swoją pracę. Jego dorobek obejmuje zarówno duże kompozycje malarskie, jak i grafikę użytkową, ilustrację oraz projekty związane z książkami. Charakterystyczną cechą jego malarstwa była mocna, wyrazista kreska i oszczędne operowanie kolorem, mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
6: To jest tak naprawdę pierwsze miejsce, które będzie dedykowane wprost temu wspaniałemu artyście. Mnóstwo obrazów, oczywiście to nie jest cała kolekcja. Zapraszamy bardzo serdecznie, warto to zobaczyć i przyjść do biblioteki na ulicę Piastowską. Ja tylko muszę powiedzieć, że ja się bardzo cieszę, bo też użyczyłam jeden ze swoich obrazów z mojej kolekcji, namalowany przez Bolesława Polnara.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Sandra Bruśniak, witam i zachęcam do wysłuchania tej audycji, a w niej powiemy o opolskich lamach.
7: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie.
0: Sprawdzimy także, co dzieje się w Filharmonii Opolskiej.
8: Pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym.
0: Opole co roku na kilka dni zamienia się w prawdziwe miasto filmu. W tym roku od 2 do 10 października trwa tutaj 24. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Wydarzenie, które od 2003 roku przyciąga miłośników kina niezależnego, autorskiego i nieoczywistego. Festiwal to przede wszystkim okazja do spotkania z filmami młodych twórców. W konkursie głównym oceniane są etiudy dokumentalne, fabularne i animowane, a osobną kategorię stanowią filmy amatorskie. Ale Opolskie Lamy to nie tylko konkursy. W programie znalazły się również pokazy najnowszych filmów dokumentalnych polskiego i światowego kina, retrospektywy twórców oraz propozycje przygotowane z myślą o najmłodszych widzach. Jest także cykl poświęcony serialom oraz część programu, której temat zmienia się z każdą edycją. Ważnym elementem festiwalu jest również honorowa lama. To wyróżnienie przyznawane od 2008 roku osobom związanym ze światem filmu jako forma uhonorowania ich dorobku i całokształtu twórczości. Mówi dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska.
9: Tym żyje Opole.
6: Jest to 24. edycja. Oczywiście dzięki organizacji pozarządowej, naszym opolskim lamom, Rafałowi Mościckiemu, jak i Marcie Wolnej i rzeszy wolontariuszy, którzy robią wszystko w swojej mocy, aby po raz 24., bo to już 24. edycja, stworzyć niepowtarzalną atmosferę kina w naszym mieście, w naszym województwie, ponieważ Samorząd Województwa Opolskiego daje dotacje rokrocznie na organizację tego festiwalu. Mottem przewodnim tego festiwalu jest dobro. Te wszystkie filmy w repertuarze, które proponują Polskie Lamy, bardzo są właśnie nastawione na robienie dobra, tworzenie miłości, odnajdywanie drugiego człowieka.
0: Mówiła dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Agnieszka Kamińska. We wtorek, czyli kolejny dzień festiwalu filmowego Opolskie Lamy, odbędzie się sporo bloków konkursowych, a filmowe propozycje rozpoczną się o godzinie 15. W programie znalazł się Spotlight, wielojęzyczność wizualna, czyli prezentacja poświęcona twórczości z włoskiego Tyrolu Południowego. O 17.00 będzie można zobaczyć m.in. 7 różnych rzeźb, a także 2 bloki konkursowe, filmy amatorskie oraz animacje. Konkursowy blok amatorski odbędzie się w Urban Labie przy ulicy 1 Maja 4, a wstęp na pokaz jest bezpłatny. Wieczorem od godziny 18.00 organizatorzy przygotowali kilka kolejnych propozycji. Wśród nich są m.in. Przypadek, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Bez końca czy Ninja Baby. O tej samej porze zaplanowano również konkursowy blok filmów fabularnych poświęcony relacjom międzyludzkim. Czyli we wtorek w ramach Opolskich Lam będzie coś zarówno dla miłośników krótkiego metrażu i kina konkursowego, jak i tych, którzy szukają pełnometrażowych historii. Szczegółowy program i informacje o miejscach projekcji można znaleźć na stronie Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Mówi Rafał Mościcki z kina Meduza w Opolu.
7: Będziemy tego dobra poszukiwać, ponieważ ona się bardzo ukrywa nam, zwłaszcza w filmach. Czasami będziemy w kontraście pokazywać do tego, co nas złego otacza w tym świecie, ale to będzie leitmotiv tego festiwalu i dlatego zapraszamy wszystkich razem z nami do poszukiwania dobra. Będzie piękna pogoda, będzie słonecznie, będzie cudownie, będzie dużo filmów, dużo gości. Opole na nowo się zapełni filmowymi wrażeniami.
0: Mówił Rafał Muścicki z kina Meduza w Opolu. A skoro mowa o lamach, warto wspomnieć o tych, które można spotkać na ulicach Opola. Lama jest symbolem festiwalu, a z czasem stała się również jednym z charakterystycznych elementów miejskiego krajobrazu. W Opolu i innych miejscowościach regionu można znaleźć aż 10 naturalnej wielkości kolorowych figur tych zwierząt. Pierwsze pojawiły się w Opolu w 2016 roku podczas akcji Lamowanie. Były to Lambert, Laminator, James Bond i Lama Gaga. Rok później stado powiększyło się o kolejne 5 figur. Wśród nich znalazły się między innymi Lamar, Dalai Lama, Lamelia, Lamadeusz i Lamanda. Nie wszystkie lamy zostały jednak w Opolu, jedna trafiła do Kluczborka, a pozostałe wzbogaciły miejską przestrzeń Opola. Najmłodszymi przedstawicielkami stada są Labor i Lamatrix, pomalowane w 2021 roku. Kolorowe lamy można spotkać w różnych częściach miasta podczas spaceru, drogi do szkoły czy pracy. Stały się nie tylko znakiem rozpoznawczym festiwalu, ale też nietypową atrakcją Opola, a ich obecność ma dodatkowe zadanie. Figury zachęcają, żeby ruszyć ich śladem i przy okazji odkrywać kolejne miejsca oraz atrakcje miasta. I kto wie, być może kolorowe stado opolskich lam jeszcze kiedyś się powiększy. A teraz jeszcze Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej, opowie o wydarzeniach, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Państwowej Szkole Muzycznej.
9: Co słychać w Opolu?
8: Piątek, 9 października. Myślę, że nie muszę powtarzać, chociaż może jednak warto by przypomnieć, że kolejny piątek w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Opolu i 9 października Klarnet w barwach jesieni. Rzeczywiście kolejne dni, kolejne tygodnie przypomną nam, że czas mija szybko, a jesień nieubłagalnie pojawia się nie tylko w kalendarzu, ale też za naszymi oknami. Zapraszamy na spotkanie z klarnetem w wykonaniu Jakuba Drygasa, ale w towarzystwie Orkiestry Filharmonii Opolskiej i maestro Szymonem Makowskim. W programie jesiennym klarnetowi będą towarzyszyć, czy też klarnet będzie brzmiał w utworach Roberta Schumana, Geralda Finci i Joachima Raffa. Jak to jesienią, będziemy słuchać opowieści trochę o samotności, trochę o wewnętrznym rozdarciu. Jesień jest takim czasem, który chyba może nie tyle sprzyja refleksji, ale gdzieś nas tak refleksyjnie nastraja. Ale też będzie troszkę radości, trochę poszukiwań i w tym czasie, o którym czujemy się, że jest coś zwalnia, coś może się kończy, też troszkę zmieniających się barw krajobrazu w tym utworze, chociażby Joachima Raffa w symfonii o wdzięcznej nazwie Jesienna, żeby też wybrzmiało, ale cechą i ludzkiego życia, i kalendarza naszego jest to, że się zmieniają i pory roku, zmieniają się i nastroje, ale w każdym nastroju możemy odkryć takie dobre tony, które nam uświadamiają właśnie to, że zmieniały się nurty muzyczne, zmieniali się kompozytorzy, utwory i symfonie, ale każda jest czymś nowym w naszym życiu, więc nawet proponujemy, żeby tą jesień odkryć razem z nami i też się nią paradoksalnie ucieszyć. Wreszcie 16 października o godzinie 19 ponownie w sali koncertowej Opolskiej Szkoły Muzycznej zapraszamy na kilka głosów i na kilka utworów wiadomo. Koncert 6 głosów, 3 światy. I ten nasz tytuł 3 światy jest troszkę przewrotny, ponieważ jeżeli się Państwu kojarzy określenie trzy światy z czymś takim problematycznym, trudnym i ojejku, to w Filharmonii Opolskiej będzie wręcz przeciwnie, ponieważ koncert jest taki jesiennie zaskakujący. Wybrzmią skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabas. W programie utwory Mozarta, Karłowicza i Brahmsa, który już w programie się pojawiał i na pewno się jeszcze w tym roku pojawi. Kompozytorzy niemieccy i kompozytor polski. Taka przeplatanka i przypomnienie chociażby Mieczysława Karłowicza i takiego określanego jako najtragiczniej zgasły promień młodej Polski, ponieważ jeżeli się zastanowimy, Karłowicz był faktycznie diamentem nieoszlifowanym. Był kompozytorem, owszem, i w Filharmonii wybrzmi jako kompozytor, natomiast pasjonował się też górami, przemierzał, przecierał pierwsze szlaki, był fotografikiem, pasjonatem, pisał też felietony i odbiegając troszkę od muzyki, ale też pokazując Państwu wielobarwność czy pory roku, czy koncertu, czy samego Karłowicza, zwrócę Państwa uwagę, gdy Państwo się w Tatrach znaleźli i wędrowali gdzieś w górach, zobaczą Państwo w okolicy Czarnego Stawu wielki kamień, jest taki dość zauważalny z daleka, jest to kamień poświęcony właśnie Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tragicznie w lawinie i to ta śmierć bardzo drastycznie przecięła i jego muzyczną karierę i jakby kompozycje muzyczne w kraju, to co po sobie zostawił, ma taki wyraźny ślad, że wiele rzeczy jeszcze powstać mogło, nie powstało. Więc również przynosimy Państwa tak troszkę melancholijnie, jesiennie w te dźwięki. Natomiast te trzy utwory będą, myślę, zawierały naprawdę maestrię wspomnianych już skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu. Dlatego zapraszam Państwa bardzo serdecznie w piątek 16 października o 19, aby posłuchać tych utworów i Mozarta, i Karłowicza, i Brahmsa, które razem dają piękną całość, pomagającą troszkę radośniej może, mimo historii nieszczęśliwej Karłowicza, spojrzeć w najbliższy nadchodzący czas.
0: Filharmonia Opolska pamięta także o najmłodszych melomanach.
8: Pamięta o najmłodszych i przy tych wszystkich zmianach, które w repertuarze naszym następują, jest parę rzeczy niezmiennych i wśród tych rzeczy i koncertów niezmiennych jest magiczny kuferek dźwięków. To jest pierwszy z naszych koncertów rodzinnych, których mamy kilka. 18 października, tym razem w niedzielę, ale również w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu. O godzinie 12:30 Orkiestra Filharmonii Opolskiej, maestro Szymon Naściszewski i zwłaszcza Magdalena Wójcik-Gugulska, prowadząca te koncerty, zaprasza najmłodszych z rodzinami. Ja tylko wspomnę, że dzieci lat 4, które będą siedziały na kolanach rodziców czy opiekunów, mają wstęp bezpłatny i to wydarzenie jest dostępne również w abonamencie, gdyby się Państwo zdecydowali na kupno czy karnetu, czy abonamentu. I nasza wróżka, jak prowadząca się zawsze podpisuje, zaprasza bardzo serdecznie na kolejne muzyczne podróże i odwiedzanie zakątków bardzo egzotycznych, ponieważ wróżka wspomina przy koncercie 18 października o podróży, czy to na słoneczne Hawaje, czy ewentualnie do mroźnej Arktyki, a jedno i drugie zapewne będzie do naszego jesiennego października pasowało, ponieważ pogoda zawsze jest zmienna, my się przyzwyczajamy do deszczu, a potem się okazuje, że parasolka w torbie tylko ciąży, ponieważ jest zdecydowanie chłodniej albo właśnie cieplej. Także zapraszamy 18 października na pierwszy koncert rodzinny, aby zajrzeć do pierwszego magicznego kuferka, sprawdzić, jakie dźwięki wróżka tym razem z nich wydobędzie i jeżeli się spodoba, zapraszamy na kolejne koncerty z cyklu Magiczny Kuferek Dźwięków, a dodam, że spodoba się na pewno, ponieważ frekwencja, jaką mieliśmy w minionym sezonie, sprawiła, że pieczołowicie przygotowywaliśmy w naszym repertuarze właśnie te koncerty rodzinne, aby te niedzielne spotkania, które często różnie nam się udaje, czy spotkać w gronie rodzinnym, czy spędzić, to żeby ta nasza muzyczna scena była tym miejscem, gdzie Państwo uznają, dobrze, to bierzemy, zabieramy całą rodzinę i spotykamy się o 12:30, żeby spędzić czas w gronie właśnie rodzinnym i z naszymi najmłodszymi pociechami. Także 18 października w niedzielę zapraszamy na pierwszy koncert.
0: Mówiła specjalistka do spraw impresariatu Filharmonii Opolskiej Beata Śliwińska. Filharmonia Opolska informuje także o czasowej zmianie miejsca koncertów, jak już wcześniej było wspomniane, w związku z trwającym remontem od 25 września do 18 grudnia na pewno koncerty będą odbywać się w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu przy ulicy Strzelców Bytomskich 18. W dniu koncertu, na godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia, bilety będzie można kupić wyłącznie w kasie Państwowej Szkoły Muzycznej. Filharmonia przypomina jednocześnie, że osoby zainteresowane zakupem abonamentów lub kart podarunkowych powinny zgłaszać się do kasy biletowej Filharmonii Opolskiej, która działa w swoich stałych godzinach. Zmiana jest związana z remontem siedziby Filharmonii. Organizatorzy proszą melomanów o wyrozumiałość i przepraszają za utrudnienia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
10: Kamil Kostka, zapraszam. tej części programu porozmawiam o bonusie, na który mogą liczyć studenci z Opola.
9: Edukacja w Opolu.
10: Miasto Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
11: Zacznę od jak najlepszych życzeń dla studentów, którzy przyjechali na studia, którzy studiują i są z Opola i oczywiście wszystkich, którzy pracują na opolskich uczelniach, szczególnie dla kadry naukowej, ale nie tylko. Życząc dobrego, udanego roku, mam nadzieję, że tym, co za chwilę się stanie, troszeczkę się przyczyniliśmy do tego, żeby perspektywa, nadzieja, plany, wszystko było w jeszcze lepszych kolorach niż do tej pory. Dla nas to wyjątkowa okazja do tego, żeby pokazać, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przyszłość Opola i regionu i wspólnie mamy inicjatywy, które tą przyszłość regionu i Opola piszą. Jedną z takich jest program stypendialny, który za chwilkę przedstawimy. Pozwólcie Państwo, że jeszcze parę słów powiem o historii tego programu stypendialnego, o jego uzasadnieniu. Nazywając wsparcia w akademikach, tak, które trafi do studentów obu uczelni. Patrząc na to, co się dzieje w kraju, jak Państwo wiecie, najważniejszym wyzwaniem jest depopulacja. Wyzwaniem, który ma nieco inny charakter niż do tej pory ta depopulacja miała w województwie opolskim, bo dla nas nie jest to pojęcie nowe. Do tej pory martwiliśmy się migracjami czy odpływem ludzi z regionu. Dzisiaj źródłem depopulacji w całym kraju jest przede wszystkim mniejsza liczba urodzeń. To ma swoje konsekwencje, oczywiście konsekwencje nie dzisiaj, ale za parę lat, natomiast my chcemy do tego się przygotować. Jako miasto wzmocnić też pozycję miasta w regionie i nie tylko. Stąd propozycja programu, który ma zachęcić do studiowania w Opolu. Ma zmniejszyć koszty tego studiowania. Uczelnie są miejscami, w których istnieje duża liczba miejsc pracy, ważnych miejsc pracy. To są miejsca, które generują, też przyciągają do Opola młodych ludzi, stąd pomysł wsparcia właśnie uczelni w taki sposób, żeby zachęcać do studiowania w Opolu, obniżając koszty tego studiowania. Jak Państwo słyszycie, czytacie, w dużych ośrodkach akademickich koszt wynajęcia mieszkania to jest często 3-4 tysiące złotych i więcej, w zależności oczywiście też od standardu tego mieszkania, jest problem z dostępem do akademików. U nas jest nieco inaczej i chcemy to jeszcze bardziej pokazać, że u nas jest po prostu lepiej, mniej kosztowo, a jednocześnie mamy fantastyczne, bardzo dobre warunki i życia, i też jakości kształcenia, co widać po uczelniach, po wynikach, jakie one uzyskują. Stąd właśnie ten kierunek. Dlaczego wiąże się to z depopulacją? No, niewiele jest, oprócz rynku pracy jako takiego, niewiele jest atutów, które Opole ma takie szczególne w stosunku do innych miast podobnej wielkości. Tym atutem są uczelnie, stąd decyzja o wsparciu kierunkowego, wsparciu finansowym w taki sposób. To jest kwota około, szacujemy, 5 milionów złotych w przyszłym roku, w tym roku to jest kwota 1,5 miliona złotych, które trafią, bo krótszy jest okres. Co nam to da? Szacujemy, że z grona 18 tysięcy mniej więcej studentów, bo tylu rozpocznie w tym roku rok akademicki w Opolu na czterech uczelniach, około 15-20% zostanie potem w przyszłości mieszkańcami Opola. Takie są przeciętne z informacji, które mam, które rozkładają się, wynikają z lat doświadczeń. Czyli można założyć, że z tych 18 tysięcy studentów około 2,5 tysiąca osób to są te osoby, które zostaną w Opolu, które przyjadą na studia, zostaną, potem będą mieszkańcami miasta. Jeżeli rozłożymy to na 5 lat, to rocznie to jest około 500 osób. Czy jest to duża kwota, duża liczba, czy to jest to kwota, czy to jest, przepraszam, liczba mała? W Opolu rodziło się około 1100 dzieci rocznie. Teraz rodzi się około 600 dzieci rocznie. Po tym spadku demograficznym, który odczuwamy w mieście, to jak zestawimy te dwie liczby, to jest porównywalna liczba studentów, którzy zostaną w Opolu z liczbą dzieci, które się urodzą. Więc jest to niebagatelna liczba. Stąd jeszcze raz podkreślam zasadność tego programu. Rozgadałem się, ale chciałem w szczegółach troszeczkę więcej przedstawić, żeby jeszcze raz uzasadnić sensowność tego programu. Przyszłość Opola zależy od tego, czy zatrzymamy studentów uczelni, ilu z nich zatrzymamy i kogo przyciągniemy do Opola, do mieszkania w mieście, co wynika z tych warunków depopulacyjnych, ale nie tylko tych warunków, nie tylko z tego. Stąd ta nasza duża determinacja, stąd złożona propozycja uczelniom i bardzo sensowne rozmowy, przygotowanie programów, które za chwilkę podpiszemy. Bardzo serdecznie chciałem podziękować obu panom rektorom obecnym, całemu ich zespołowi współpracowników. Jeszcze raz życzyć udanego roku akademickiego i podkreślić wielką wagę, jaką uczelnie wkładają w rozwój miasta Opola i całego regionu. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj Opole Opolskie bez Politechniki i Uniwersytetu.
10: Mówi rektor Uniwersytetu Opolskiego profesor Jacek Lipok.
12: Szanowni Państwo, ja może zacznę od ludzkich, prostych podziękowań. Już w tej chwili w imieniu studentów, w imieniu naszej młodszej części społeczności akademickiej już są w tej chwili wdzięczni władzom miasta za pomysł i za zrealizowanie tego pomysłu, bo sam pomysł jest często, pozostaje w fazie tylko zamiarów, a ten pomysł został zrealizowany i to jest ważne, bo to jest pewna sprawczość działań, która została po raz kolejny udokumentowana i udowodniona. Dowody się pojawią już począwszy od najbliższych dniach, bo nasze akademiki, które zyskają mieszkańców, którzy będą mogli mieszkać, korzystając z dotacji, korzystając ze wsparcia miasta Opola, to jest dla nich ważne. My także prowadzimy analizy tego, kto u nas mieszka, w jakich warunkach, jakich warunków oczekuje i zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużą motywacją do tego, aby Opole było miejscem wybieranym przez studentów, jest możliwość uzyskania dopłat do zamieszkania. Jakość uczelni nie podlega kwestii, prawda, panie rektorze, jakość studiowania i oferty edukacyjnej, zatem staramy się, aby ta oferta kierowana do młodych ludzi była wieloaspektowa i ten pomysł zrealizowany władz miasta Opola jest jednym z tych elementów, które sobie bardzo cenimy, dlatego że to działanie, pan prezydent użył tutaj liczb, ja też użyję liczb, sprawi, że około w perspektywie 5 lat studiów lub też 6 blisko 3000 młodych osób będzie beneficjentami tego programu. A to już jest realna liczba osób, które inaczej patrzą na miasto Opole jako na miejsce, które dba o nich od pierwszego dnia studiowania w Opolu.
10: Mówi prorektor Politechniki Opolskiej dr Grzegorz Robak.
13: Szanowni Państwo, ja też oczywiście zacznę od podziękowań tutaj kierowanych na ręce pana prezydenta. Panie prezydencie, bardzo, bardzo dziękuję za pomysł, za inicjatywę. Wiemy, że jesteśmy tutaj prekursorem, jeżeli chodzi o tego typu program wsparcia dla studentów, jeżeli chodzi o skalę kraju. Jest to kolejna inicjatywa, w której miasto wspiera nasze uczelnie, natomiast jest ona niezwykle ważna w kontekście depopulacji, o której tu już była mowa, w kontekście też dropoutu, z którym mierzymy się, to ten aspekt finansowy odgrywa w tym dropoucie bardzo dużą rolę, więc liczymy, że dzięki tego typu programowi uda nam się zatrzymać tych studentów w naszym mieście, na naszych uczelniach. Ja też posłużę się tutaj liczbami. Z naszych analiz wynika, że 89 absolwentów naszej uczelni pozostaje w naszym regionie, w mieście i generalnie w naszym regionie, więc to jest bardzo duży procent, ale co więcej, że z tego wzrostu, który obecnie notujemy już od paru lat, jeżeli chodzi o liczbę studentów, największy wzrost jest wśród kandydatów spoza naszego regionu, czyli spoza Opolszczyzny. To też pokazuje, że przyciąga nas, nasza oferta, którą mamy, jeżeli chodzi o ofertę edukacyjną, przyciąga kandydatów, przyszłych, później mieszkańców, pracowników, którzy będą tutaj już w naszym regionie. Także bardzo się cieszymy. Program, tak jak tutaj rektor wspomniał, od momentu podpisania już będzie dzisiaj otwarta jakby rekrutacja dla kandydatów.
10: Mówi wiceprezydent Opola Maciej Wujec.
14: Cóż tu jeszcze dodać? Ja myślę, że to, co pan prezydent już podkreślał, Opole jest miastem akademickim. To oznacza, że zupełnie inny obraz by się rysował, gdyby uczelni nie było, albo gdyby ich pozycja słabła. Całe szczęście są bardzo dobre uczelnie i mają dosyć silną, albo bardzo silną pozycję regionalną, czyli chyba nie skłamię, jak powiem, że ponad 40% studentów to są studenci z województwa opolskiego, ale również 40% to są osoby spoza województwa opolskiego, czyli z tych sąsiednich województw, co oznacza, że ta siła rażenia pozytywnego jest bardzo wysoka i chcemy tą pozycję regionalnego lidera edukacyjnego wzmacniać poprzez to, żeby zachęcać do studiowania w Opolu i temu między innymi służy ten program. Dla nas też bardzo ważny jest rynek pracy i te inwestycje, które do Opola trafiają, one trafiają właśnie dlatego, że mamy absolwentów naszych uczelni, którzy potrafią ten zapotrzebowanie zagranicznych inwestycji, zagranicznych, nie tylko zagranicznych, ale inwestycji zewnętrznych w Opolu zasilić. I to się uzupełnia, to się napędza, czyli mamy studentów, którzy przyjeżdżają do Opola, którzy mogą tu znajdować pracę i zostawać najdłużej, więc tutaj jest ten aspekt depopulacyjny bardzo silny, wzajemnie się wzmacniający. Też dziękuję tutaj zespołowi z naszej strony, który w szybkim tempie przygotował wspólnie z uczelniami ten program i jego detale, tak żeby można było ruszyć już teraz. A ważne jest, żeby ruszyć już teraz, dlatego że w chwili obecnej ten rok i kolejny rok albo dwa lata to jest jeszcze wyż demograficzny, który trafia na uczelnię, więc jest pewna nadmiarowość, ale potem spodziewamy się spadku, więc my musimy działać wyprzedzająco, żeby już ten efekt zachęty funkcjonował w tej przestrzeni informacyjnej, tak żeby już osoby, które z naszego województwa czy spoza naszego województwa, jak podejmowały decyzję, no to podejmą jedyną słuszną, czyli trafią do Opola.
15: Jeżeli chodzi o istotę programu, to nie ma różnic pomiędzy uczelniami, bo zasady są identyczne. Na to się umówiliśmy i to realizujemy. Beneficjentami tego programu są przede wszystkim osoby, które są najlepszymi studentami, już studiującymi, ale też najlepszymi kandydatami, którzy rozpoczynają studia. A to oznacza, że na przykład laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy kończą szkołę średnią i zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. To oznacza, że dla studentów, którzy są bardzo dobrymi studentami, ta zniżka może sięgać nawet 80% kwoty, którą co miesiąc płaci student za miejsce w akademiku. I odpowiednio dla osób, które uzyskują nieco niższe średnie, ale ciągle są to bardzo dobrzy studenci, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, tu już inżynier to precyzyjnie opowie, ale z pewnością są to atrakcyjne rozwiązania. Ta zniżka ogólnie oscyluje pomiędzy 20 a 80% dopłaty do miejsca w akademiku, zgodnie z regulaminem. Myślę, że na obu uczelniach ta wysokość zniżki jest bardzo, bardzo porównywalna, bo ona jest zgodna z zasadami programu. My wiemy, że mamy już w tej chwili grupę relatywnie nieliczną, ale mamy już kilku laureatów i finalistów. Nie wiemy, ilu z nich już zadeklarowało, czy zadeklaruje chęć mieszkania w akademiku. Na te deklaracje czekamy, ale to są osoby, które będą w pełni zwolnione. Natomiast przewidujemy, że w skali roku akademickiego około 400 osób będzie mogło się o taką zniżkę ubiegać. Przy czym walorem tego programu w kształcie, w jakim zostaniecie podpisane to nasze porozumienie, jest to, że my weryfikujemy jakość studiowania tych osób co semestr. To znaczy, że my naprawdę dbamy o to, żeby to stypendium, przepraszam, ta dopłata, tak, ta dopłata, bo mówimy o dopłacie, trafiała do osób, które są najlepszymi studentami.
13: Ja tylko dodam tutaj jakby w uzupełnieniu, bo rzeczywiście ten system wypracowany w tym porozumieniu jest bliźniaczy na naszych uczelniach, natomiast tam jest proporcja dostępności miejsc, jakie oferujemy na naszych uczelniach. Uniwersytet ma więcej miejsc w akademiku, więc ta proporcja finansowa jest większa po stronie uniwersytetu. Natomiast jeżeli chodzi o Politechnikę, my szacujemy, że około 30% studentów obecnie zamieszkujących w akademiku z tego programu ulgi będzie mogła skorzystać, czyli to jest około 200 studentów. I tutaj jeszcze w uzupełnieniu tych właśnie kryteriów jakościowych, jeżeli chodzi o nabór do tego programu, to jeszcze jest opcja dedykowana też dla sportowców.
10: Zapisy Aplikacje do programu dofinansowań ruszyły na obydwu opolskich publicznych uczelniach wyższych. Potrwają do wyczerpania miejsc.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
10: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zdrowiu psychicznym Opolan.
9: Zdrowe Opole.
10: Mieszkańcy Opola znów będą mogli konsultować się z psychologami. Rusza miesiąc zdrowia psychicznego w naszym mieście.
16: Agnieszka Bąkowska, prezes Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
10: Październik to miesiąc, w którym, no właśnie, Opolanie często mają okazję, żeby się spotkać z psychologiem za może niekoniecznie tak duże pieniądze, jak to często bywa, a nawet i za darmo. Miesiąc zdrowia psychicznego to nie tylko spotkanie z psychologiem, ale także cały szereg wielu innych działań, które odbywają się na terenie całego miasta, prawda?
16: Zdecydowanie tak. Ten miesiąc jest realizowany w ramach kampanii o pomocy dla zdrowia psychicznego, który wspólnie właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu i Fundacją Spinacz oraz Wydziałem Polityki Społecznej realizujemy w ramach projektu, który jest finansowany z budżetu miasta Opola i dzięki temu mamy możliwość rozszerzenia tej oferty dostępności do psychologów, do różnego rodzaju zajęć i form spędzania czasu wolnego, które mają na celu zwiększenie świadomości dotyczącej zdrowia psychicznego, profilaktyki tego zdrowia zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, dlatego że kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć każdego z nas, a wybieramy zawsze październik, dlatego że 10 października właśnie świętujemy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i od tego 4 lata temu wszystko się zaczęło. W tym roku też no, mamy blisko 40 różnego rodzaju warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, ale też i specjalistów w szkołach, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. I tutaj no, ta oferta jest bardzo bogata, a kończymy 29 października w Stegu Arenie dużym wydarzeniem.
10: No, o tym dużym wydarzeniu to jeszcze sobie porozmawiamy, ale wróćmy do tematu tych warsztatów, bo tak jak wspomniałaś, cała ta inicjatywa ruszyła 4 lata temu i okazało się, że zainteresowanie jest znacznie wyższe niż w ogóle przewidywali organizatorzy, prawda?
16: Tak, no my z roku na rok zwiększamy liczbę dostępnych właśnie warsztatów, zarówno tych, które dotyczą radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, kryzysami, trudnościami, ale też takimi, które pozwalają budować poczucie własnej wartości. Ta oferta jest konsultowana z młodzieżą i wynika też z tych potrzeb, które zostały 4 lata temu dostrzeżone w takich, powiedziałabym, kuluarowych, luźnych rozmowach właśnie pomiędzy nami, a przedstawicielami też różnych instytucji, nauczycieli, szkół i młodzieży. I co roku tak naprawdę ta kampania jest niewystarczająca, bo potrzeb jest coraz więcej, osób chętnych do korzystania z tej oferty również jest coraz więcej i to pokazuje, że to zdrowie psychiczne też nie jest nam obce i coraz odważniej, śmielej o tym dyskutujemy, rozmawiamy, ale też przyznajemy się do tego, że potrzebujemy skorzystać z oferty

0: osoby dorosłe, również przez osoby starsze, bo w naszych domach dziennego pobytu też można z takim psychologiem porozmawiać.
1: Wróćmy do tematu tych grup wiekowych, bo z tego co pamiętam, jak ta kampania w ogóle startowała te 4 lata temu, to bardzo mocno zmagaliśmy się z niedoborem tych psychologów, którzy zajmują się dziećmi i młodzieżą. Czy te potrzeby dalej są tak wysokie, czy coś się pod tym kątem zmieniło?
0: Nadal są bardzo wysokie. Statystyki mówią o tym, że blisko 60% dzieci w wieku między 10 a 19 rokiem życia doświadczyło przynajmniej raz dłuższego okresu obniżonego nastroju. Jest to bardzo często związane z przewlekłym stresem też szkolnym. Zmieniło się też na plus to, że wszyscy jesteśmy bardziej świadomi jako społeczeństwo, że takie problemy mogą wystąpić. Coraz śmielej i otwarci o tym mówimy i też dzieci, młodzież, ale też dorosłe osoby coraz chętniej z takiej porady specjalisty korzystają. No jest psycholog szkolny, mamy Centrum Zdrowia Psychicznego, mamy właśnie nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Są różnego rodzaju fundacje, jak Fundacja Intra, Fundacja Promenada, czy my jako Fundacja Spinacz, które realizują działania w zakresie tego zdrowia psychicznego. My jako Spinacz bezpośrednio nie prowadzimy takiego działania, gdzie można spotkać się z psychologiem, umożliwiamy to właśnie poprzez różnego rodzaju warsztaty, ale już Fundacja Intra i Fundacja Promenada takie działania stacjonarne też prowadzą.
1: A jak wyglądają te warsztaty?
0: Bardzo różnorodnie, bo te warsztaty są dopasowane do grupy wiekowej i do możliwości grup. Są to warsztaty zarówno manualne, twórcze, artystyczne, gdzie można wyrazić jakieś swoje emocje w taki nieszablonowy sposób, ale są to również bardzo merytoryczne warsztaty psychologiczne, które, w których pracuje się nad swoimi i emocjami, i trudnościami, i sposobem radzenia sobie ze stresem, bo może czasem potrzebujemy zmodyfikować jakoś swoje nawyki albo dostać jakieś narzędzie, dzięki któremu z tymi trudnymi sytuacjami możemy sobie radzić, więc tych warsztatów jest bardzo dużo. Ta oferta też jest wzbogacona przez działania Wydziału Polityki Społecznej, który wraz z naszymi partnerami, a jest ich szereg, bo to są też w większości nasze miejskie jednostki, ale również organizacje pozarządowe, czy właśnie Centrum Solaris, które udostępnia swoje przestrzenie. Tych wydarzeń jest bardzo dużo. Są też pokazy filmowe, dyskusje w tym temacie. Są spotkania informacyjne dotyczące tego, gdzie możemy taką pomoc uzyskać. I są też indywidualne spotkania z psychologiem.
1: Właśnie jeszcze wrócę do tego tematu warsztatów. Warsztaty kojarzą się z działaniami, które są podejmowane raczej w grupach. Czy Opolanie chętnie angażują się właśnie w takie tematy? Skoro jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, to często kojarzy się właśnie z bardziej z rozmową, że tak powiem, face to face.
0: Tak, zdecydowanie są chętni. Szereg naszych warsztatów jest skierowany do dzieci i młodzieży. I tutaj mamy do czynienia z młodzieżą szkolną. Bierzemy zazwyczaj pod uwagę całe klasy, dlatego że to tam młodzież spędza najwięcej czasu, to z tą grupą najczęściej rozmawia i tam najczęściej pojawiają się różnego rodzaju też trudności, jak chociażby hejt, z którym młodzież się zmaga i trzeba sobie z nim poradzić, więc szereg z tych warsztatów jest skierowany po prostu do zorganizowanych grup szkolnych i specjalistów pracujących też z młodzieżą, bo zakończyliśmy teraz cykl 6 warsztatów w szkołach, który był realizowany, gdzie spotykaliśmy się po prostu z nauczycielami i to z nimi dyskutowaliśmy o tym, jak to zdrowie psychiczne młodych też polepszać, ale oprócz tego faktycznie mamy bardzo dużo wydarzeń otwartych, na które zapraszamy mieszkańców i tutaj te grupy, one nie są inwazyjne, tak? Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami i tutaj też jak najbardziej te dyskusje są bardzo ożywione.
1: Wspomniałaś o hejcie internetowym, to jak wiemy w ostatnich latach jest coś, co przez wiele mediów jest wymienianych jako właśnie jeden z głównych źródeł problemów wśród młodzieży. Jak sobie z tym radzić?
0: Przede wszystkim nie bać się o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać, trzeba na to zwracać uwagę, ale też nie nakręcać tej spirali hejtu,

0: odpowiadając na to atakiem na stronę hejterską, bo jak wiemy, atak rodzi atak i mimo tego, że mówi się o tym, że najlepszą obroną jest atak, to nie jest to dobre rozwiązanie. Należy skonsultować się z nauczycielami, zgłosić to w szkole, zgłosić to swoim rodzicom przede wszystkim i my jako osoby dorosłe powinniśmy być po prostu uważni na to, z czym ta młodzież nasza ze szkoły przychodzi i o czym z nami rozmawia. Szerzej o tym będziemy na pewno mówić podczas finału kampanii 29 października w Stegu Arenie, gdzie no myślę, że mogę to zdradzić, będzie dużo właśnie o radzeniu sobie z hejtem, z presją młodzieńczą, presją społeczną i tutaj naszą gwiazdą, gościem specjalnym będzie Martyna Wojciechowska, która w ramach Fundacji Unaweza będzie też mówiła między innymi o działaniach związanych z programem Młode Głowy.
1: Martyna Wojciechowska to gwiazda, która no w wielu miejscach była i wiele widziała i zapewne w wielu kontekstach będzie w stanie podjąć ten temat.
0: Zależało nam na tym, żeby właśnie Martyna Wojciechowska zaszczyciła nas swoją obecnością podczas tego finału, dlatego że my z samą Fundacją Unaweza współpracujemy tak naprawdę od początku tej kampanii. Ich raporty dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży no, pokazują zatrważające dane, że ten hejt, ale też presja, właśnie różnego rodzaju trudności i kryzys zdrowia psychicznego dotyka tych młodych i my bardzo często jako dorośli stoimy trochę obok, nie dostrzegając tego problemu. Oni ten problem dostrzegli. Fundacja robi fantastyczne rzeczy, prowadzi program profilaktyczny w szkołach, współpracuje z różnego rodzaju też specjalistami. Zależy nam na tym, żeby właśnie z jednej strony Martyna Wojciechowska opowiedziała o tym programie Fundacji Unaweza, a z drugiej strony przez to właśnie, że jest to osoba rozpoznawalna, medialna, i na pewno z tym hejtem wielokrotnie też się spotkała i wielokrotnie spotkała się z presją. Ma też na swoim koncie dużo trudnych wydarzeń, ale też motywacyjnych zasobów i o tym byśmy chcieli, żeby podzieliła się właśnie z młodzieżą, z studentami, ze specjalistami w Stegu Arenie 29 października.
1: To takie otwarte spotkanie, ale podejrzewam, że w tej Stegu Arenie będzie też wielu wystawców, którzy gdzieś tam swoje oferty będą proponować, właśnie związane z tym zdrowiem psychicznym też, prawda?
0: Tak, bo będzie konferencja, tam się odbywała, to jest jakby nasz znak rozpoznawczy, że finałem kampanii o zdrowiu psychicznym jest konferencja i tam oprócz Martyny Wojciechowskiej będzie trzech jeszcze też wybitnych specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego, którzy będą różne tematy poruszali, szczegółowo będziemy o tym w najbliższym czasie też informować, a oprócz tego będą odbywały się targi zdrowia psychicznego, gdzie organizacje pozarządowe zarówno z Opola, województwa, ale również całej Polski będą mieli swoje takie stanowiska, swoje punkty, będzie można do nich podejść, zapoznać się z ofertą, będzie można chociażby pobrać ulotkę, jeśli ktoś nie chce korzystać ze wsparcia tutaj w Opolu, bo z różnych powodów się na przykład wstydzi, to będzie miał możliwość zapoznania się z tą ofertą szeroką, ogólno nawet polską, a my ze swojej strony będziemy oczywiście też promować wydawany corocznie informator o zdrowiu psychicznym tutaj w naszym mieście.
1: To wszystko też będzie dostępne w Centrum Aktywizacji Społecznej.
0: Oczywiście, jak najbardziej też będzie to dostępne tutaj.
1: Skumulowana informacja na temat tego, gdzie, kiedy, jakie spotkania z kim będą się odbywać, to też gdzieś fajnie by było znaleźć, będzie dostępne w internecie, czy na ulotkach, na plakatach?
0: Już jest dostępne zarówno na ulotkach i na plakatach w różnych punktach naszego miasta, ale przede wszystkim też dostępne jest w internecie na stronie miasta www.opole.pl. Tam jest cała zakładka Miesiąc Zdrowia Psychicznego. Na stronie Wydziału Polityki Społecznej, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i oczywiście Centrum Aktywizacji Społecznej i Fundacji Rozwoju Społecznego Spinacz. Też na naszych social mediach to jest dostępne i staramy się to na bieżąco też aktualizować.
1: Oficjalna inauguracja 10 października, no i w tym tygodniu po tym 10, co będzie się działo w Centrum Aktywizacji Społecznej?
0: Mamy warsztaty dotyczące budowania swojej wartości, kim jestem i dokąd zmierzam. Mamy też takie manualne warsztaty gdzie będziemy tworzyć kamieniczki dobrych myśli, ale przede wszystkim mamy w przyszłym tygodniu też warsztaty dotyczące komunikacji bez przemocy, czyli jak słuchać, żeby, jak rozmawiać, żeby nas słuchano. A oprócz tego wspólnie z Wydziałem Polityki Społecznej mamy też prawny aspekt hejtu i cyberprzemocy, taką konferencję skierowaną do młodych, gdzie głównie poświęcimy właśnie uwagę temu hejtowi.
1: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania z psychologami potrwają do końca października.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to

wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.